0: Spędzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Meloradio Słupca. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmierci.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zaprosimy na wyjątkowe spotkanie autorskie organizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Zagórów. Jednak na początek naszej dzisiejszej audycji wprowadzimy nieco jesiennego klimatu i jeżeli chodzi o jesienne skojarzenia, możemy przytoczyć wiele przykładów. Jednym z nich są pomarańczowe olbrzymy, czyli dynie. Oczywiście dynie występują w wielu odmianach, kształtach, a nawet kolorach. I właśnie takie wyjątkowe miejsce z dyniami w roli głównej powstało w Giewartowie. Tym miejscem jest wioska Dyniowa, która znajduje się przy plaży nad jeziorem w Giewartowie, obok jednego z lokali gastronomicznych. O kulisach powstania tego wyjątkowego miejsca opowiedział nam jeden z pomysłodawców i inicjatorów powstania tego miejsca.
1: Michał Maćkowiak.
0: Proszę opowiedzieć o tej wiosce Dyniowej, bo rozumiem, że to jest taka pierwsza inicjatywa, którą podjęliście tutaj.
1: Tak jest. Pierwszy raz w tym roku podjęliśmy próbę stworzenia takiego miejsca z jesiennym klimatem. Bo jak dobrze wiemy, jesień w Polsce kojarzy się dosyć negatywnie. My stwierdziliśmy, że wyjdziemy naprzeciwko temu i postaramy się stworzyć coś pięknego, coś niebywałego, coś, co spowoduje, że troszeczkę te promienie słońca jeszcze letnie będą nam przypominały, że mówiły, jaka ta nasza Polska potrafi być piękna również jesienią i pomysł na taką wioskę dyniową właśnie w ten sposób powstał.
0: Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć w tej wiosce dyniowej.
1: My przede wszystkim skupiliśmy się, no tak jak sama nazwa wskazuje, na tej dyni. Jest jej tutaj sporo, wbrew pozorom to są prawie 2 tony, które tutaj w różny sposób ulokowaliśmy. Są to i tradycyjne, i takie ozdobne, także jest tego sporo. Mieliśmy taką koncepcję stworzenia wioski, czyli gdzieś tam poszliśmy w takie klimaty wiejskie, mam tu sporo słomy, siana, gdzieś tam w tym wystroju z mieścinek zrobiliśmy, mamy taki piękny zabytkowy traktorek, który też jest gdzieś tam udekorowany na początku naszej wioski, też cieszy się popularnością wśród najmłodszych przede wszystkim, gdzie można sobie zrobić fajne zdjęcie. Mamy taki wózek wystawniczy, gdzie idealnie się nadaje właśnie do takich pojedynczych sesji. Mamy kółko i krzyżyk na sianie z dyniami, no i taką wizytówką, myślę, tej wioski jest ta duża ścianka z fotelami, która gdzieś tam idealnie się komponuje do jakichś tam portretowych zdjęć i tak dalej.
0: Dokładnie i oprócz dyni na tej ściance możemy zobaczyć też obrazy.
1: Tak jest, mamy obrazy, gdzieś tam wszystko, co w tych kolorach jesieni, w tym rudym, brązowym, zielonym, gdzieś tam nam się tu dobrze skojarzyło, jest sporo kukurydzy, jest sporo tych motywów leśnych, no gdzieś tam w taki sposób chcieliśmy to połączyć.
0: Tak jak pan wspomniał, wykorzystano tutaj 2 tony dyni, tak około. Chciałbym zapytać, jak długo trwało przygotowanie tego całego miejsca, tej wioski? Ile czasu to zajęło?
1: Znaczy, ja mówię za wszystkich, którzy w tym projekcie brali udział, bo ja jestem tylko tak naprawdę jedną z osób i może nawet nie głównym wykonawcą, bo tutaj nasze dziewczyny, które gdzieś tam ten zamysł miały, byliśmy raczej panowie taką siłą roboczą, że tak powiem, a tutaj taką kreatywną i artystyczną częścią zajęły się nasze panie. No gdzieś tam ten projekt zajął nam same tworzenie, złożenie wszystkiego i tak dalej około tygodnia. Aczkolwiek no gdzieś ta koncepcja burza mózgów trwała troszkę szybciej, gdzieś tam różnego rodzaju zakupy i tak dalej. No ta część najtrudniejsza, czyli samo powstanie, no trwało około tygodnia, nie cały tydzień.
0: Te dynie, proszę powiedzieć, jak rozumiem, tutaj pochodzą od lokalnych dostawców i rolników, zgadza się?
1: Tak jest, od lokalnych dostawców. My mieliśmy jednego dostawcę z okolic Witkowa, który udało nam się tutaj przy współpracy te wszystkie rodzaje u niego tutaj zakupić.
0: Jesteśmy też w bardzo fajnym miejscu, bo znajdujemy się tuż przy plaży nad jeziorem w Giewartowie, także miejsce idealne na jakiś jesienny spacer przy dobrej pogodzie, no i też dobre miejsce, żeby zajrzeć właśnie do waszej wioski dyniowej.
1: Tak jest, znajdujemy się nad jeziorem Powickim, na najpiękniejszym jeziorze w Polsce, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jesteśmy w Giewartowie, jesteśmy przy samej plaży, przy malowniczej marinie, przy lokalu, gdzieś tam z bardzo fajnym widokiem na to właśnie piękne jezioro. Liczymy na piękną, złotą jesień. Mamy nadzieję, że będzie nas pogoda rozpieszczała i wtedy będą Państwo mogli w pełnym wymiarze zobaczyć, jak ta wioska się prezentuje.
0: Jak długo będzie można cieszyć oko tą wioską?
1: Planujemy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wioska będzie w takim formacie gdzieś do połowy października, może do końca października. No mówię, dużo jest to czynników atmosferycznych, tych zależnych. Ważne podkreślić, określenie jest to, że wioska w takim pełnym wymiarze funkcjonuje w soboty i niedzielę, w godzinach otwarcia lokalu, a na sesje jakieś tam prywatne też zapraszamy do ewentualnego umawiania się, ale w takim pełnym wymiarze to jest sobota, niedziela.
0: To był pomysłodawca powstania wioski dyniowej w Giewartowie, Michał Maćkowiak. A jeżeli chcecie ją zobaczyć na własne oczy, koniecznie zajrzyjcie do tej miejscowości, by poczuć zbliżający się jesienny klimat. Zmieniamy temat i przenosimy się do Zagórowa. Już 24 września do miejscowej biblioteki publicznej miasta i gminy Zagórów zawita wyjątkowy gość. To jeden z najciekawszych i najbardziej cenionych głosów współczesnej literatury. Gościem zagórowskiej biblioteki będzie Stanisław Łubieński. O zbliżającym się spotkaniu z tym autorem opowiedziała nam dyrektorka biblioteki publicznej miasta i gminy Zagórów Katarzyna Nowicka.
2: To naprawdę wyjątkowy gość i bardzo się cieszymy, że przyjął zaproszenie do naszego projektu na temat ornitologii. Stanisław Łubieński jest na pewno bardzo rozchwytywanym człowiekiem, ponieważ jest pisarzem, kulturoznawcą, ukrainistą, ale bardzo aktywnie angażuje się na rzecz ochrony ptaków i przyrody w ogóle. Pełni także funkcję prezesa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jeżeli Państwo właśnie oglądali media w minionym tygodniu, to organizowano trzeci bodaj konkurs w naśladowaniu ptasich głosów i ta informacja przetoczyła się przez media, bo w ten sposób właśnie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków promuje wiedzę na temat swojej działalności, czyli właśnie tego, jak ratować gatunki, i też angażuje się w to, czym zajmujemy się w naszym projekcie, i też dowiadują się tego nasi uczestnicy, mianowicie ochroną rycyka w Wielkopolsce. A dzisiaj właśnie nasi uczestnicy uczestniczyli w warsztatach w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie na temat ochrony rycyka, więc Stanisław Łubieński tutaj na pewno też dopełni te informacje. Ale jest niezwykle ciekawą osobą, dlatego że pisze o przyrodzie i o ptakach z perspektywy humanisty. Także na spotkanie autorskie zapraszamy 24 września na godzinę 17:00 i będzie okazja właśnie porozmawiać o ptasiarstwie, jak mówi Stanisław Łubieński w swoim podcaście. Właśnie z perspektywy osoby, która potrafi o tym pięknie pisać i uczyć nas takiej właśnie uważności na najdrobniejsze przejawy dzikiej przyrody wokół nas. Ma na swoim koncie dwie świetne książki, takie zbiory esejów, 12 srok za ogon. Książka dostała nagrodę czytelników w finale nagrody Nike. I teraz najnowsza książka, Drugie życie czarnego kota. Tego roku Stanisław Łubieński otrzymał za nią nagrodę literacką Paszport Polityki, więc jest to naprawdę uznany i nagradzany prozaik. A przy tym właśnie wydaje się bardzo taki bezpośredni i z dużym dystansem do siebie człowiek, który świetnie opowiada o tej pasji ornitologicznej i angażuje się też w to, żeby uczyć nas obserwacji ptaków, rozpoznawania ptaków. Także bardzo, bardzo ciekawa postać.
0: Tutaj nie tylko mówimy o obserwacji ptaków i przyrody.
2: No właśnie tak, to jest to bogactwo treści. Jest ich rzeczywiście bardzo dużo, tak jak pan zauważył. Oczywiście nie chcemy przeciążyć uwagi naszych odbiorców, więc będziemy się zamykać w takich standardowych ramach czasowych spotkania, ale naprawdę jest o czym rozmawiać. Dlatego, że Stanisław Łubieński zwraca naszą uwagę na bardzo różne rzeczy i mówiąc o ptakach przenosi nas na chwilę i do historii, i do Warszawy, i do muzeum, do obrazów, w bardzo różne miejsca. Rzeczywiście też na pewno Warszawa odgrywa rolę w jego utworach, bo pokazuje właśnie, jak przyroda daje sobie radę w centrum miasta. Więc jest to też takie nieoczywiste. I to, co też właśnie ten kierunek, którym działają seniorzy z Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy zaangażowali się właśnie w to, żeby wybrane tutaj drzewa w Zagórowie uczynić pomnikami przyrody. Również to robi Stanisław Łubieński. On napisał właśnie takie zdanie właśnie o drzewach, o starych drzewach w Warszawie, że kiedy zacznie się zwracać na to uwagę, nie sposób już spokojnie poruszać się po mieście. Czyli on właśnie mówi, że im więcej dowiadujemy się o tej przyrodzie, o jej funkcjonowaniu i o tym, jak musi sobie radzić w tych warunkach, jakie człowiek jej pozostawia, no tym bardziej to porusza nasze serce i wtedy rzeczywiście rozumiemy, jak ważna jest ta nasza relacja z przyrodą i potrzeba jej ochrony.
0: Ale też uczy nas trochę nietypowego spojrzenia na przyrodę, bo z reguły kojarzymy to obserwowanie przyrody z wyjazdami poza miasto, na łono natury. A tutaj Stanisław Łubieński zwraca uwagę właśnie, tak jak pani powiedziała, na tę przyrodę w tym miejskim gąszczu, że tak powiem.
2: Tak, zgadza się. Zatem nie musimy się wybierać na jakieś tereny, gdzie zaatakują nas kleszcze i komary. Nie musimy nakładać kaloszy. Wystarczy, że właśnie wyjdziemy na spacer tak naprawdę najbliżej miejsca naszego zamieszkania. A nawet jak jesteśmy w mieście, żeby załatwiać zupełnie inne sprawy, jeśli mamy chwilę, to właśnie po przeczytaniu utworów Stanisława Łubieńskiego czy po posłuchaniu jego podcastów rzeczywiście możemy przez chwilę spojrzeć na te miejsca zupełnie inaczej i wtedy zwraca naszą uwagę jakieś źdźbło trawy, właśnie fakt, że możemy nagle niespodziewanie usłyszeć gdzieś śpiew ptaka. Oczywiście to wszystko zależy od pory roku. Stanisław Łubieński potrafi nawet skłonić nas, żebyśmy przyjrzeli się jakiemuś drobnemu porostowi na murze. Przekonuje nas, że to, co pospolicie nazywamy chwastami, to są po prostu rośliny, które tak jak właśnie mogą funkcjonować, tak zajmują te miejsca w miastach, które pozostają opuszczone czy zaniedbane, ale one też mają swoją rolę do odegrania w przyrodzie. Więc to są naprawdę ciekawe rzeczy i myślę, że taką dużą wartością jest to, że to jest wiedza dostępna dla każdego. Nikt z nas nie musi być specjalistą, nie musi być, nie wiem, jakoś uzbrojony w wiedzę i narzędzia, żeby zacząć się jak gdyby inaczej przyglądać otaczającej nas przyrodzie. Tylko właśnie na początek wystarczy chwila tej uważności i takiej refleksji, którą autor tutaj dla nas właśnie zawiera, czy w swoich książkach, takich esejach, opowiadaniach, czy też w swoich podcastach.
0: I już tak puentując, zmierzając do końca, czyli to będzie spotkanie zarówno dla tych młodszych odbiorców, jak i dla nieco starszych, którzy no może nie tylko interesują się przyrodą, ptakami, ale chcieliby posłuchać rozmowy z bardzo ciekawym człowiekiem.
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że zainteresowanie przyrodą jak gdyby tutaj nie ma granic wiekowych, chociaż no jest to formuła spotkania autorskiego, więc pewnie głównie tutaj dorośli najbardziej się zainteresują. No i tych wątków jest dużo do odkrycia.

0: w ornitologii zainteresowany i my chciałyśmy temu zainteresowaniu wyjść naprzeciw.
1: To była Katarzyna Nowicka z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów. A jeżeli chcecie osobiście wziąć udział w spotkaniu ze Stanisławem Łubieńskim, koniecznie zajrzyjcie do Zagórowskiej Biblioteki. I to by było wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie na naszej antenie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
3: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów.
1: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
4: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje m.in. układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
3: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
1: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
3: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX

0: tego wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
1: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
0: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ja ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
1: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
0: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy, no bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali, no i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
1: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
0: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D. Ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
1: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
0: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą no nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj no przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
1: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
0: Jak najbardziej. Znaczy to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
1: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
0: Praktycznie jest dokładnie dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem w różnych okresach miasta. Miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
1: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
0: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które no musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
1: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
0: Tak, są, na szczęście są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta, działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
1: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
0: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy, budynki, których już nie ma.
1: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
0: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
1: Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
0: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
1: Mówił autor makiety Słupcy Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy na temat sytuacji na Jeziorze Słupeckim. Od wielu lat problemem tego jeziora są m.in. śnięte ryby. To zjawisko wzbudza niepokój u niektórych mieszkańców i pytania, co dalej z tym zbiornikiem wodnym. Jedną z takich osób jest Marcin Mielczarek, który zainicjował akcję zbierania podpisów dotyczących naszego jeziora. Na początku września spotkaliśmy się z inicjatorem petycji, który opowiedział nam, dlaczego zajął się tym tematem i jakie są założenia przygotowanej przez niego petycji. Oddajmy mu głos. Mówi inicjator petycji, sołtys sołectwa Koszuty Parcele, Marcin Mielczarek.
3: Jako sołtys sołectwa Koszuty Parcele czuję się odpowiedzialny za ten tutaj kawałek naszej małej ojczyzny, że tak powiem. A jedna z wsi z mojego sołectwa, dokładnie Róża, leży bezpośrednio nad zbiornikiem tego jeziora. I to, co widzę od już parunastu ładnych lat, cały czas ten temat się wałkuje i trzeba by było w końcu coś może z tym zrobić, a nie tylko narzekać i przerzucać się winą po prostu. Trzeba po prostu coś zrobić, nie? Ja się czuję i poczułem się jakoś tak w obowiązku, żeby coś po prostu, coś więcej niż standardowe, tylko po prostu pisanie i narzekanie.
1: Proszę powiedzieć, bo też ostatnie miesiące poświęcił pan m.in. na rozmowy z naukowcami, specjalistami i analizowanie dostępnych badań. Czego dowiedział się pan z tych rozmów, dostępnych badań o stanie naszego jeziora?
3: Znaczy, może zacznę od tego, że faktycznie przez jakieś dwa miesiące zacząłem szukać po prostu osób, którzy się na tym znają, no bo nie ukrywam, ja też nie jestem znanym jakimś wielkim specjalistą od takiej tematyki i żeby po prostu zacząć temat, no to trzeba poszukać kogoś mądrzejszego od siebie w tej dziedzinie. No i popisałem trochę maili, poszukałem osoby, które się faktycznie znają na tym, no i parę osób mi odpowiedziało i trochę godzin spędziłem na rozmowach z tymi osobami. Te osoby, zanim do mnie się ze mną skontaktowały, też poczytały trochę informacji na temat tego zbiornika wodnego, tego jeziora, co i jak. I parę rzeczy mi naświetliły mi tą sytuację, jakby to, jak to wygląda w ogóle. No i zbiornik Słupecki, Jezioro Słupeckie jest zbiornikiem płytkim, zmagającym się od lat z nadmiernymi substancjami odżywczymi w wodzie, co sprzyja zakwitom glonów i sinic. Dodatkowo jest podatny na wysokie temperatury, z racji tego, że też jest płytki i ta woda szybko się też nagrzewa. I te wahania poziomu tlenu, nagromadzone osadów, substancji spływających z całej okolicy buduje jakąś jedną większy problem, który trzeba jakoś rozwiązać.
1: Jeśli chodzi właśnie o te badania, czy dotarł pan do takiej informacji, gdzie pobierano próbki wody, z jakiej głębokości?
3: Tak, dotarłem do informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Oni pobierali tam próbki z dwóch czy trzech miejsc tej wody. No ale to wie pan co, no to wszystko to trochę jest, uważam, za mało, przynajmniej po tych rozmowach, po konsultacjach, które ja odbyłem w ciągu tych dwóch miesięcy. To jest wszystko po prostu za mało, żeby mieć obraz całego jeziora, nie?
1: Jasne, czyli tutaj potrzebne są kolejne konsultacje i ewentualnie dalsze badania, tak?
3: Tak, no bo w chwili obecnej, no to mamy te badania i te próbki, no to można powiedzieć, że to tak jakby było zrobione zdjęcie jednorazowe, a my potrzebujemy film, który będzie obrazował całą sytuację tego zbiornika wodnego, nie? W różnych miejscach, na różnej głębokości, o różnej porze dnia i nocy. I nie w dwóch, trzech miejscach, tylko w kilkunastu, nie?
1: Proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o ten problem śniętych ryb, bo to też się pojawia, czy na ten moment można już powiedzieć, jaka jest przyczyna tego problemu z tymi śniętymi rybami na naszym jeziorze?
3: Na chwilę obecną nie mamy podstawy wskazywać jedną ostateczną potwierdzoną przyczynę tych ryb, ile obecnej, jaka występuje. Ciężko na chwilę obecną powiedzieć, z tego co wiem, ryby były przekazane do dalszych badań, ale chyba wyników na chwilę obecną, przynajmniej ja nie mam tych wyników i ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. Z jedną z takich informacji, czy jakby to tam, no można powiedzieć informacji, czy które ja uzyskałem, czy tam po konsultacjach właśnie też z osobami, które się zajmują zbiornikami wodnymi, tutaj akurat z jednym doktorem z Olsztyna rozmawiałem, że jedną z przyczyn może być choroba gazowa ryb, jest coś takiego, gdzieś tu sobie sprawdzę. Tak jak mówię, też nie jestem specjalistą, też się wszystkiego uczę i szukam też informacji osób, którzy są mądrzejsi ode mnie i też, a nie chcę się też tutaj jakoś tam wymądrzeć, że wiem to wszystko, nie? Tu gdzieś miałem taką właśnie notatkę. Choroba gazowa ryb, nie? Że może być jedna z tych racji tego, że po prostu mało tlenu jest i na różnych głębokościach i te ryby po prostu szukają tego tlenu wyżej. Ale to tak obrazowo mówię, tak jak mówię, ja po prostu mi też tam parę osób to tłumaczyło, no ale tak jak mówię, też nie jestem jakimś tam specjalistą. Przez te dwa miesiące coś więcej się po prostu dowiedziałem.
1: Chciałbym zapytać o te dotychczasowe działania instytucjonalne osób odpowiedzialnych za te nasze wody. Czy do tej pory pana zdaniem robiono wszystko, co należało robić w tej sprawie, czy właśnie no to tak nie do końca?
3: No wie pan, cała uczciwość wymaga, aby zauważyć, że wykonano jakieś działania, nie? Wody Polskie powiadomiły odpowiednie służby. Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska no, pobrał próbki, przekazał je tam do badania. Polski Związek Wędkarzy uczestniczy w usuwaniu tych martwych ryb, zbieraniu ich, które też zostały przekazane do badania. Ale to wszystko, można powiedzieć, że to są działania doraźne, nie? Które się powtarzają z roku na rok tak naprawdę, nie? I są podejmowane już po występowaniu problemu. Po prostu brakuje całościowej diagnozy, publicznego harmonogramu wskazania koordynatora oraz wieloletniego programu naprawczego, który by to po prostu spiął to w jakieś ramy i żeby to wszystko po prostu strategię na to jezioro obrał, nie? Bo to, tak jak mówię, to w chwili obecnej no, to są po prostu doraźne działania, które są już po fakcie tak naprawdę dokonywane, nie?
1: A proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o przepływ tutaj informacji do mieszkańców w tej sprawie, jak tutaj ten aspekt pana zdaniem wygląda? Czy tutaj możemy mówić o transparentności, czy właśnie te informacje, no tak nie do końca docierają szeroko do mieszkańców, jak powinny?
3: No informacje są przekazywane wybiórczo, nie są ogólnie dostępne. Uważam, że mieszkańcy, tym bardziej no, naszej tutaj społeczności, czy tutaj Róży, czy miejscowości Słupca, która, no nie chcę powiedzieć, że użytkują je, no nie, bo to też po prostu jest może za duże słowo, no ale ta woda jaka jest, taka jest, nie? I to te wszystkie informacje, które są przekazywane, no to nie, one nie są całościowo i one są wybiórczo przekazywane, nie? Nie ma to jakoś tak transparentności i w moim odczuciu nie ma tej transparentności, nie? Można to naprawdę lepiej by było zrobić, nie? Żeby mieszkańcy wiedzieli, z czym tutaj się mierzymy, nie?
1: Odnośnie samej petycji, którą pan przygotowuje, jakie tutaj są założenia tej petycji i do kogo ona będzie skierowana?
3: Petycja zawiera 18 wzajemnie powiązanych postulatów. One nie są przypadkową listą życzeń. Wszystkie postulaty mają doprowadzić do stworzenia wieloletniej strategii na to jezioro słupeckie. Można je podzielić tak naprawdę na 4 obszary. Ja to sobie tak wypisałem w skrócie, żeby tutaj powiedzieć na 4 obszary. Pierwszy to pełna diagnoza, czyli badanie całego zbiornika, ryb, osadów dennych, dopływu w całej okolicy, z której spływa woda oraz wpływu jednostek motorowych. To tak jakbyśmy mieli pierwszy etap, nie? Czyli diagnozę. Zrobić to od punktu naukowego, czyli zrobić konkretne badania, nie? No jak człowiek jest chory, też robi badania, nie? Później drugi mamy obszar, to jawność, nie? Publikacje tych wyników, historia badań, ekspertyz, zleceń oraz wydatków ponoszonych na to jezioro, nie? Ile te badania kosztowały, kiedy były robione, no żeby to wszystko było transparentne. No w dzisiejszych czasach no, to nie jest problem nawet stworzyć jakąś stronę. Trzeci to konkretne działania, czyli procedura kryzysowa, jakbyśmy podjęli, jak będą jakieś właśnie zakaz motorówek, chociaż ja tu nie chcę nikomu zakazywać, że coś dopiero to z badań powinno wyjść, nie? Zakaz kąpieli, etc. Próbne profesjonalne napowietrzenie oraz przygotowanie wieloletniego programu naprawczego. Tak jak mówię, też z pewnym profesorem rozmawiałem, mówił, że można by było na próbnie w którymś części zbiornika postawić profesjonalne powietrzenie tego zbiornika i też można by na podstawie tego też zrobić jakieś badania i można by z tego jakieś wnioski wyciągnąć. Teraz jeszcze czwarty obszar to odpowiedzialne wskazanie koordynatora, przedstawienie publicznego harmonogramu, powołanie społecznej grupy roboczej oraz społecznego pełnomocnika do sprawy jeziora. Czyli dobrze by było powołać taką grupę roboczą osób, które tym jeziorem mają jakiś kontakt. Wędkarze, z Wód Polskich, z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. No nie wiem, to trzeba by usiąść, przedyskutować, kto tam powinien być, żeby taka grupa społeczna powstała. I do tego też powołać pełnomocnika do spraw jeziora, czyli albo burmistrza, albo pełnomocnik burmistrza, albo pełnomocnik starosty, który by tym jeziorem, po prostu za tym jeziorem chodził, nie? Tak naprawdę, no bo jezioro to nie ma swojego, nie, samo nie może siebie reprezentować. I te wszystkie, no, i te wszystkie funkcje powinny być wiązać się czynnie społecznym, czyli nie powinny być wynagradzane ani dietami, ani innymi uposażeniami, nie?
1: Czyli tak jak tutaj pana powiedział, potrzeba kompleksowych badań i też długofalowego programu działań, a nie tylko reagowania wtedy, kiedy pojawia się problem na przykład tych śniętych ryb. Chciałbym dopytać, jeśli chodzi o samą petycję, ile chciałby pan tych podpisów zebrać i jaki tutaj będzie dla pana realny sukces tej inicjatywy?
3: Znaczy, wie pan co, ja nie wyznaczam sobie jakiegoś sztucznego progu. Jako inicjator tej petycji, jako sołtys, no to biorę odpowiedzialność za jej przygotowanie i złożenie, ale każdy podpis, który mi tutaj mieszkańcy złożą, no to będzie miał większą siłę ta petycja będzie miała większą siłę przebicia, że tak powiem, nie? Że zależy mi też na możliwie szerokim poparciu mieszkańców i wszystkich osób, którym leży na sercu dobro tego zbiornika, tego jeziora Słupeckiego. No. A uważam, że jako rola sołtysa nie jest tylko mówienie o problemach i narzekanie, lecz także szukanie jakichś rozwiązań i łączyć ludzi w jakimś słusznym celu, nie? A jezioro jest, myślę, takim tutaj naszym jednym z większych celów, jakby nie patrzeć, nie? Obserwując to już tyle lat, trochę lat też tutaj mieszkam, to wiem, co się z tym jeziorem dzieje, wiem, co było z tym jeziorem, bo żona też tutaj, dziadkowie na Róży mieszkali, gdzie żona jak była dzieckiem, to całe dnie siedziała w tym jeziorze. To się naprawdę dużo zmieniło.
1: Na początku tego tygodnia ponownie spotkaliśmy się z naszym rozmówcą, żeby porozmawiać na temat akcji zbierania podpisów pod przygotowaną petycją, a także zapytać o dalsze działania. Warto również dodać, że w międzyczasie pojawiły się wyniki badań śniętych leszczy.
4: Po części informacje do mnie dotarły, niby miały tasiemca te leszcze.
1: Czy jeszcze czegoś nowego się pan dowiedział z tych opracowań raportów, które przygotowano?
4: Na chwilę obecną nie, no jedynie, że będą robić próbny odłów, żeby sprawdzać jeszcze inne ryby, nie? A co będzie dalej, no to będę też monitorował tą informację z tych informacji dostępnych w ogóle w sieci, to nie z tych, co oni tam przekazują.
1: Proszę powiedzieć, bo też jest pan inicjatorem petycji w sprawie jeziora. Zaczął pan zbierać podpisy. Jak tutaj sytuacja wygląda z tymi podpisami i z zainteresowaniem mieszkańców tą akcją?
4: No jest duże zainteresowanie, dużo osób się interesuje, dużo osób się do mnie odzywa. Sami chcą listy i sami chcą chodzić i zbierać też podpisy. Dużo wędkarzy się bardzo zaangażowali w te podpisy. W dniu wczorajszym staliśmy też od 11 do 17 tutaj na promenadzie. Też sporo podpisów zebraliśmy. Już mamy chyba coś koło 400 podpisów zebranych. Są dwa punkty stacjonarne, tak jak chyba wcześniej wspominałem, u nas w Słupcy, w sklepie wędkarskim na Niepodległości i w siedzibie kuriera Słupeckiego, że można też w każdej chwili podejść i swój podpis złożyć.
1: Jak długo przewiduje pan zbieranie tych podpisów?
4: Myślę, że do końca września, koniec października. No zobaczymy, jak tutaj nam mocy przerobowej starczy i jak pogoda pozwoli, nie?
1: Czyli tutaj, tak jak pan wspominał w naszej pierwszej rozmowie, nie ma konkretnego celu, ale im więcej osób się pod tym podpisze, tym lepiej dla tej inicjatywy.
4: No dokładnie tak, no jakby nie patrzeć, no to jezioro jest naszym tutaj dobrem lokalnym tak naprawdę i całe życie się toczy tutaj koło tego jeziora, jak jest pogoda i jeszcze w chwili obecnej, jak ten hotel powstał, nie? No to raczej wszystkim zależy na dobru tego jeziora i żeby znaleźć ten problem, który faktycznie tutaj leży i znaleźć strategię na to jezioro.
1: Bo tak jak też wspominaliśmy podczas tej pierwszej rozmowy, potrzeba kompleksowego programu, żeby tutaj rozwiązać sytuację, która powtarza się już od lat.
4: Zgadza się, ten problem nie jest tylko w tym roku, tylko tak naprawdę powtarza się już któryś raz z kolei. A tak naprawdę ten problem się zaczął od momentu, kiedy była woda spuszczona. To było, nie wiem, 2010-2012, już dokładnie pamiętam, ale gdzieś na przestrzeni tych lat. I od tego momentu zaczęły się tutaj problemy. I żeby rozwiązać ten problem, no tak naprawdę to trzeba zrobić kompleksowe badanie z tych informacji, jakie zaciągnąłem sobie od osób, którzy się tam znają na wodach i na zbiornikach wodnych i wyciągnąć z tego i zbudować na tej podstawie zbudować diagnozę i zbudować strategię do tego, co dalej robić, nie? Bo z tego się nie da nic zrobić tak naprawdę.
1: Chciałbym dopytać, jakie jeszcze tutaj działania ma pan zaplanowane w związku z tą sytuacją na jeziorze Słupeckim?
4: Znaczy tak, na pewno zbieram wszystkie informacje, które są dostępne w jednym miejscu, czyli tam na tej stronie marcinmilczarek.eu / jezioro Słupeckie, / wyniki i są wszystkie wyniki aktualne, wszystkie, które są dostępne, które się pokazują, to staram się, żeby to w jednym miejscu było, żeby transparentne, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda. No na pewno jeszcze te podpisy będziemy zbierać. Na pewno jeszcze tutaj chciałbym też do podpisy od radnych wszystkich uzyskać. Nie ukrywam, że szykuję takie listy otwarte na sesję do Rady Gminy, do Rady Powiatu i do Rady Miasta, żeby po prostu wszyscy radni się podpisali też pod tą petycją. No i mam jeszcze jeden taki pomysł, ale nie chcę może na razie go zdradzać. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jest potrzeba po prostu paru osób do tego, żeby się zaangażować więcej.
1: To był sołtys z sołectwa Koszuty Parcele i inicjator petycji Marcin Mielczarek. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat inicjatywy podjętej przez naszego rozmówcę, zajrzyjcie koniecznie na jego stronę internetową marcinmielczarek.eu. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące zarówno samej petycji, wyników badań, ale także podpowiedzi, jak zadbać o nasze Słupeckie jezioro. Bo tak jak możemy przeczytać na wspomnianej stronie internetowej, czyste jezioro to wspólna sprawa. Dlatego będziemy wracać do tego tematu na naszej antenie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
5: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przybywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
1: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami w tym schronisku. O szczegółach opowiedziała nam prezeska stowarzyszenia Karolina Kanabus.
5: Stowarzyszenie istnieje od grudnia 2018 roku, natomiast sam wolontariat w schronisku tak naprawdę był świadczony od początku praktycznie powstania schroniska, czyli jakieś 20 lat temu. Natomiast było to bardzo niesformalizowane. No też nie było wytycznych odgórnych dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie, znacznie łatwiej i jest ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
1: Jak to wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
5: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia, natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów, także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
1: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
5: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas szóstka, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
1: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
5: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no, gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby po prostu pod siebie ze strachu. To wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami, czasami niestety.
1: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
5: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, bo ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach, są nawet niewidoczne, także tu dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
1: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
5: W skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konińskiego.
1: Wróćmy do tematu psiaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj takie wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
5: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jest ten komplet 10 wolontariuszy i wtedy niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywa w schronisku. To są psy z dużymi problemami, które boją się człowieka. Trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu, niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. Są to po prostu zapewniane potrzeby z pieniędzy podatników. Tak? Także na wszystko jest. No my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki, to już jakby poza schronisko. W postaci karmy, smyczy, obroży, to jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie ciężko jest powiedzieć, kiedy też starsza kobieta na przykład ze słupcy dokarmia kilkanaście kotów i ona dokładnie nie wie, czy przychodzi 10, czy przychodzi 15, bo też nie każdy wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, też dorosłych mamy jeszcze poza tutaj schroniskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej, czy w ogóle karmy i też mimo, że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
1: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone nie może nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
5: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, to zawozimy też karmę marketową, ale wiadomo, że chociaż ta średnia półka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek do miski.
1: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. W ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska?
5: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy między wolontariatami, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 piesków, ale to bardzo rzadko. Generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda tu w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przedadopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także tu jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że nasze stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowane bezpośrednim pieskiem, to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzi świadoma, skoro zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek burka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i szczekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
1: jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie. Jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do ogrona osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
5: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie Pokochaj Burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nieformalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, liczyć się tutaj chęci pomagania.
1: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
5: Działać cały czas. Po prostu działać.
1: Mówiła Karolina Kanabus. A teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy, jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
6: W tej chwili prawie 2 lata. Rok i 9 miesięcy.
1: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
6: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa. Wiem, ile potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki, naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
1: Tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
6: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy przyjechać, wyjść na spacer, pogłaskać, pogadać, spojrzeć w oczy i to po prostu człowieka rozwala i przyjeżdża się kolejny raz.
1: Czyli wolontariat w schronisku wciąga.
6: Wciąga i to bardzo, tak. I naprawdę dużo dobrego. My dostajemy od tych psiaków, te psiaki od nas, także to jest taka wymiana obopólna.
1: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
7: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
1: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy w roli wolontariusza?
7: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
1: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
7: Tak, a w moim wieku to już dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemne z pożytecznym.
1: Działa pani już bardzo długi czas, z tego co usłyszałem. Ile to jest lat?
8: Już dobre 4 lata będzie, coś takiego, no.
1: Okej, okay, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
8: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z psiakami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i w momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
1: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
8: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
1: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
8: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
1: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Reklama.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść, a ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.

0: Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy naszą audycję, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. Co ciekawego dzisiaj przygotowaliśmy? Między innymi odwiedzimy miejską i powiatową bibliotekę publiczną w Słupcy i sprawdzimy, jakie propozycje przygotowała biblioteka dla swoich czytelników.
2: Skoro jesień, skończyły się wakacje, to zaczynamy przede wszystkim z naszymi takimi stałymi działaniami, stałą ofertą dla naszych czytelników, dla tych najmłodszych, troszeczkę starszych i dla seniorów.
1: Naszą audycję zaczynamy od wizyty we Wrześni. Złote łańcuszki i bransoletki padły łupem złodzieja w trzech wielkopolskich miastach. Do tych kradzieży doszło m.in. we Wrześni, a o szczegółach opowiedział aspirant Adam Wójciński, oficer prasowy wrzesińskiej policji.
3: 11 września tego roku doszło do kradzieży łańcuszków w jednym ze sklepów zajmujących się sprzedażą biżuterii. Z przekazanej relacji wynikało, że klient dwukrotnie odwiedził ten sklep, w którym fikcyjnie przymierzał się do zakupu, aż w końcu zuchwale wyszedł z przymierzanym towarem, trzymając go w ręce. Wartość skradzionych dwóch łańcuszków oraz bransoletki w wrzesińskim sklepie została oszacowana na kwotę ponad 26 tysięcy złotych. W trakcie zbierania przez kryminalnych kolejnych faktów do tej sprawy okazało się, że do podobnych zdarzeń doszło także w Lesznie oraz w Poznaniu. W Lesznie wartość strat wyniosła 31 tysięcy złotych, natomiast w Poznaniu 9800. W tych dwóch przypadkach łupem mężczyzny padły dwa łańcuszki oraz dwie bransoletki. Łącznie w tych trzech miastach wyrobów złotniczych zostało skradzione na wagę ponad 178 gramów. Do tych kradzieży policjanci z Wydziału Kryminalnego 13 września na terenie Poznania zatrzymali 40-latka. Biorąc pod uwagę fakty, że mieszkaniec Twarzędza zrobił sobie z tej przestępczej działalności źródło dochodu oraz że popełnił kradzież działając w recydywie, został sporządzony wniosek o tymczasowy areszt. Na posiedzeniu sądowym, które odbyło się dwa dni potem, przedmiotowy wniosek został zatwierdzony. 40-latek otrzymał zarzut kradzieży w Lesznie i w Poznaniu oraz zarzut kradzieży z Ufaj we Wrześni. Mieszkaniec Twarzędza przyznał się do przedstawionych zarzutów. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła kwotę ponad 68 tysięcy złotych.
1: Mówił aspirant Adam Wójciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zaglądamy do miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej w Słupcy. Jak doskonale wiecie, nasza biblioteka to nie tylko propozycje czytelnicze, ale także bogata oferta zajęć, spotkań autorskich i innych wydarzeń. O tym, co będzie działo się w naszej bibliotece w najbliższych tygodniach i miesiącach, opowiedziała nam dyrektorka tej placówki, Anna Karpińska.
2: Skoro jesień, skończyły się wakacje, to zaczynamy przede wszystkim z naszymi takimi stałymi działaniami, stałą ofertą dla naszych czytelników, dla tych najmłodszych, troszeczkę starszych i dla seniorów. I na pewno wracają Kreatywne Piątki, Biblioteczny Klub Kodowania i Robotyki, e-senior, czyli zajęcia komputerowe dla seniorów, Klub Wiedzy Gimnastyka Umysłu dla seniorów. Spotkania z przedszkolakami. Przedszkolaki co miesiąc z wszystkich przedszkoli słupeckich przychodzą do naszej biblioteki, żeby poznawać bibliotekę, zapoznawać się z literaturą, a na koniec maj, czerwiec są pasowani na czytelników biblioteki. Oprócz tego, czyli oprócz tych stałych zajęć, które oferujemy, mamy również takie, które są nowością i pojawiają się w naszej bibliotece. I tak zaczniemy od warsztatów sensoryczno-literackich i tutaj chcemy zaprosić uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Będą to warsztaty z Małgorzatą Swędrowską, autorką książek, nauczycielką, pedagogiem, a w październiku i w listopadzie będą kolejne, czyli cykl trzech warsztatów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Następnie coś dla seniorów, czyli warsztaty kreatywnego pisania, a nazwaliśmy je warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego i tutaj chcemy, aby te warsztaty były w formie wywiadów, czyli seniorzy będą rozmawiali ze sobą, będą opowiadali o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach, o swojej przeszłości, ale też o teraźniejszości, o tym, co na przykład w Słupce się nie podoba, bądź co się podoba. Mam nadzieję, że się otworzą i chętnie się z nami tym podzielą. Warsztaty kreatywnego pisania, czyli warsztaty literackie dla młodzieży. I to nie będą takie typowe warsztaty, jak to w szkole, kiedy to młodzież siada, uczy się, pisze jakiś tekst, wypracowanie, ale to będą takie warsztaty, które pokażą młodzieży, jak zacząć pisać, a jeśli już piszą, to co zrobić, żeby to ich pisanie nie poszło na marne. Czyli prowadząca warsztaty Magdalena Genowiopek, a później też pani Bezubik, bo to będzie cykl dwóch warsztatów, pokażą młodzieży, jak podzielić się tym, co już napisali. Być może pokażą też drogę, jak można wydać te swoje dzieła, powiedzmy, a czasami też zachęcić do ujawnienia się, bo bardzo często wiemy, że młodzież pisze gdzieś tam swoje pamiętniki albo coś do szuflady i niekoniecznie chce się tym podzielić, wstydzi się albo nie wie, czy to jest dobre. Będą mieli okazję się o tym przekonać. W formie zabawy, bo oczywiście na warsztat będzie brana literatura młodzieżowa, ta, którą teraz młodzież czyta. Czyli nie będziemy się opierać na Lalce, Chłopach czy innych lekturze szkolnej, która najczęściej lektury szkolne nie są mile widziane przez młodzież, tylko to, co oni czytają. Więc myślę, że to tym bardziej będą warsztaty zachęcające ich do pracy. No i oczywiście to, co w najbliższym czasie, to spotkanie autorskie z mistrzem kryminału, z Robertem Małeckim. Już 24 września zapisy trwają, są jeszcze miejsca, także zachęcamy do zapisania się, odbioru bezpłatnych wejściówek w naszej bibliotece. 2 października planujemy otwarcie wystawy prac malarskich. W naszej bibliotece umieszczamy różne wystawy. Są to albo fotografie, na przykład Słupeckiej Organizacji Turystycznej. Są też obrazy malowane na płótnie przez seniorów, przez uczestników warsztatów. I to są najczęściej obrazy Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Dlatego jesteśmy otwarci, ponieważ mamy przestrzeń na prezentowanie różnych prac. I zgłosiła się do nas pani z Konina, która pięknie maluje i chciałaby u nas taką wystawę otworzyć. Dlatego 2 października otwarcie tej wystawy, a później przez około miesiąca będzie można tę wystawę podziwiać. Następnie coś dla młodzieży, ale nie tylko. Spotkanie z Weroniką Plotą. I to już jest 8 października. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tego spotkania. Pani Weronika jest bardzo popularną obecnie autorką powieści młodzieżowej, ale też dla dorosłego czytelnika. W październiku też będą warsztaty komiksu z Szymonem Telukiem. Tutaj zaprosimy smoklasistów. Będzie coś dla dzieci, czyli maskotka Fenek i Konrad Sobik, ale będzie też spotkanie autorskie z Marcelem Mossem i myślę, że to będzie hit, ponieważ wiele osób w zeszłym roku nas się dopytywało, czy jest możliwość zorganizowania takiego spotkania w naszej bibliotece. Okazało się, że jest i pan Marcel Moss już w październiku będzie naszym gościem. Będzie też spotkanie dla dzieci z Markiem Michalakiem. To jest autor książek dla dzieci, ale też były rzecznik praw dziecka. Spotkanie z Dawidem Adresem, podróżnikiem, ale też hostem znanego programu telewizyjnego Ciężarówką Przez. Także myślę, że też może być duże zainteresowanie. Spotkanie z Michałem Rusinkiem, literaturoznawcą, pisarzem, ale też byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej, z Renatą Dancewicz, aktorką. Oczywiście, jeśli już mówimy o spotkaniach, to muszę powiedzieć, że to jest to, co na dzień dzisiejszy możemy w 100% powiedzieć, że to się odbędzie, ale cały czas jesteśmy w trakcie planowania, więc być może, że jeszcze jakieś niespodzianki się pojawią. No w grudniu oczywiście spotkanie z Mikołajem, czytanie z Mikołajem, to już tradycja w naszej bibliotece, a na zakończenie mam nadzieję, że to się uda. Planujemy spotkanie z Adamem Woronowiczem, aktorem teatralnym.
1: Podsumowując, oferta jest bardzo szeroka, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, no i też seniorzy znajdą tutaj coś dla siebie w naszej słupeckiej bibliotece.
2: Tak, dla seniorów wydaje mi się, że bardzo dużo organizujemy, bo oprócz tych stałych zajęć, jak senior czy klub wiedzy, teraz pojawią się te warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego, ale nie tylko. tylko. 3 października jest Ogólnopolski Dzień Seniora i tu również planujemy coś dla seniorów zorganizować. Już wiemy, że odbędą się warsztaty, odbędzie się tak zwany pchlitarg. To już mamy w planach, to wiemy, że będzie. Oprócz tego jeszcze zapomniałam powiedzieć, że październik to również Noc Bibliotek i tutaj też szykujemy niespodzianki.
1: I oczywiście poszczegóły odsyłamy na stronę internetową i na Facebooka, tam wszystko na bieżąco.
2: Tak jest, wszystko na bieżąco, będą informacje o zapisach, także zapraszamy serdecznie.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. Na koniec naszej audycji przenosimy się do słupeckiego ratusza, gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem Jackiem Szczapem, który opowiedział nam o inauguracji działalności miejskiego żłobka w naszym mieście. Posłuchajmy, mówi burmistrz Jacek Szczap.
4: Myślę, że to jest bardzo ważny moment w życiu naszego miasta, bo spełniają się marzenia wielu rodzin. Żłobek będzie bowiem służył najmłodszym mieszkańcom Słupcy, ich rodzinom. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja w przyszłość, bo każde miasto buduje bowiem swoją przyszłość poprzez inwestowanie w ludzi, a inwestowanie w najmłodszych ludzi to jest na pewno inwestycja, która będzie procentować rok do roku. Stworzenie miejsc, w którym będą mogły bezpiecznie się rozwijać, odkrywać świat i otrzymać troskliwą opiekę jest dla nas na pewno powodem do dumy, że nam to się udało. Ja tylko przypomnę, że budowa została zrealizowana jako zadanie pod nazwą utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy w ramach programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, aktywny maluch. Prace nad żłobkiem rozpoczęliśmy dokładnie 4 września 2025 roku. Zostały one zakończone 10 lipca w tym roku odbiorem końcowym robót budowlanych. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 254 000 zł i zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków z Krajowego Planu Odbudowy na podstawie umów, które zawarliśmy 4 grudnia 2023 i aneksu do tej umowy z kwietnia 2025 roku. Utworzenie tej placówki polegało na rozbudowie istniejącego przedszkola numer 2 Miś o żłobek, w którym będą funkcjonować 2 23-osobowe grupy dzieci, czyli łącznie 146 miejsc osiągniętych dzięki realizacji zadania, na które złożyły się prace remontowo-budowlane, wyposażenie żłobka i zagospodarowanie całego otoczenia. W rozbudowanej części budynku przeznaczonej na żłobek wykonano osobne wejście oraz wybudowano także windę. Nowo utworzona placówka posiada niezależne i wyodrębnione sale, toalety, szatnie, pomieszczenie socjalno-gospodarcze, gabinet pielęgniarski, gabinet dyrektorski. Myślę, że całość tej inwestycji uzupełnia piękna infrastruktura, która została też dopełniona poprzez nowe nasadzenia. Ja bym chciał tu bardzo podziękować wszystkim za realizację tej inwestycji, bo wiadomo, że to jest ogrom pracy włożonej przez wiele osób. Nie chciałbym tu teraz wymieniać poszczególne osoby, bo nie chciałbym też nikogo pominąć. W tej chwili gwarantujemy rodzicom, że zapewnimy dzieciom bezpieczne, wspaniałe warunki, że dzieci będą mogły wykonywać swoje pierwsze kroki ku poznaniu nowego świata, ku odkrywaniu tego świata. Życzę pani dyrektor i całej kadrze żłobka, żeby ta praca, którą będą wykonywały, była jak najbardziej z pożytkiem dla naszego całego miasta, by wszystkie założenia się udały, a nasze dzieci by spełniały swoje marzenia, by zawsze były uśmiechnięte i by żłobek faktycznie był ich drugim domem, do którego będą chętnie przychodzić.

0: nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
1: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja, jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
0: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupcy?
1: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
0: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
1: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
2: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No, tu ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla, tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega fajne.
0: Okej, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
1: Prywatnie, jak każdy w klubie, mamy stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja.

0: jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
1: Dokładnie tak, jak powiedział Golą, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy, tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
2: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
0: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa, zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd. Zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia, tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze, nie tylko z urzędem miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami, dobrze współkorelować i oby tak dalej.
1: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
0: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupackiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas, również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
2: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
0: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami, w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami, spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem, gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób, naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
2: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
1: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie.
2: Którzy jeżdżą bezpiecznie.
1: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
2: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
3: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony.
0: Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co wielka chęć, większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Fakam Z do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia na przykład 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze są, więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
2: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
1: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
2: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
0: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w piękne 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobą reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
2: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy kolejną audycję, w której zaprezentujemy najciekawsze tematy ze Słupcy, Wrześni i okolic. A skoro o Wrześni mowa, to w ręce miejscowych policjantów wpadł kierowca, który prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Jednak jakby tego było mało, dodatkowy problem tego dżentelmena polegał na tym, że nie był do końca trzeźwy. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
2: 15 września w Sądzie Rejonowym we Wrześni odbyła się rozprawa, w której to rozprawie oskarżony był 47-latek. Powodem sądowego posiedzenia był fakt, że mężczyzna kierował BMW w stanie trzeźwości oraz wbrew dożywotniemu zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Do tego zdarzenia doszło 2 dni wcześniej na terenie gminy Września, gdzie policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 47-latka. Przed samym zgłoszeniem tej interwencji oraz zatrzymaniem wrześniani najpierw w jednym z kompleksów rekreacyjnych w napadzie agresji atakował słownie i fizycznie będącego tam 46-latka. Zatrzymany oprócz tego, że prowadził pojazd wbrew zakazowi, to jeszcze kierował BMW w stanie nietrzeźwości. Jego wynik to prawie 2 promile alkoholu we krwi. Takim zachowaniem mężczyzna udowodnił swoje lekceważące podejście do wyroku sądowego, który był wydany w 2024 roku i dotyczył dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, a dodatkowo wbrew prawnemu zakazowi prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Na rozprawie mieszkaniec wrześniu usłyszał zarzut kierowania BMW w stanie trzeźwości wbrew aktywnemu dożywotniemu zakazowi oraz kierowania gruźb z naruszeniem nietykalności cielesnej wobec zaatakowanego 46-latka. Pierwszy zarzut został rozwinięty o fakt, że 47-latek miał wcześniej zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za to samo przewinienie, przez co działał także w recydywie. Taka kwalifikacja wiąże się z tym, że mężczyzna po odbyciu kary pozbawienia wolności w okresie 5 lat od opuszczenia zakładu karnego ponownie wraca na przestępczą drogę. I teraz za swoje lekceważące podejście do stanu prawnego wrześnianin znowu wraca do prawnej izolacji. W swoim wyroku 47-latek usłyszał, że najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Taka decyzja wynika z uwagi na zagrożenie karą w wymiarze przekraczającym najpewniej co najmniej karę 2 lat pozbawienia wolności wobec tego mężczyzny. Teraz tą sprawą zajmie się prokurator rejonowy we Wrześni.
1: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zmieniamy temat. Za nami sesja Rady Miejskiej w Słupcy. Podczas ostatnich obrad radni jednogłośnie przegłosowali nowe stawki opłat w strefie płatnego parkowania. Ile zatem zapłacimy w Słupcy za parkowanie i dlaczego zdecydowano się na podwyżkę tych stawek? O tym opowiedział nam burmistrz Jacek Szczap.
3: 15 minut tutaj opłata z 50 groszy wzrosła do złotówki. Za pierwsze pół godziny tu opłata ze złotówki wzrosła o 2 złote. Opłata za pierwszą godzinę wzrosła z 2 złotych do 3 złotych. I tam kolejne zwyżki za drugą godzinę. Opłata wzrosła do 3,60 zł, za trzecią godzinę 4,20 i za czwartą i każdą następną godzinę wzrosła do 3 zł. Tu podwyżka jest tylko o złotówkę. Wzrosły także opłaty dodatkowe, czyli związane z mandatami z 50 zł na 70 zł. Natomiast w ogóle nie wzrosły opłaty zryczałtowane, które między innymi mogą płacić mieszkańcy bądź firmy. Abonament pojazdu firmy za okres 1 miesiąca był 100 zł, nadal jest 100 zł. Abonament pojazdu firmy na okres na przykład 1 roku. Ta opłata wynosiła 1000 zł i nadal wynosi 1000 zł. Generalnie dopłacanie do parkomatów wynika z tego, że te ceny nie zostały zmieniane od 2015 roku, a przez ten czas oczywiście wiadomo, że tak po pierwsze wymieniliśmy parkomaty, które mają możliwość także mobilnego, internetowego płacenia za postój samochodu na miejscu parkingowym. Wzrosły też koszty związane z tym, że zakupiliśmy te nowe parkomaty, wzrosły koszty pracownicze, wzrosły koszty związane z obsługą, no bo wiadomo, że przez te 11 lat, kiedy nie było tej podwyżki, czyli od 2015 roku, jak sami wiemy, te ceny wszystkich produktów, usług wzrosły i tak naprawdę ta cena, która została za parkomaty podwyższona, to można by tak nawet rzec w cudzysłowie, że to była aktualizacja tego, co przez te 11 lat nastąpiło i dopasowanie do tych faktycznych kosztów, które są związane z obsługą tego miejsca na parkingi. Koszty, że tak powiem, zyski z parkomatów malały, a poza tym no, nałożyło się na to też to, że w 2025 szczególnie, kiedy był remont rynku, wtedy też ta strefa parkowania nie była w całości obsługiwana, ona na początku była tylko z jednej strony rynku, potem całościowo było wyłączona i to też się na to wszystko nałożyło, więc tak naprawdę ten rok 2026, który mamy, on będzie już takim, że tak powiem, faktycznym odzwierciedleniem, jak ta sytuacja, jeśli chodzi o bilansowanie się tego parkingu, będzie wyglądała.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Teraz w naszej audycji odrobinę sportu i zaproszenie do udziału w bezpłatnych treningach w ramach akcji Biegam, bo lubię. O szczegółach mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie Łukasz Parus.
0: Akcja Biegam, bo lubię jest akcją ogólnopolską, która po raz 17 odbywa się w Polsce na 80 stadionach. Ta akcja jest koordynowana przez Fundację Wychowanie przez Sport w Warszawie. A idea jest taka oczywiście, żeby zachęcić mieszkańców Polski do przygody z bieganiem, z aktywnością fizyczną. Co najważniejsze, treningi w ramach akcji Biegam, bo lubię są bezpłatne. Czyli każdy uczestnik powyżej 16 roku życia, bez względu na to, jak jest zaawansowany biegowo, czy jest osobą początkującą i chce się uczyć biegać, czy jest osobą średnio zaawansowaną, czy zaawansowaną, znajdzie dla siebie wiele różnych ćwiczeń, związanych z poprawą kondycji fizycznej, z poprawą motoryki i te wszystkie ćwiczenia, cykl tych treningów ma oczywiście również i zapobiec kontuzjom, ale także uświadomić uczestnikom całą ideę i także poniekąd dość zaawansowaną strukturę czynności biegania. Bo wbrew pozorom każdy umie oddychać, każdy umie biegać, ale oczywiście na pewno Państwo wiecie o tym, a może nie wiecie, że 3/4 biegaczy zmaga się z kontuzjami. Te kontuzje, ja tu nie będę tłumaczyć, dlaczego one się pojawiają, bo to doskonale wyjaśnią na treningach trenerzy w Zagórowie i w tym roku trenerami są miejscowi nauczyciele wychowania fizycznego, propagatorzy sportu, aktywności ruchowej, Karol Janowski i Jakub Bartłomiejczak. Zachęcamy wszystkich Państwa do przygody z bieganiem, z truchtem. Te ćwiczenia mają charakter siłowy, ogólnorozwojowy, są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, więc zachęcamy Państwa, przyjdźcie Państwo. My będziemy się spotykać na tych treningach od września do 11 listopada. Jest to niebywała okazja, żeby rozpocząć przygodę z ruchem, ze sportem, zyskać świadomość swojego ciała, być w grupie, poznać oczywiście fachowe porady trenerskie, ale także poznać osoby, które także zamierzają więcej się ruszać. Niektóre chcą zgubić parę kilogramów, inne osoby przygotowują się do zawodów. Każdy uczestnik ma jakąś swoją motywację i te treningi na stadionie zagórowskim, blisko Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza teraz w tym okresie wiosennym czy wiosenno-letnim, pewnie tego lata to dopiero doświadczymy gdzieś tam w maju, no robią bardzo duże wrażenie. Słyszymy ptaki, jest zielono, jest ta energia wiosny z łąk, więc serdecznie Państwa zapraszam i cieszę się tutaj, że burmistrz gminy Zagórów każdego roku też wspiera tę akcję i dzięki uprzejmości burmistrza mamy stadion do dyspozycji. Dodam tylko, że treningi trwają 60 minut, 17.30, 18.30, celowo dobraliśmy taki termin, żebyście Państwo mogli wrócić ze szkoły i z pracy i zjeść może jakiś lekki obiad i przyjechać do nas, więc serdecznie zapraszamy. Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Biegam, bo lubię w Zagórowie od 7 kwietnia na Stadionie Miejskim. Szczegóły znajdują się na Facebooku, na fanpage'u Biegam, bo lubię Zagórów. Ruszajmy się, bo to jest wspaniałe i daje nam dobre samopoczucie. Do zobaczenia na treningach.
1: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. Na koniec naszej audycji starostwo powiatowe i przypomnienie rozmowy na temat dofinansowania na modernizację słupeckiego Orlika oraz porozumienia podpisanego przez 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu i Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie, mówi wicestarosta słupecki Piotr Kowalski.
4: No, jesteśmy niezmiernie uradowani, że od Ministerstwa Sportu otrzymaliśmy kwotę 412 tysięcy. To jest kwota dofinansowania 50%. My musimy też drugie tyle na ten remont wyłożyć. Wyremontowany zostanie Orlik, obok boisko do koszykówki i do piłki plażowej.
1: Możemy powiedzieć coś więcej na temat tych prac? Jak się zmieni ten Orlik? Co tutaj planujecie dokładnie zrobić?
4: Technologie, tutaj pan minister tam podpowiadał, żeby technologia była nie tak jak jest teraz obecnie z tego granulatu, gdzie uczęszczający na Orlika przynosili w obuwiu pełno tego granulatu. Jest nowa, będziemy to przy ogłaszaniu przetargu brali pod uwagę. Sprawdzimy, jak to wygląda na innych. Inwestycja ruszy w przyszłym roku kalendarzowym. Remont Orlika obejmie właśnie wymianę nawierzchni na tym Orliku, wymianę nawierzchni na boisku obok do koszykówki i piłki plażowej.
1: Wrzucił pan moje kolejne pytanie, czyli najpierw przetarg i potem realizacja tej inwestycji. Do kiedy planujecie ją zrealizować?
4: Dokładnie myślę, że w 2027 roku zostanie inwestycja zrealizowana.
1: Dobrze, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać o to porozumienie podpisane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie z naszą bazą Powidzu. To dotyczy uczniów tamtejszego technikum. Co obejmuje to porozumienie? O co w tym chodzi?
4: Nawiązaliśmy współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. W zeszłym roku był nabór do liceum ogólnokształcącego w Słupcy, klasa o profilu wojskowym. Ze względu na małą liczbę chętnych przenieśliśmy to porozumienie z Liceum Ogólnokształcącego do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie, ponieważ tam utworzyliśmy kierunek technik transportu drogowego jako klasę wojskową, że uczeń kończący to technikum będzie miał prawo jazdy kategorii C, C plus E, świadectwo klasyfikacji plus to przygotowanie wojskowe. W ostatnich dniach byliśmy podpisać porozumienie w bazie 33. bazie lotnictwa transportowego w Powidzu. Podpisaliśmy to porozumienie, ponieważ uczniowie z tej szkoły będą tam mieć zajęcia praktyczne.
1: To był wicestarosta powiatu słupeckiego Piotr Kowalski. Na koniec naszego magazynu zaglądamy ponownie do wrześni. Tym razem historia o tym, że kradzież nie popłaca. Przekonał się o tym obywatel Mołdawii, który nie dość, że wpadł w ręce policjantów, to jeszcze wobec niego sporządzono wniosek do Straży Granicznej o wydalenie z terenu Polski. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
5: 16 września wrzesińscy policjanci skierowali wniosek do placówki Straży Granicznej w Poznaniu o deportację 40-letniego obywatela Mołdawii. Momentem zwrotnym w kwestii przebywania tego mężczyzny na terenie naszego kraju było jego zatrzymanie przez wrzesińskich policjantów, ponieważ obywatel Mołdawii 14 września dokonał kradzieży hulajnogi elektrycznej. Do tego zdarzenia doszło w Białymżyca. Jej właściciel określił wartość strat na kwotę 2000 zł. Zatrzymany mężczyzna swoją przestępczą zdobyczą nie nacieszył się za bardzo, ponieważ oprócz samej kradzieży zdążył jedynie ją spakować do worka i schować w zaroślach znajdujących się w Obłaczkowie. Podczas przesłuchania 40-latek przyznał się do postawionego zarzutu dotyczącego kradzieży hulajnogi elektrycznej. W trakcie analizy poczynań tego mężczyzny na terenie naszego kraju okazało się, że już wcześniej był karany za tak zwane wykroczeniowe kradzieże. Taka postawa 40-latka wskazuje na kompletny brak poszanowania prawa. W związku z tym dalszy pobyt obywatela Mołdawii na terenie Polski może stwarzać realne zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. I przez właśnie takie postępowanie dobiegł końca pobyt 40-latka w naszym kraju.
1: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we wrześniu. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą audycję i przygotowane dla Was informacje. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W ostatnim czasie uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce w gminie Strzałkowo mieli okazję poznać światowej sławy gitarzystę, który odwiedził ich placówkę. To pochodzący ze Strzałkowa Łukasz Kuropaczewski. Artysta podczas spotkania z najmłodszymi opowiedział o swojej drodze, pasji i koncertach na największych światowych scenach. Nie zabrakło również mistrzowskiego występu na żywo, a na scenie zaprezentowała się również uczennica Natasza Chudzińska. W dzisiejszej audycji przypominamy naszą archiwalną rozmowę z Łukaszem Kuropaczewskim. Posłuchajmy.
7: Chciałbym pana zapytać o samą nagrodę, czyli tą złotą strzałkę. Był pan zaskoczony taką nagrodą, która została panu przyznana?
8: Oczywiście byłem zaskoczony i bardzo uradowany. No jest to dla mnie bardzo istotna nagroda, ważna i bardzo się nią ucieszyłem, ponieważ no, pochodzę ze Strzałkowa, tam się wychowałem, tam spędziłem wiele lat mojego życia, na samym początku mojego życia, od urodzenia do okresu studiów. No jest to miejsce, z którym jestem przez to bardzo związany, jest głęboko w moim sercu. No i jeśli jest się docenionym przez swoją własną społeczność, no to jest to ogromna radość i świadomość, że jakiś tam się ślad zostawiło w tym miejscu, z którego się pochodzi i w jakikolwiek sposób zostanie się w pamięci tych ludzi, to jest to wielki zaszczyt i honor, więc niezwykle się ucieszyłem i byłem mocno poruszony tym.
7: Proszę mi powiedzieć, jak tutaj zaczęła się w ogóle pana muzyczna przygoda?
8: No, zaczęła się właśnie w Strzałkowie, mając 9 lat. Usłyszałem po raz pierwszy w życiu gitarę klasyczną, czyli taką z nylonowymi strunami, niemetalowymi. W kościele w Strzałkowie grała na gitarze pani Danusia, wtedy nazywała się Sawińska. Pani Danusia grała na gitarze właśnie z nylonowymi strunami i śpiewała z chórkiem pieśni religijne podczas mszy. No i to było dla mnie niezwykle poruszające, niespecjalnie jakby istotne były dla mnie te śpiewy, a najbardziej zachwyciło mnie to jej granie, bo grała nie tylko używając kostki, jakby uderzając akordy, tylko grała też palcami i te dźwięki, które wydobywała palcami, robiły na mnie ogromne wrażenie i to był moment, kiedy autentycznie przenosiłem się do innego świata i moja mama podczas jednej z mszy zobaczyła mnie, że mam taką minę rozmarzoną i zapytała mnie po mszy, czy mi się podoba ta gitara i ja powiedziałem, że bardzo. I mama mnie zapytała, czy chciałbym się w takim razie uczyć grać na gitarze, a ja mówię, że bardzo bym chciał, że bardzo mi się to podoba i bardzo bym chciał umieć grać na gitarze. No i w ten sam dzień właściwie mama skontaktowała się z panią Danusią i kilka dni później miałem pierwszą lekcję u niej w domu. Pani Danusia mieszkała niedaleko nas, przy ulicy Górnej również i tam poszedłem na pierwszą lekcję i to mi się tak spodobało i tak bardzo chciałem grać, że materiał, który mi przekazała, od razu ćwiczyłem pilnie i już za dwa dni już to umiałem, już nie mogłem się doczekać kolejnej lekcji, żeby znowu nowy materiał mi podała. No i tak to trwało przez rok i mając 10 lat pani Danusia powiedziała, że to już właściwie wszystko mi pokazała, co sama wie, no bo też nie jest zawodowym muzykiem, gitarzystą, tylko amatorsko zna po prostu podstawy i że czas, żeby pójść do profesjonalnej szkoły muzycznej. No i zdałem egzaminy do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Słupcy. I no i tak już się zaczęła ta moja profesjonalna droga.
7: Tutaj jak zaczął pan tą swoją edukację w szkole muzycznej, to już od początku pan wiedział, że w przyszłości jako dorosły człowiek pójdzie pan właśnie w tym muzycznym kierunku? Czy na początku to było traktowane jako taka pasja, rzecz po prostu, powiedzmy, dodatkowa? O.
8: No właśnie, to jest ciekawe, bo to różniłem się, jeśli o to chodzi, od wielu swoich rówieśników. Ja byłem od samego początku przekonany, że to będzie mój zawód. Będę muzykiem, będę gitarzystą, chcę to robić w życiu i absolutnie troszkę to była zgroza dla moich rodziców, bo wszystko inne przestało mnie kompletnie interesować i byłem całkowicie skupiony na graniu i przez to też no nie byłem może najlepszym uczniem, zdaniem, bo nie zależało mi kompletnie na innych rzeczach i myślałem i zawsze byłem przy jednym. Pamiętam lekcje w szkole podstawowej Strzałkowie, podczas których byłem kompletnie myślami gdzie indziej, bo na przykład ćwiczyłem fragment trudny, gdzie pojawił się chwyt tak zwany barre, czyli palcem płaskim trzeba przycisnąć wszystkie 6 strun. Wtedy na moją małą rączkę jeszcze niewyćwiczoną, to było dosyć trudne. Nie mogłem tego od samego początku wyćwiczyć, od pierwszej lekcji, jak mi pani pokazała w szkole ten chwyt, więc przeżywałem to, że nie mogę, że to mi tak szybko nie przychodzi, tylko że trochę brzęczy tam, że nie jestem w stanie tego mocno docisnąć. I myślami byłem w tym, że już nie mogłem się doczekać, żeby wreszcie się te lekcje skończyły, żebym mógł biec do domu, sprawdzić, czy już dzisiaj będzie mi łatwiej, czy dzisiaj już przycisnę ten akord i czy to wszystko się ładnie odezwie. Więc no, to była absolutna pasja. Przerwy w szkole spędzałem z Discmanem, Walkmanem na uszach, słuchając muzyki gitarowej i w ogóle później już muzyki klasycznej, poważnej tak zwanej. Więc to był mój absolutnie cały świat. Od początku wiedziałem, że to będzie to. Potem oczywiście w latach młodzieńczych miałem różne momenty takie załamania, zwątpienia, no jak to każdy młodzieniec, prawda, się boryka z różnymi, w okresie dojrzewania z różnymi tam problemami psychicznymi, no to ja też przez takie przechodziłem, ale to nie tak, że nie chciałbym być muzykiem, tylko tak, że bardziej, że może wolałbym być może pianistą, bo ma lepszy, większy repertuar, potężniejsze brzmienie, odpowiadał mi muzyka na fortepian, odpowiadała mi bardziej przez jakiś czas niż ta na gitarę, to był bardziej tego typu rozterki, ale nigdy takie, że nie chciałbym być muzykiem. Do dzisiaj uważam się za absolutnego szczęściarza, że taki zawód jest mi dany wykonywać.
7: Dobrze, proszę mi powiedzieć, a jak wyglądało z tymi inspiracjami muzycznymi w tych młodzieńczych latach? Jakiej pan muzyki słuchał na tym Discmanie? Miał pan jakichś swoich ulubionych wykonawców, artystów?
8: Absolutnie miałem. Przede wszystkim słuchałem pianistów różnych. Takim z pianistów, który zrobił na mnie największe wrażenie, mając chyba 12 czy 11 lat, był Claudio Arrau, jego wykonanie drugiego koncertu fortepianowego Chopina F-moll. To było coś, czego słuchałem godzinami, leżąc na łóżku, patrząc w sufit i słuchając, czy w Discmanie. Potem pojawił się Evgeny Kisin ze swoim nagraniem koncertu Piotra Czajkowskiego fortepianowego. To było coś, co absolutnie słuchałem całymi dniami, na wszystkich przerwach właśnie. Przez wiele, wiele tygodni nie schodziło jakby z mojego repertuaru do słuchania. Potem pojawiały się już w latach późniejszych fascynacja takimi artystami o bardzo silnych osobowościach. Wiadomo, że w tamtym czasie dojrzewania człowiek szuka takich autorytetów i jak ktoś się wyróżnia, idzie pod prąd, jest troszkę taki nie klasyczny, nie taki łatwy do zaszufladkowania, no to robi na młodych ludziach wrażenie. No i na mnie robiło wrażenie Nigel Kennedy, skrzypek, który troszkę, jak to mówili krytycy, gra pod włos, trochę nie do końca tak, jak powinno się grać, interpretuje niezgodnie ze stylem, był takim skrzypkiem trochę wymykającym się z tego kanonu wykonawstwa muzyki klasycznej poważnej. Ivo Pogorelicz, buntownik, pianista, którego byłem chyba największym fanem, który był moim największym idolem. Potrafiłem zrywać się z lekcji, już będąc w szkole muzycznej drugiego stopnia, w liceum muzycznym w Poznaniu, potrafiłem zrywać się z lekcji, bo pojawiała się jego nowa płyta i w Empiku stałem w kolejce po tę płytę, bo to były takie czasy, że ludzie, jak pojawiała się płyta muzyki klasycznej, jakiegoś wybitnego muzyka, to była pod nią kolejka, bo przyjechało 10 płyt i trzeba było się ustawić, żeby tę płytę kupić. Ja pamiętam, że stałem dwa razy w kolejce, raz po płytę Pogorelicza ze skercami Chopina, a raz po płytę Christiana Zimmermana z koncertami fortepianowymi Chopina, nagrana z orkiestrą festiwalową, którą sam stworzył. To pamiętam, że dla mnie to było coś absolutnie niebywałego i te nagrania to zmieniły moje życie, całkowicie mnie ukształtowały, to były rzeczy, które były no, po prostu totalnie zjawiskowe. A później na studiach poznałem wielu ludzi, którzy słuchali też innej muzyki. Dopiero tak naprawdę wtedy poznałem, co to jest muzyka jazzowa, co to jest muzyka pop, co to jest muzyka rap, hip-hop, poezja śpiewana. W moim domu słuchało się Stanisława Sojki, Grzegorza Turnała, Czerwonych Gitar, Skaldów, prawda, te Budki Suflera, tych dawnych nagrań. Rodzice tego słuchali, uwielbiali też muzykę jazzową, Kita Jarretta i tego typu rzeczy, czy Beatlesów też u nas się słuchało. Natomiast mnie nigdy to nie pochłonęło specjalnie. I dopiero dopiero jak już byłem starszy, to zacząłem doceniać, że też te rzeczy i też sobie dla przyjemności słuchałem tych nagrań i tych piosenkarzy i wokalistów innych, nie tylko klasycznych, ale przez wiele lat dla mnie jedyną muzyką, która się liczyła, była ta klasyczna, poważna. I dopiero z wiekiem te takie klapki na oczach się troszkę rozszerzyły.
7: Proszę mi powiedzieć, tutaj tak jak pan wspomniał, uczył się pan w liceum muzycznym w Poznaniu. Jak rozumiem, po tym liceum rozpoczął pan studia w tym muzycznym kierunku, także ta edukacja szła dalej tą obraną przez pana drogą.
8: Tak, oczywiście. No, skończyłem szkołę muzyczną, liceum muzyczne w Poznaniu i poszedłem na studia do Akademii Muzycznej we Wrocławiu, bo tam profesorem był gitary profesor Piotr Zaleski, który już uczył mnie też w średniej szkole w Poznaniu, i więc to była taka jakby naturalna kontynuacja, ale te studia szybko skończyłem, w 3 lata jakby skondensowane to wszystko było, żeby jak najszybciej te studia skończyć, i wyjechałem na już studia podyplomowe do Stanów Zjednoczonych. I tam się zaczęła ta ostatnia jakby, ostatni rozdział mojej edukacji.
7: Proszę właśnie tutaj co nieco opowiedzieć, jak wyglądała ta edukacja za oceanem?
8: To było spełnienie marzeń również, bo studiowałem u maestro Manuela Barrueco, którego w 1992 roku podczas urodzin mojej cioci w Strzałkowie na ulicy Parkowej, przepraszam, Paruszewskiej, podczas imprezy jakiejś rodzinnej, program drugi telewizji o godzinie 19:30 Grażyna Torbicka zapowiada recital wybitnego kubańskiego gitarzysty klasycznego Emanuela Barrueco na żywo ze Śląskiej Jesieni Gitarowej w Tychach z festiwalu. Proszę sobie wyobrazić, 92 rok, polska telewizja, prime time, 19:30, koncert gitarzysty klasycznego na żywo Grażyna Torbicka zapowiada. To jest coś, co w dzisiejszych czasach jest kompletnie już nie do pomyślenia, a wtedy to była norma. Pod tym względem to za tymi czasami bardzo tęsknię, ale oczywiście to tylko taki trend. Natomiast no, to był ten moment, kiedy ja usiadłem, usłyszałem to, zabawiąc się Lego czy innymi klockami z kuzynami, usiadłem, żeby posłuchać tego fragmentu, tego recitalu i słuchałem całego wysłuchałem cały ten koncert i pomyślałem, że jeszcze w życiu nie słyszałem, żeby ktoś tak grał na gitarze. To było coś absolutnie kosmicznego, coś niewyobrażalnego. Jak to jest możliwe, że można tak grać na gitarze? No i tak historia się zatoczyła koło, że te kilkanaście lat później spotkałem maestro Manuela Barrueco na kursie w Walencji w Hiszpanii i od tego czasu zaczęła się nasza znajomość, potem przyjaźń, która trwa do dziś i jest moim mistrzem, mentorem, z którym spędziłem 5 lat edukacji, jedne z najpiękniejszych lat mojego życia, gdzie poznałem muzykę jeszcze bardziej. Nie wiedziałem, że tak daleko może sięgać czyjaś wiedza jak mistrza. No i do dzisiaj utrzymujemy kontakty, jest moim największym autorytetem, kimś, kto na zawsze zostanie moim wielkim mistrzem.
7: Jak to wygląda obecnie, jeśli chodzi o pana muzyczną działalność, pracę? Jak to teraz, proszę powiedzieć, właśnie wygląda na co dzień?
8: No, jestem muzykiem czynnym, prawda? No, gram koncerty, jeżdżę, gram recitale w różnych miejscach świata. Mam menadżerów, agentów, z którymi współpracuję. Gram z różnymi muzykami, gram sam, gram z orkiestrami, gram z muzykami w zespołach kameralnych, w składach różnych projektach uczestniczę. Jestem wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jestem również od 5 lat profesorem na Uniwersytecie Kunstuniversität Graz w Austrii, w mieście Graz. Tam prowadzę swoją klasę gitary również. No i tak to wygląda. No, nagrywam płyty, prawda? Prowadzę kursy, nagrywam również filmy instruktażowe. No tak jak to muzycy czynni się zajmują tym, no to jest moje życie. Jednocześnie staram się bardzo dbać o ten balans między życiem prywatnym a pracą. Jest to praca moja, jest pasją, jest powołaniem, co chciałbym powiedzieć, i oczywiście zajmuje mi bardzo dużą część mojej głowy, ale mam szczęście, mam bardzo wielu przyjaciół, znajomych, rodzinę, która nie jest z muzyką związana, dlatego mam tę odskocznię i mam bardzo wiele różnych hobby, w których bardzo chętnie, czynnie uczestniczę, więc to muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwym, spełnionym człowiekiem i wiem, że muzyka dała mi cudowne życie po prostu, że nie wyobrażam sobie, jak moje życie by wyglądało, gdybym muzykiem nie był. Nie jestem w stanie w ogóle sobie wyobrazić takiego życia. życia, więc no jestem szczęśliwy, spełniony i uwielbiam każdy dzień mojego życia po prostu tak jak jest i moją pracę i pasję i wszystko.
1: Mówił gitarzysta Łukasz Kuropaczewski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. Jak zawsze dobrze słyszeć z wami na początku dnia i tradycyjnie mam dla was kilka ciekawych informacji z naszego regionu, a zaczynamy od wizyty w Domu Kultury w Powidzu. Po wakacyjnej przerwie Powidzki Dom Kultury przygotował bogatą ofertę zajęć stałych, a także zaplanował kilka ciekawych wydarzeń. O szczegółach opowiedział nam dyrektor Domu Kultury w Powidzu Robert Czechorowski.
11: Jeśli chodzi o zajęcia stałe, to w tym roku mamy jeszcze bogatszą ofertę niż w poprzedniej naszej edycji. Właśnie w tym roku zapraszamy na zajęcia plastyczne dla dzieci od 4 do 6 roku życia. Mamy zajęcia artystyczno-kreatywne od 7 roku. I to jest tutaj bez górnej granicy wiekowej. Będziemy tworzyć różnymi metodami dekupaż, obrazy na płótnie, obrazy 3D, więc różne takie rzeczy kreatywno-artystyczne podczas tych zajęć. Oczywiście mamy też zumbę dla dorosłych. W tym roku rozszerzamy trochę zajęcia krawieckie i robimy zajęcia o nazwie Modeluj, Szyj i Projektuj. To jest dla dzieci od 10 roku życia i również bez górnej granicy wiekowej. Podczas tych zajęć, no tak sama nazwa wskazuje, nie tylko będziemy uczyć się szyć, ale również projektować stroje i takie wszystkie ogólne informacje dotyczące stylizacji. Również będziemy mieć kostkę Rubika, jogę, zajęcia fotograficzne, to jest nasza nowość, jedna z nowości. Będzie ją prowadził profesjonalny fotograf, tutaj lokalny pan Adam Andrzejewski, który zrobi znakomite zdjęcia, nie tylko aparatem, ale również dronem, więc on tutaj będzie główną osobą prowadzącą nasze zajęcia fotograficzne i też mamy zajęcia zarówno dla początkujących, jak i dla średnio zaawansowanych i również są one od 10 roku życia. Oprócz tego tradycyjnie zapraszamy wszystkich na zajęcia wokalne, pianino, saksofon, gitarę, ukulele, czyli różne gry na instrumentach muzycznych, ale też nie zapominamy o naszym największym, jak jakby takim na największych zajęciach, które cieszą się co roku największym zainteresowaniem, którym są zajęcia majsterkowicza. Jednak w tym roku nie jest to mały majsterkowicz, czyli tylko dla dzieci, ale również wchodzimy dalej. Wiadomo, wiele osób, nawet dorosłych, chciałoby nauczyć się, nie wiem, jak przybić gwoździe, przywiercić coś wkrętem, więc też takie zajęcia dla nich oferujemy, a więc zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mogą nauczyć się podstaw majsterkowania i tworzyć interesujące przedmioty. Też oczywiście z takich nowości mamy też powickie gry bez prądu, czyli będziemy dwa razy w miesiącu spotykać się na planszówkach wieczorami, ale to nie tylko będą, nie będziemy tylko grać właśnie w planszówki takie dobrze nasze znane, które każdy lubi, ale również będziemy uczyć się grać w nowości, które wychodzą na rynku, więc też dla każdego będzie coś nowego. I to by było na tyle z naszej oferty na ten sezon artystyczny. Oczywiście cały czas trwają nabory też do naszego chóru Sonata, zespołu kapeli Powidz Band i zespołu Powidzanie. A więc i muzycznie, i rękodzielniczo, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie w tych zajęciach i z chęcią zapraszamy do zapisu, do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, ale także w bibliotece publicznej. I tutaj właśnie zapisy trwają do 23 września. Mamy festiwal chóralny, który właśnie wspólnie z chórem Sonata i Towarzystwem Przyjaciół Powidza organizujemy corocznie. W tym roku 9. edycja, więc też zachęcamy, zapraszamy serdecznie do udziału. A oczywiście też wychodzimy dla dzieci i już 3 października, czyli pierwsza sobota października, wychodzimy z Teatrem Cienia, z sztuką Tenzung i Anoki, indiańskie opowieści, czyli coś nowego. Teatru Cienia jeszcze nie było u nas w Domu Kultury w naszej miejscowości, więc wychodzimy z opowieściami indiańskimi właśnie dla dzieci od 4 do 14 roku życia i no właśnie tutaj w wykonaniu Teatru Cienia, czyli nie taki zwykły spektakl teatralny, ale właśnie gra cieniem. Na nas indiańskie opowieści w wykonaniu Teatru Cieni obowiązują bilety. Bilet w promocyjnej cenie, ponieważ dla dzieci kosztuje on 15 zł, gdyby rodzic chciał przyjść z dzieckiem, to kosztuje 5 zł, więc to taka skromna opłata, a na nasz festiwal pieśni chóralnej, który już 24 września, no należy też zadzwonić pod numer Domu Kultury i dokonać zapisów.
10: To był dyrektor Domu Kultury w Powidzu, Robert Czechorowski. Zmieniamy temat i zaglądamy do miejscowości Ostrowite. Jeżeli chcecie aktywnie spędzić wolny czas, a jednocześnie podziwiać piękno przyrody, a przede wszystkim jeziora Powickiego, koniecznie musicie wziąć udział w wyjątkowym rajdzie rowerowym, który jest organizowany przez Urząd Gminy i Bibliotekę w Ostrowitem. Warto również dodać, że wspomniany rajd rowerowy jest jednym z elementów promujących nową infrastrukturę rowerową na terenie gminy. O szczegółach mówi wójt Mateusz Wojciechowski.
8: Rajd jest jednym z działań promocyjnych projektu budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej numer 3052P, czyli tego odcinka Ostrowite-Giewartów. Jest to zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski na 2021-2027, tego priorytetu numer 10 dla sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej i działania 10.5 sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny. W ramach tego projektu powstaje droga dla rowerów o długości blisko 6 km. Inwestycja obejmuje też parking rowerowy typu bike and ride, miejsca odpoczynku wyposażone w ławki, wiaty i samoobsługowe urządzenia do naprawy rowerów oraz oświetlenie wykorzystujące lampy hybrydowe. Nowa infrastruktura przede wszystkim ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, a jednocześnie zachęcać mieszkańców do częstego wybierania roweru jako środka codziennego transportu. Pomysł na rajd wynika właśnie z potrzeby pokazania mieszkańcom dostępnych tras rowerowych oraz promowania zdrowego, ekologicznego sposobu przemieszczania się. Trasa wokół Jeziora Powickiego została wybrana ze względu na jej przede wszystkim walory krajobrazowe i turystyczne. Pozwala połączyć promocję niskoemisyjnego transportu z aktywnym wypoczynkiem oraz prezentacją przede wszystkim atrakcyjnych miejsc znajdujących się na terenie naszej gminy i gminy sąsiedniej w sąsiedztwie też najpiękniejszego Jeziora Powickiego.
10: Chciałem właśnie zapytać, co czeka tutaj po drodze uczestników rajdu. To będzie takie bardziej sportowe wyzwanie, czy raczej spokojny, rodzinny rajd, podczas którego będzie też czas, żeby rozkoszować się tymi walorami przyrodniczymi tej pięknej okolicy?
8: Trasa rajdu liczy około 45 km. Prowadzi po drogach asfaltowych, ścieżkach rowerowych, a także drogach leśnych. Jest to rajd rekreacyjny, a nie zawody sportowe. Regulamin wyraźnie wskazuje, że współzawodnictwo oraz ściganie się będą zabronione. Będziemy poruszać się spokojnie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników. Zależy nam przede wszystkim, aby każdy mógł bezpiecznie pokonać trasę, podziwiać tę okolicę i czerpać przyjemność ze wspólnej jazdy. Trzeba też pamiętać, że dystans 45 km wymaga podstawowego przygotowania i przede wszystkim sprawnego roweru.
10: Czyli tutaj generalnie jesteście otwarci na każdego uczestnika, który gdzieś tam ma już do czynienia z tą jazdą na rowerze. Ja chciałbym właśnie zapytać pod kątem bezpieczeństwa tego rajdu, jak tutaj ten rajd jest zabezpieczony i właśnie o czym uczestnicy powinni pamiętać przed wyruszeniem, oprócz tego sprawnego roweru jako podstawy?
8: Przede wszystkim w rajdzie mogą uczestniczyć osoby dorosłe i pod opieką też osoby niepełnoletnie i to jest ten warunek konieczny, który musimy spełnić. Oczywiście ten rower sprawny, bezpieczeństwo przede wszystkim, przygotowanie tego pojazdu. Dzieci niepełnoletnie oczywiście, bo organizator nie zapewnia im indywidualnej opieki. Tutaj nie potrzeba być zawodowym rowerzystą ani regularnie trenować. Ten rajd ma charakter rekreacyjny, to podkreślamy. Jednak ze względu na tą 45-kilometrową trasę każdy uczestnik powinien realnie ocenić swoje możliwości, i też stan zdrowia. Osoba jeżdżąca rekreacyjnie powinna sobie poradzić, jeżeli jest przyzwyczajona do nieco dłuższych po prostu przejazdów.
10: Jeśli chodzi o miejsce startu, kiedy dokładnie startujecie i gdzie jest miejsce zbiórki?
8: Zapisy są do wtorku, czyli do 22 września 2026 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem. Warunkiem udziału jest wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia. Udział w rajdzie oczywiście jest bezpłatny. Rajd odbędzie się w sobotę, 26 września bieżącego roku. Zbiórkę uczestników zaplanowano od godziny 9:30, też na parkingu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem i start nastąpi o godzinie 10:00. Warto mieć kask, wodę, odzież dostosowaną do pogody, elementy odblaskowe oraz podstawowe wyposażenie umożliwiające usunięcie drobnej usterki. Rajd będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i poleceń organizatorów. Oczywiście do asysty zapewnimy ochotników strażaków, tak żeby przy ewentualnych usterkach, tak jak powiedziałem wcześniej, czy problemach móc pomóc.
10: I jakby pan tutaj zachęcił mieszkańców gminy Ostrowite, i nie tylko gminy Ostrowite do udziału w tym rajdzie?
8: Jednym z głównych celów tego rajdu jest integracja mieszkańców i gości oraz wspólne aktywne spędzanie czasu. Rower, piękne otoczenie Jeziora Powickiego są doskonałym pretekstem do spotkania się, rozmowy i poznania też innych uczestników. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału w tym rajdzie, tych, którzy czują się na siłach. Oczywiście po rajdzie rowerowym zapraszamy na wspólny posiłek regeneracyjny przygotowany przez koło gospodyń wiejskich w Ostrowitem. a zasponsorowane przez radnego okręgu Ostrowite, Borowiec i Michałowo. Chcemy, żeby to był dzień spędzony razem, nie tylko na trasie, ale również podczas odpoczynku i rozmów po jego ukończeniu.
10: Mówił wójt gminy Ostrowite, Mateusz Wojciechowski. I tak jak już padło podczas naszej rozmowy, jeżeli chcecie wziąć udział w tym rajdzie, koniecznie zajrzyjcie do biblioteki w Ostrowitem. Tam można dostarczyć kartę zgłoszeniową, tak żeby można było wziąć udział w rajdzie. Przypominam, zgłoszenia do udziału w tym rajdzie przyjmowane są do 22 września. I na koniec naszej audycji muzyczne zaproszenie dla wszystkich melomanów. O wyjątkowym koncercie w Filharmonii Poznańskiej mówi Anita Herudzińska ze Starostwa Powiatowego w Słupcy.
12: Serdecznie zapraszam 26 września o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja Biskupa w Lądzie. Odbędzie się koncert Filharmonii Poznańskiej. Serdecznie zapraszamy nie tylko melomanów i miłośników Filharmonii, ale także osoby, które do tej pory nie były na takim koncercie, bo doznania takiej muzyki na żywo, właśnie koncert Wieniawskiego, bo to taki w tym roku będzie temat przewodni, zupełnie bezpłatnie można tego koncertu wysłuchać, więc serdecznie Państwa do tego zachęcam, zapraszam. Przy okazji można oczywiście zwiedzić piękny pocesterski klasztor lądzki, który jest pomnikiem historii. Myślę, że wrzesień będzie jeszcze w dobrej aurze pogodowej, więc serdecznie zachęcam do tego, aby wziąć udział w, myślę, tak dostojnym i podniosłym wydarzeniu kulturalnym w powiecie słupeckim.
10: To była Anita Herudzińska ze Starostwa Powiatowego w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: To jest magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie.
8: To były fantastyczne miejsca i fantastyczne wspomnienia. Bardzo lubię Strzałkowski Park, też swego czasu często.

0: pięknie miejsc, jezior, jezioro Powickie i jest, staram się tam być co roku. Moim marzeniem jest to, żeby trasa w Stanach Zjednoczonych ładnie się udała, a potem będę marzył o tym, żeby udały się kolejne koncerty, a potem, żeby kolejne. To ja nie mam takiego marzenia, że o, chciałbym na przykład nie wiem, zagrać w Carnegie Hall czy coś. Zagrałem w Carnegie Hall już, więc to marzenie jest spełnione, ale podaję jako przykład. No, po prostu nie ma czegoś takiego, bo ja to nie traktuję tak, że to jest marzenie. No, to jest moja praca, którą uwielbiam i każdy występ jest moim marzeniem.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę z wybitnym gitarzystą pochodzącym ze Strzałkowa. Łukasz Kuropaczewski opowiedział nam o tym, jak lubi spędzać wolny czas, kiedy odkłada gitarę na bok oraz wrócił wspomnieniami do ulubionych miejsc w rodzinnym Strzałkowie. Na koniec nasz rozmówca zdradził również plany na najbliższą przyszłość. Zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy, mówi Łukasz Kuropaczewski.
2: Przez te wszystkie lata tej muzycznej przygody pana kariery jest jakiś taki moment, z którego jest pan najbardziej dumny?
0: Zawsze z pokorą do wszystkiego podchodzę. Staram się sukcesy pewne, czy jakieś chwile podniosłe traktować z takim, no jednak zadumą i pewną pokorą, licząc na to, że najwspanialsze rzeczy jeszcze są przede mną. Pracuję zawsze tak, do każdego koncertu przygotowuję się tak, jakby to był pierwszy mój koncert w życiu. Ja chcę dać z siebie wszystko, nie umiem odcinać kuponów, jakby nie umiem być nieprzygotowany. Jestem perfekcjonistą, więc zależy mi na tym, żeby za każdym razem było jak najlepiej, na daną chwilę mogę się zaprezentować. Porażki zawodowe traktuję również z pokorą, są dla mnie wielką nauką. Krytykę przyjmuję z pokorą, staram się krytycznych uwag słuchać, uczyć się z nich, wyciągać wnioski. Nie jestem absolutnie nastawiony negatywnie do ludzi, którzy krytykują to, co robię. Absolutnie nie są to dla mnie ludzie, których skreślam, wręcz przeciwnie, słucham ich więcej i bardziej dokładnie niż tych, którzy wychwalają moją działalność, więc wydaje mi się, że tak staram się cały czas wychodzić z tej swojej strefy komfortu. Moi idole, którzy nie są tylko muzykami, ale idole z różnych dziedzin życia, osiągnęli swój sukces właśnie nie paplając się, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, w tym swoim ciepełku, tylko wychodząc jednak poza tę strefę, w której czują się najlepiej i próbując nowych rzeczy, narażając się przez to na krytykę, na porażkę, ale dzięki temu stają się mocniejsi, idą do przodu, otwierają kolejne drzwi, przesuwają te granice możliwości swojego instrumentu czy swojego zawodu. I ja staram się tak robić. Gram rzeczy, które wydają się nie do zagrania, staram się spróbować je zagrać. Raz mi się udaje, raz mi się nie udaje, ale to, co mi się uda, to zostaje. I tak było na przykład z koncertem altówkowym Krzysztofa Penderyckiego, rzecz, która się wydawała niemożliwa, jednak udało się to zrobić. Wraz z kompozytorem zrobiliśmy te wersje, zrobiliśmy wykonanie światowe. Wiele takich prawykonań zrobiłem właśnie dlatego, że wierzyłem w to, że to się może udać i staram się walczyć. No, mógłbym spokojnie całe życie grać rzeczy, które się pasują idealnie na gitarę, publiczności się będą podobać, same tak zwane hity, a ja lubię jednak iść trochę pod włosy, robić rzeczy, które też są wyzwaniem dla odbiorcy i dla mnie przede wszystkim wyzwaniem, ale też dla odbiorcy, i starać się przesuwać tę granicę moich słabości. I dlatego to mnie jakby motywuje do pracy i do kolejnych rzeczy. Teraz pracuję nad cyklem utworów Chopina, nad cyklem preludiów Debussy'ego. Rzeczy, które na gitarę nie zostały napisane, kojarzą się całkowicie z fortepianem, a ja chcę pokazać, że na gitarze jest to możliwe. Jest to trudna praca, ciężka, jakby sen z powiek spędza w tej chwili. Jestem w trakcie tego procesu twórczego, ale on jest niezwykle fascynujący, wzbogaca mnie jako człowieka, sprawia, że jako artysta też się rozwijam, więc no to jest taka praca właśnie, no za to tę pracę kocham, że jak zapytali Pablo Casalsa, wybitnego wiolonczelistę, jednego z najwybitniejszych w historii muzyki, jak miał 90 parę lat, dlaczego on jeszcze ćwiczy, to odpowiedział, no bo jak ćwiczę, to jestem coraz lepszy, no po prostu każdego dnia dzięki ćwiczeniu jestem lepszy, no więc to tak właśnie wygląda, człowiek całe życie stara się być coraz lepszy i na koniec życia zdaje sobie sprawę, że jeszcze wiele rzeczy nie umie. No to jest taki zawód. Muzyka jest taką otchłanią, której się nie da po prostu całkowicie objąć i zrozumieć. To jest coś, z czym człowiek całe życie walczy i stara się zbliżyć do istoty, ale jakby tej istoty nie jesteśmy w stanie dotknąć tak naprawdę.
2: Dobrze. Tak jak pan mówił, wiele lat konsekwentnej pracy, ćwiczeń,

0: podążania do tego konkretnego celu. A ja chciałbym pana zapytać, czy był taki moment przez te wszystkie lata, taki moment słabości, zwątpienia, czy to jest na pewno ta dobra droga, czy jednak był pan tutaj w pełni utwierdzony nawet w tych słabszych momentach, że tak, to jest to, idę z tym do przodu, działam konsekwentnie dalej. Czy to jest na pewno dobra droga w jakiejś ciężkiej chwili, czy jednak nie miał pan takich myśli, tylko mimo wszystko konsekwentnie idzie pan w kierunku muzyki?
1: Nigdy nie miałem myśli, że nie chciałbym być muzykiem, że wybrałem złą drogę. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, miałem myśli, żeby może grać na innym instrumencie, czy zostać dyrygentem, bo dawałoby mi to większe możliwości, szerszy repertuar, większy wolumen brzmienia i tak dalej. Ale to było w okresie dojrzewania, kiedy w głowie człowieka młodego różne rzeczy się rodzą, ale niekoniecznie mają sens. Im byłem starszy, tym bardziej rozumiałem, że to, co gitara, którą wybrałem, jest wystarczającym dla mnie narzędziem i wspaniałym, który uwielbiam i kocham po prostu za mało. Jeszcze ją znałem wtedy, żeby w pełni ją docenić. Myślę, że to tylko z tego powodu się działo.
0: A proszę mi powiedzieć, jak już przychodzi właśnie ten moment wytchnienia, odpoczynku, kiedy może pan odłożyć gitarę na bok, zająć się czymś innym, spotkać z przyjaciółmi, co tutaj właśnie jest w pana kręgu zainteresowań pozamuzycznych? Jak pan lubi spędzić ten wolny czas?
1: Ja mam bardzo wiele hobby, niestety, bardzo wiele rzeczy mnie fascynuje. Pierwszą taką wielką moją pasją są kulinaria i gotowanie. Jestem zapalonym kucharzem, uwielbiam gotować, uczyć się nowych potraw, nowych smaków. Też dzięki temu, że mam to szczęście podróżować i zwiedzać różne zakątki ziemi, obserwować te kultury, te kuchnie poznawać, to dzięki temu jest mi potem łatwiej to wszystko fascynować się tym i w domu spróbować to odtworzyć. Uwielbiam wyprawiać przyjęcia, zapraszać gości, dla nich gotować i serwować kolacje wielodaniowe, opowiadać o składnikach, pozyskiwać te składniki od ludzi, od rolników, od producentów i tak dalej. To mnie bardzo, bardzo fascynuje. Jestem też zapalonym wędkarzem. Z moimi synami uwielbiam łowić ryby. Łowimy dużo, często w różnych miejscach. Jeździmy specjalnie na ryby. Siedzimy wiele godzin. Startujemy w zawodach wędkarskich na różne metody przez właściwie cały rok. Kiedy jest tylko możliwe, to jeździmy. No i jestem też wielkim miłośnikiem tak zwanego off-roadu, czyli jeżdżenia samochodami terenowymi po terenach nieutwardzonych poligonach i uwielbiam jeździć na wyprawy samochodem właśnie terenowym z namiotem dachowym, kuchnią zabudowaną w bagażniku, z dziećmi, z rodziną. W ekipach po kilka aut jeździmy, zwiedzamy Bałkany, Rumunię. W zeszłym roku zjechaliśmy całe właściwie Bałkany, Kosowo, Albania, Serbia, Czarnogóra, Bośnia, Hercegowina i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to objechaliśmy. Taka miesięczna wyprawa, zupełnie na dziko w górach, bez prądu, bez cywilizacji. Tak samo objechaliśmy część Rumunii górską. Jeździmy też takie wycieczki w Polsce. Stworzyliśmy grupę tutaj poznańsko-zwykłą moich przyjaciół, też zapalonych offroadowców. Nazywa się Overlanding 4x4 Wielkopolska i mamy już ponad prawie 250 członków, czyli 250 aut, które są zrzeszone w naszej grupie. Jeździmy na tak zwane rajzy tutaj po Wielkopolsce, czy czasami weekendowe wypady, majówki, Boże Ciało, wakacje z noclegami na dziko. Wszystko zawsze legalnie ustalone z nadleśnictwami, prawda, wszystko w dokumentach, więc to jest bardzo, bardzo wielka moja pasja i kocham ten klimat i uwielbiam samochody terenowe i ten cały klimat wokół tego offroadu i tych ludzi, którzy tę grupę tworzą. Więc to jest dużo różnych pasji i dlatego też wydaje mi się, że dzięki temu mam taką świeżość, jeśli chodzi o moją pracę i absolutnie po tylu latach, bo już 35 lat gram na gitarze, po tylu latach nie czuję w ogóle wypalenia absolutnie zawodowego, które często ludzie czują. U mnie to w ogóle nie ma. To ja mam wrażenie, jakbym wczoraj zaczął. W ogóle tak mam takie samo poczucie miłości do mojej pracy, jaką miałem 30 lat temu. Także myślę, że to też dzięki temu.
0: Wróćmy może jeszcze na moment do Strzałkowa. Spędził tam pan dzieciństwo, lata młodości i chciałbym właśnie zapytać, czy ma pan jakieś swoje ulubione miejsca rodzinnej miejscowości?
1: Tak, bardzo, bardzo oczywiście jestem związany z okolicami bloku moich rodziców na ulicy Górnej 13. Tam kiedyś był za technikum rolniczym był taki poligon, w który bardzo lubiłem chodzić i bawić się z kolegami, wspinać się po drzewach i robić kryjówki, ziemianki i różnego tego typu rzeczy. To były fantastyczne miejsca i fantastyczne wspomnienia. Bardzo lubię Strzałkowski Park. Też swego czasu często chodziłem do parku i bardzo lubiłem. Tam moja babcia mieszkała przy samym parku na ulicy Parkowej, więc często w tym parku bywałem i bardzo, naprawdę bardzo lubiłem. Dziadek zabierał mnie na spacery tam i za park chodziliśmy jeszcze. Tam bardziej w głąb jakby tego obszaru. No, a tak z okolic, no to do dzisiaj jednym z moich ulubionych absolutnie miejsc jezioro Powickie i jest, staram się tam być co roku w wakacje, zabierać tam moich chłopaków, moje dzieci, bierzemy łódkę, łowimy ryby, śpimy na kempingu pod namiotem, czy w jakimś domku wynajmujemy miejsce i staram się być co roku, uwielbiam to jezioro, nie wyobrażam sobie wakacji bez chociażby kilku dni tam nad Jeziorem Powickim i te okolice też Jeziora Powickiego, te lasy, szutry, no to jest absolutnie zjawiskowe miejsce, jedno z moich ukochanych w ogóle w Polsce, więc jest wokół tego Strzałkowa i w Strzałkowie sporo rzeczy, które sprawiają, że pojawia mi się uśmiech na twarzy, absolutnie.
0: I na sam koniec chciałbym zapytać pana o plany muzyczne na najbliższą przyszłość i o takie pana największe muzyczne marzenie.
1: Plany, plany mam takie, że za kilka dni lecę do Stanów Zjednoczonych na trasę 3-tygodniową, trasę koncertową w różnych miejscach, od Teksasu po Maryland, Waszyngton, Nowy Jork i tak dalej, i tak dalej. Będę grał, będę prowadził kursy na uczelniach muzycznych, tam tak zwany masterclass. Potem wracam, kilka dni jestem w domu, wyjeżdżam znowu na kolejne koncerty. W tym roku będzie i koncerty w Hiszpanii, i w Austrii, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii. Nie są tylko znaleźć czas na swoją offroadową wyprawę. W tym roku wybieram się do Macedonii. Poza tym chcę nagrać płytę, album solowy, więc myślę, że na wiosnę, późną, może wczesne lato będę nagrywał nowy materiał. No, mam sporo projektów z różnymi przyjaciółmi muzycznymi, więc to też na pewno będę chciał robić i być może też zarejestrować. Także jest sporo tej pracy i bardzo się cieszę, że te plany są. Kalendarz to 2027 jest na pewno już napięty, więc cieszę się, że to wszystko się będzie wydarzać. A jeśli chodzi o marzenia, moim marzeniem jest to, żeby trasa w Stanach Zjednoczonych ładnie się udała, a potem będę marzył o tym, żeby udały się kolejne koncerty, a potem, żeby kolejne. To ja nie mam takiego marzenia, że chciałbym na przykład, nie wiem, zagrać w Carnegie Hall czy coś. Zagrałem w Carnegie Hall już, więc to marzenie jest spełnione, ale podaję jako przykład. No, po prostu nie ma czegoś takiego, bo ja to nie traktuję tak, że to jest marzenie. No, to jest moja praca, którą uwielbiam i każdy występ jest moim marzeniem po prostu i cieszę się, że to marzenie bycia muzykiem spełnię.
2: Mówił Łukasz Kuropaczewski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zaprosimy na wyjątkowe spotkanie autorskie organizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Zagórów. Jednak na początek naszej dzisiejszej audycji wprowadzimy nieco jesiennego klimatu. I jeżeli chodzi o jesienne skojarzenia, możemy przytoczyć wiele przykładów. Jednym z nich są pomarańczowe olbrzymy, czyli dynie. Oczywiście dynie występują w wielu odmianach, kształtach, a nawet kolorach. I właśnie takie wyjątkowe miejsce z dyniami w roli głównej powstało w Giewartowie. Tym miejscem jest wioska dyniowa, która znajduje się przy plaży nad jeziorem w Giewartowie, obok jednego z lokali gastronomicznych. O kulisach powstania tego wyjątkowego miejsca opowiedział nam jeden z pomysłodawców i inicjatorów powstania tego miejsca.
4: Michał Maćkowiak.
2: Proszę opowiedzieć o tej wiosce dyniowej, bo rozumiem, że to jest taka pierwsza inicjatywa, którą podjęliście tutaj.
4: Tak jest. Pierwszy raz w tym roku podjęliśmy próbę stworzenia takiego miejsca z jesiennym klimatem. Bo jak dobrze wiemy, jesień w Polsce kojarzy się dosyć negatywnie. My stwierdziliśmy, że wyjdziemy naprzeciwko temu i postaramy się stworzyć coś pięknego, coś niebywałego, coś, co spowoduje, że troszeczkę te promienie słońca jeszcze letnie będą nam przypominały, że mówiły, jaka ta nasza Polska potrafi być piękna również jesienią. I pomysł na taką wioskę dyniową właśnie w ten sposób powstał.
2: Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć w tej wiosce dyniowej.
4: My przede wszystkim skupiliśmy się, no tak jak sama nazwa wskazuje, na tej dyni. Jest jej tutaj sporo, wbrew pozorom to są prawie 2 tony, które tutaj w różny sposób ulokowaliśmy. Są to i tradycyjne, i takie ozdobne, także jest tego sporo. Mieliśmy taką koncepcję stworzenia wioski, czyli gdzieś tam poszliśmy w takie klimaty wiejskie, mam tu sporo słomy, siana, gdzieś tam w tym wystroju z mieścinek zrobiliśmy, mamy taki piękny, zabytkowy traktorek, który też jest gdzieś tam udekorowany na początku naszej wioski, też cieszy się popularnością wśród najmłodszych przede wszystkim, gdzie można sobie zrobić fajne zdjęcie. Mamy taki wózek wystawniczy, gdzie idealnie się nadaje właśnie do takich pojedynczych sesji. Mamy kółko i krzyżyk na sianie z dyniami, no i taką wizytówką, myślę, tej wioski jest ta duża ścianka z fotelami, która gdzieś tam idealnie się komponuje do jakichś tam portretowych zdjęć i tak dalej.
2: Dokładnie, i oprócz dyni na tej ściance możemy zobaczyć też obrazy.
4: Tak jest, mamy obrazy, gdzieś tam wszystko, co w tych kolorach jesieni, w tym rudym, brązowym, zielonym, gdzieś tam nam się tu dobrze skojarzyło, jest sporo kukurydzy, jest sporo tych motywów leśnych, no gdzieś tam w taki sposób chcieliśmy to połączyć.
2: Tak jak pan wspomniał, wykorzystano tutaj 2 tony dyni, tak około. Chciałbym zapytać, jak długo trwało przygotowanie tego całego miejsca, tej wioski? Ile czasu to zajęło?
4: Znaczy, ja mówię za wszystkich, którzy w tym projekcie brali udział, bo ja jestem tylko tak naprawdę jedną z osób i może nawet nie głównym wykonawcą, bo tutaj nasze dziewczyny, które gdzieś tam ten zamysł miały, byliśmy raczej panowie taką siłą roboczą, że tak powiem, a tutaj taką kreatywną i artystyczną częścią zajęły się nasze panie. No gdzieś tam ten projekt zajął nam same tworzenie, złożenie wszystkiego i tak dalej około tygodnia. Aczkolwiek no gdzieś ta koncepcja burza mózgów trwa troszkę szybciej, gdzieś tam różnego rodzaju zakupy i tak dalej. No ta część najtrudniejsza, czyli samo powstanie, no trwa około tygodnia, nie cały tydzień.
2: Te dynie, proszę powiedzieć, jak rozumiem, tutaj pochodzą od lokalnych dostawców i rolników. Zgadza się?
4: Tak jest, od lokalnych dostawców. My mieliśmy jednego dostawcę z okolic Witkowa, który udało nam się tutaj przy współpracy te wszystkie rodzaje u niego tutaj zakupić.
2: Jesteśmy też w bardzo fajnym miejscu, bo znajdujemy się tuż przy plaży nad jeziorem w Giewartowie, także miejsce idealne na jakiś jesienny spacer przy dobrej pogodzie, no i też dobre miejsce, żeby zajrzeć właśnie do waszej wioski dyniowej.
4: Tak jest, znajdujemy się nad jeziorem Powickim, na najpiękniejszym jeziorze w Polsce, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jesteśmy w Giewartowie, jesteśmy przy samej plaży, przy malowniczej marinie, przy lokalu, gdzieś tam z bardzo fajnym widokiem na to właśnie piękne jezioro. Liczymy na piękną, złotą jesień, mamy nadzieję, że będzie nas pogoda rozpieszczała i wtedy będą Państwo mogli w pełnym wymiarze zobaczyć, jak ta wioska się prezentuje.
2: Jak długo będzie można cieszyć oko tą wioską?
4: Planujemy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wioska będzie w takim formacie gdzieś do połowy października, może do końca października. No mówię, dużo jest to czynników atmosferycznych, tych zależnych. Ważne podkreślenie jest to, że wioska w takim pełnym wymiarze funkcjonuje w soboty i niedzielę, w godzinach otwarcia lokalu, a na sesje jakieś tam prywatne też zapraszamy do ewentualnego umawiania się, ale w takim pełnym wymiarze to jest sobota, niedziela.
2: To był pomysłodawca powstania wioski dyniowej w Giewartowie, Michał Maćkowiak. A jeżeli chcecie ją zobaczyć na własne oczy, koniecznie zajrzyjcie do tej miejscowości, by poczuć zbliżający się jesienny klimat. Zmieniamy temat i przenosimy się do Zagórowa. Już 24 września do miejscowej biblioteki publicznej miasta i gminy Zagórów zawita wyjątkowy gość. To jeden z najciekawszych i najbardziej cenionych głosów współczesnej literatury. Gościem zagórowskiej biblioteki będzie Stanisław Łubieński. O zbliżającym się spotkaniu z tym autorem opowiedziała nam dyrektorka biblioteki publicznej miasta i gminy Zagórów Katarzyna Nowicka.
5: To naprawdę wyjątkowy gość i bardzo się cieszymy, że przyjął zaproszenie do naszego projektu na temat ornitologii. Stanisław Łubieński jest na pewno bardzo rozchwytywanym człowiekiem, ponieważ jest pisarzem, kulturoznawcą, ukrainistą, ale bardzo aktywnie angażuje się na rzecz ochrony ptaków i przyrody w ogóle. Pełni także funkcję prezesa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jeżeli Państwo właśnie oglądali media w minionym tygodniu, to organizowano trzeci bodaj konkurs w naśladowaniu ptasich głosów i ta informacja przetoczyła się przez media, bo w ten sposób właśnie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków promuje wiedzę na temat swojej działalności, czyli właśnie tego, jak ratować gatunki i też angażuje się w to, czym zajmujemy się w naszym projekcie i też dowiadują się tego nasi uczestnicy, mianowicie ochroną rycyka w Wielkopolsce. A dzisiaj właśnie nasi uczestnicy uczestniczyli w warsztatach w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie na temat ochrony rycyka, więc Stanisław Łubieński tutaj na pewno też dopełni te informacje. Ale jest niezwykle ciekawą osobą, dlatego że pisze o przyrodzie i o ptakach z perspektywy humanisty. Także na spotkanie autorskie zapraszamy 24 września na godzinę 17 i będzie okazja właśnie porozmawiać o ptasiarstwie, jak mówi Stanisław Łubieński w swoim podcaście. Właśnie z perspektywy osoby, która potrafi o tym pięknie pisać i uczyć nas takiej właśnie uważności na najdrobniejsze przejawy dzikiej przyrody wokół nas. Ma na swoim koncie dwie świetne książki, takie zbiory esejów, 12 srok za ogon. Książka dostała nagrodę czytelników w finale nagrody Nike. I teraz najnowsza książka, Drugie życie czarnego kota. Tego roku Stanisław Łubieński otrzymał za nią nagrodę literacką Paszport Polityki, więc jest to naprawdę uznany i nagradzany prozaik. A przy tym właśnie wydaje się bardzo taki bezpośredni i z dużym dystansem do siebie człowiek, który świetnie opowiada o tej pasji ornitologicznej i angażuje się też w to, żeby uczyć nas obserwacji ptaków, rozpoznawania ptaków. Także bardzo, bardzo ciekawa postać.
2: Tutaj nie tylko mówimy o obserwacji ptaków i przyrody.
5: No właśnie tak, to jest to bogactwo treści. Jest ich rzeczywiście bardzo dużo, tak jak pan zauważył. Oczywiście nie chcemy przeciążyć uwagi naszych odbiorców, więc będziemy się zamykać w takich standardowych ramach czasowych spotkania, ale naprawdę jest o czym rozmawiać, dlatego że Stanisław Łubieński zwraca naszą uwagę na bardzo różne rzeczy i mówiąc o ptakach przenosi nas na chwilę i do historii, i do Warszawy, i do muzeum, do obrazów, w bardzo różne miejsca. Rzeczywiście też na pewno Warszawa odgrywa rolę w jego utworach, bo pokazuje właśnie, jak przyroda daje sobie radę w centrum miasta. Więc jest to też takie nieoczywiste. I to, co też właśnie ten kierunek, którym działają seniorzy z Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy zaangażowali się właśnie w to, żeby wybrane tutaj drzewa w Zagórowie uczynić pomnikami przyrody. Również to robi Stanisław Łubieński. On napisał właśnie takie zdanie właśnie o drzewach, o starych drzewach w Warszawie, że kiedy zacznie się zwracać na to uwagę, nie sposób już spokojnie poruszać się po mieście. Czyli on właśnie mówi, że im więcej dowiadujemy się o tej przyrodzie, o jej funkcjonowaniu i o tym, jak musi sobie radzić w tych warunkach, jakie człowiek jej pozostawia, no tym bardziej to porusza nasze serce i wtedy rzeczywiście rozumiemy, jak ważna jest ta nasza relacja z przyrodą i potrzeba jej ochrony.
2: Ale też uczy nas trochę nietypowego spojrzenia na przyrodę, bo z reguły kojarzymy to obserwowanie przyrody z wyjazdami poza miasto, na łono natury. A tutaj Stanisław Łubieński zwraca uwagę właśnie, tak jak pani powiedziała, na tę przyrodę w tym miejskim gąszczu, że tak powiem.
5: Tak, zgadza się. Zatem nie musimy się wybierać na jakieś tereny, gdzie zaatakują nas kleszcze i komary. Nie musimy nakładać kaloszy. Wystarczy, że właśnie wyjdziemy na spacer tak naprawdę najbliżej miejsca naszego zamieszkania. A nawet jak jesteśmy w mieście, żeby załatwiać zupełnie inne sprawy, jeśli mamy chwilę, to właśnie po przeczytaniu utworów Stanisława Łubieńskiego czy po posłuchaniu jego podcastów rzeczywiście możemy przez chwilę spojrzeć na te miejsca zupełnie inaczej i wtedy zwraca naszą uwagę jakieś źdźbło trawy, właśnie fakt, że możemy nagle niespodziewanie usłyszeć gdzieś śpiew ptaka. Oczywiście to wszystko zależy od pory roku. Stanisław Łubieński potrafi nawet skłonić nas, żebyśmy przyjrzeli się jakiemuś drobnemu porostowi na murze. Przekonuje nas, że to, co pospolicie nazywamy chwastami, to są po prostu rośliny, które tak jak właśnie mogą funkcjonować, tak zajmują te miejsca w miastach, które pozostają opuszczone czy zaniedbane, ale one też mają swoją rolę do odegrania w przyrodzie. Więc to są naprawdę ciekawe rzeczy i myślę, że taką dużą wartością jest to, że to jest wiedza dostępna dla każdego. Nikt z nas nie musi być specjalistą, nie musi być, nie wiem, jakoś uzbrojony w wiedzę i narzędzia, żeby zacząć się jak gdyby inaczej przyglądać otaczającej nas przyrodzie. Tylko właśnie na początek wystarczy chwila tej uważności i takiej refleksji, którą autor tutaj dla nas właśnie zawiera, czy w swoich książkach, takich esejach, opowiadaniach, czy też w swoich podcastach.
2: I już tak puentując, zmierzając do końca, czyli to będzie spotkanie zarówno dla tych młodszych odbiorców, jak i dla nieco starszych, którzy no może nie tylko interesują się przyrodą, ptakami, ale chcieliby posłuchać rozmowy z bardzo ciekawym człowiekiem.
5: Tak, jak najbardziej. Myślę, że zainteresowanie przyrodą jak gdyby tutaj nie ma granic wiekowych, chociaż no jest to formuła spotkania autorskiego, więc pewnie głównie tutaj dorośli najbardziej się zainteresują. No i tych wątków jest dużo do odkrycia, ale Stanisław Łubieński spędzi z nami jeszcze poranek następnego dnia i to będzie właśnie spacer przyrodniczy dla grupy przedszkolnej z naszego przedszkola Bociani Zakątek, bo mają swojego ptasiego patrona, więc partnerują nam w projekcie i właśnie z seniorami Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo to właśnie uniwersytet był tematem ornitologii zainteresowany i my chciałyśmy temu zainteresowaniu wyjść naprzeciw.
2: To była Katarzyna Nowicka z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów. A jeżeli chcecie osobiście wziąć udział w spotkaniu ze Stanisławem Łubieńskim, koniecznie zajrzyjcie do Zagórowskiej Biblioteki. I to by było wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie na naszej antenie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
6: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczny wycinanie, formowanie elementów.
2: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
7: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, supercki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii. Nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje m.in. układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
2: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety, Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
6: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
2: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
6: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
2: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
6: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
2: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
6: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy. No bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali. No i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
2: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
6: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D. Ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
2: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć? Jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty? Jak to możemy umiejscowić? Tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta?
6: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą no nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj no przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
2: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
6: Jak najbardziej. Znaczy to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
2: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
6: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem w różnych okresach miasta. Miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
2: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
6: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę, obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które no musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
2: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
6: Tak, są na szczęście, są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta. Działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
2: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
6: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy. Budynki, których już nie ma.
2: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
6: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
2: Okej. Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
6: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
2: Mówił autor makiety Słupcy, Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. I jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki. A tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy na temat sytuacji na Jeziorze Słupeckim. Od wielu lat problemem tego jeziora są m.in. śnięte ryby. To zjawisko wzbudza niepokój u niektórych mieszkańców i pytania, co dalej z tym zbiornikiem wodnym. Jedną z takich osób jest Marcin Mielczarek, który zainicjował akcję zbierania podpisów dotyczących naszego jeziora. Na początku września spotkaliśmy się z inicjatorem petycji, który opowiedział nam, dlaczego zajął się tym tematem i jakie są założenia przygotowanej przez niego petycji. Oddajmy mu głos. Mówi inicjator petycji, sołtys sołectwa Koszuty Parcele, Marcin Mielczarek.
2: Jako sołtys sołectwa Koszuty Parcele czuję się odpowiedzialny za ten tutaj kawałek naszej małej ojczyzny, że tak powiem. A jedna z wsi z mojego sołectwa, dokładnie Róża, leży bezpośrednio nad zbiornikiem tego jeziora. I to, co widzę od już parunastu ładnych lat, cały czas ten temat się wałkuje i trzeba by było w końcu coś może z tym zrobić, a nie tylko narzekać i przerzucać się winą. Po prostu trzeba coś zrobić, nie? Ja się czuję poczułem się jakoś tak w obowiązku, żeby coś po prostu, coś więcej niż standardowe, tylko po prostu pisanie i narzekanie.
1: Proszę powiedzieć, bo też ostatnie miesiące poświęcił pan między innymi na rozmowy z naukowcami, specjalistami i analizowanie dostępnych badań. Czego dowiedział się pan z tych rozmów, dostępnych badań o stanie naszego jeziora?
2: Znaczy, może zacznę od tego, że faktycznie przez jakieś dwa miesiące zacząłem szukać po prostu osób, którzy się na tym znają, no bo nie ukrywam, ja też nie jestem znanym jakimś wielkim specjalistą od takiej tematyki i żeby po prostu zacząć temat, no to trzeba poszukać kogoś mądrzejszego od siebie w tej dziedzinie. No i popisałem trochę maili, poszukałem osoby, które się faktycznie znają na tym, no i parę osób mi odpowiedziało i trochę godzin spędziłem na rozmowach z tymi osobami. Te osoby, zanim do mnie się ze mną skontaktowały, też poczytały trochę informacji na temat tego zbiornika wodnego, tego jeziora, co i jak. I parę rzeczy mi naświetliły mi tą sytuację, jakby to, jak to wygląda w ogóle. No i zbiornik Słupecki, jezioro Słupeckie jest zbiornikiem płytkim, zmagającym się od lat z nadmiernymi substancjami odżywczymi w wodzie, co sprzyja zakwitom glonów i sinic. Dodatkowo jest podatny na wysokie temperatury, z racji tego, że też jest płytki i ta woda szybko się też nagrzewa. I te wahania poziomu tlenu, nagromadzone osadów, substancji spływających z całej okolicy buduje jakąś jedną większy problem, który trzeba jakoś rozwiązać.
1: Jeśli chodzi właśnie o te badania, czy dotarł pan do takiej informacji, gdzie pobierano próbki wody, z jakiej głębokości?
2: Tak, dotarłem do informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Oni pobierali tam próbki z dwóch czy trzech miejsc tej wody. No ale to wie pan co, no to wszystko to trochę jest, uważam, za mało, przynajmniej po tych rozmowach, po konsultacjach, które ja odbyłem w ciągu tych dwóch miesięcy. To jest wszystko po prostu za mało, żeby mieć obraz całego jeziora, nie?
1: Jasne, czyli tutaj potrzebne są kolejne konsultacje i ewentualnie dalsze badania, tak?
2: Tak, no bo w chwili obecnej, no to mamy te badania i te próbki, no to można powiedzieć, że to tak jakby było zrobione zdjęcie jednorazowe, a my potrzebujemy film, który będzie obrazował całą sytuację tego zbiornika wodnego, nie? W różnych miejscach, na różnej głębokości, o różnej porze dnia i nocy. No i nie w dwóch, trzech miejscach, tylko w kilkunastu, nie?
1: Proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o ten problem śniętych ryb, bo to też się pojawia, czy na ten moment można już powiedzieć, jaka jest przyczyna tego problemu z tymi śniętymi rybami na naszym jeziorze?
2: Na chwilę obecną nie mamy podstawy wskazywać jedną ostateczną potwierdzoną przyczynę tych ryb, ile obecnej, jaka występuje. Ciężko na chwilę obecną powiedzieć, z tego co wiem, ryby były przekazane do dalszych badań, ale chyba wyników na chwilę obecną, przynajmniej ja nie mam tych wyników i ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. Z jedną z takich informacji, czy jakby to tam, no można powiedzieć informacji, czy które ja uzyskałem, czy tam po konsultacjach właśnie też z osobami, które się zajmują zbiornikami wodnymi, tutaj akurat z jednym doktorem z Olsztyna rozmawiałem, że jedną z przyczyn może być choroba gazowa ryb, jest coś takiego, gdzieś to sobie sprawdzę. Tak jak mówię, też nie jestem specjalistą, też się wszystkiego uczę i szukam też informacji osób, którzy są mądrzejsi ode mnie i też, a nie chcę się też tutaj jakoś tam wymądrzeć, że wiem to wszystko, nie? Tu gdzieś miałem taką właśnie notatkę. Choroba gazowa ryb, nie? Że może być jedna z tych, z racji tego, że po prostu mało tlenu jest i na różnych głębokościach i te ryby po prostu szukają tego tlenu wyżej. Ale to tak obrazowo mówię, tak jak mówię, ja po prostu mi też tam parę osób to tłumaczyło, no ale tak jak mówię, też nie jestem jakimś tam specjalistą. Przez te dwa miesiące coś więcej się po prostu dowiedziałem.
1: Chciałbym zapytać o te dotychczasowe działania instytucjonalne osób odpowiedzialnych za te nasze wody. Czy do tej pory pana zdaniem robiono wszystko, co należało robić w tej sprawie, czy właśnie no to tak nie do końca?
2: Wie pan, co uczciwość wymaga, aby zauważyć, że wykonano jakieś działania. Nie? Wody Polskie powiadomiły odpowiednie służby. Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki, przekazał je tam do badania. Polski Związek Wędkarzy uczestniczy w usuwaniu tych martwych ryb, zbieraniu ich, które też zostały przekazane do badań. Ale to wszystko, można powiedzieć, że to są działania doraźne, nie? Które się powtarzają z roku na rok tak naprawdę, nie? I są podawane już po występowaniu problemu. Po prostu brakuje całościowej diagnozy, publicznego harmonogramu wskazania koordynatora oraz wieloletniego programu naprawczego, kto by to po prostu spiął to w jakieś ramy i żeby to wszystko po prostu strategię na to jezioro obrał, nie? Bo to, tak jak mówię, to w chwili obecnej, no to są po prostu doraźne działania, które są już po fakcie tak naprawdę dokonywane, nie?
1: A proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o przepływ tutaj informacji do mieszkańców w tej sprawie, jak tutaj ten aspekt pana zdaniem wygląda? Czy tutaj możemy mówić o transparentności, czy właśnie te informacje, no tak nie do końca docierają szeroko do mieszkańców, jak powinny?
2: No informacje są przekazywane wybiórczo, nie są ogólnie dostępne. Uważam, że mieszkańcy, tym bardziej no, naszej tutaj społeczności, czy tutaj Róży, czy miejscowości Słupca, która, no nie chcę powiedzieć, że użytkują jedno, nie, bo to też po prostu jest może za duże słowo, no ale ta woda jaka jest, taka jest, nie? I to te wszystkie informacje, które są przekazywane, no to nie, one nie są całościowo i one są wybiórczo przekazywane, nie? Nie ma to jakoś tak transparentności, w moim odczuciu nie ma tej transparentności, nie? Można to naprawdę lepiej by było zrobić, nie? Żeby mieszkańcy wiedzieli, z czym tutaj się mierzymy, nie?
1: Odnośnie samej petycji, którą pan przygotowuje, jakie tutaj są założenia tej petycji i do kogo ona będzie skierowana?
2: Petycja zawiera 18 wzajemnie powiązanych postulatów. One nie są przypadkową listą życzeń. Wszystkie postulaty mają doprowadzić do stworzenia wieloletniej strategii na to jezioro słupeckie. Można je podzielić tak naprawdę na 4 obszary. Ja to sobie tak wypisałem w skrócie, żeby tutaj powiedzieć na 4 obszary. Pierwszy to pełna diagnoza, czyli badanie całego zbiornika, ryb, osadów dennych, dopływu w całej okolicy, z której spływa woda oraz wpływu jednostek motorowych. To tak byśmy mieli pierwszy etap, nie? Czyli diagnozę. Zrobić to od punktu naukowego, czyli zrobić konkretne badania, nie? Jak człowiek jest chory, też robi badania, nie? Później drugi mamy obszar, to jawność, nie? Publikacje tych wyników, historia badań, ekspertyz, zleceń oraz wydatków ponoszonych na to jezioro, nie? Ile te badania kosztowały, kiedy były robione, no żeby to wszystko było transparentne. No w dzisiejszych czasach no, to nie jest problem nawet stworzyć jakąś stronę. Trzeci to konkretne działania, czyli procedura kryzysowa, gdybyśmy podjęli, jak będą jakieś właśnie zakaz motorówek, chociaż ja tu nie chcę nikomu zakazywać, że coś dopiero to z badań powinno wyjść, nie? Zakaz kąpieli, etc. Próbne profesjonalne napowietrzenie oraz przygotowanie wieloletniego programu naprawczego. Tak jak mówię, też z pewnym profesorem rozmawiałem, mówił, że można by było na próbnie w którymś części zbiornika postawić profesjonalne powietrzenie tego zbiornika i też można by na podstawie tego też zrobić jakieś badania i można by z tego jakieś wnioski wyciągnąć. Teraz jeszcze czwarty obszar to odpowiedzialne wskazanie koordynatora, przedstawienie publicznego harmonogramu, powołanie społecznej grupy roboczej oraz społecznego pełnomocnika do sprawy jeziora. Czyli dobrze by było powołać taką grupę roboczą osób, które tym jeziorem mają jakiś kontakt. Wędkarze, z Wód Polskich, z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. No nie wiem, to trzeba by usiąść, przedyskutować, kto tam powinien być, żeby taka grupa społeczna powstała. I do tego też powołać pełnomocnika do spraw jeziora, czyli albo burmistrza, albo pełnomocnik burmistrza, albo pełnomocnik starosty, który by tym jeziorem, po prostu za tym jeziorem chodził, nie? Tak naprawdę, no bo jezioro to nie ma swojego, samo nie może siebie reprezentować. I te wszystkie, no, i te wszystkie funkcje powinny być wiązać się przy niespołecznym, czyli nie powinny być wynagradzane ani dietami, ani innymi uposażeniami, nie?
1: Czyli tak jak tutaj pana powiedział, potrzeba kompleksowych badań i też długofalowego programu działań, a nie tylko reagowania wtedy, kiedy pojawia się problem na przykład tych śniętych ryb. Chciałbym dopytać, jeśli chodzi o samą petycję, ile chciałby pan tych podpisów zebrać i jaki tutaj będzie dla pana realny sukces tej inicjatywy?
2: Znaczy, wie pan co, ja nie wyznaczam sobie jakiegoś sztucznego progu. Jako inicjator tej petycji, jako sołtys, no to biorę odpowiedzialność za jej przygotowanie i złożenie, ale każdy podpis, który mi tutaj mieszkańcy złożą, no to będzie miał większą siłę, ta petycja będzie miała większą siłę przebicia, że tak powiem, nie? Że zależy mi też na możliwie szerokim poparciu mieszkańców i wszystkich osób, którym leży na sercu dobro tego zbiornika, tego jeziora słupeckiego. No. A uważam, że jako rola sołtysa nie jest tylko mówienie o problemach i narzekanie, lecz także szukanie jakichś rozwiązań i łączyć ludzi w jakimś słusznym celu, nie? A jezioro jest, myślę, takim tutaj naszym jednym, tutaj jest jednym z większych celów, jakby nie patrzeć, nie? Obserwując to już tyle trochę lat też tutaj mieszkam, to wiem, co się z tym jeziorem dzieje, wiem, co było z tym jeziorem, bo żona też tutaj, dziadkowie na Róży mieszkali, gdzie żona jak była dzieckiem, to całe dnie siedziała w tym jeziorze. To się naprawdę dużo zmieniło.
1: Na początku tego tygodnia ponownie spotkaliśmy się z naszym rozmówcą, żeby porozmawiać na temat akcji zbierania podpisów pod przygotowaną petycją, a także zapytać o dalsze działania. Warto również dodać, że w międzyczasie pojawiły się wyniki badań śniętych leszczy.
3: Po części informacje do mnie dotarły, niby miały tasiemca te leszcze.
4: Czy jeszcze czegoś nowego się pan dowiedział z tych opracowań raportów, które przygotowano?
3: Na chwilę obecną nie, no jedynie, że będą robić próbny odłów, żeby sprawdzać jeszcze inne ryby, nie? A co będzie dalej, no to będę też monitorował tą informację z tych informacji dostępnych w ogóle w sieci, to nie z tych, co oni tam przekazują.
4: Proszę powiedzieć, bo też jest pan inicjatorem petycji w sprawie jeziora. Zaczął pan zbierać podpisy. Jak tutaj sytuacja wygląda z tymi podpisami i z zainteresowaniem mieszkańców tą akcją?
3: No jest duże zainteresowanie, dużo osób się interesuje, dużo osób się do mnie odzywa. Sami chcą listy i sami chcą chodzić i zbierać też podpisy. Dużo wędkarzy się bardzo zaangażowali w te podpisy. W dniu wczorajszym staliśmy też od 11 do 17 tutaj na promenadzie. Też sporo podpisów zebraliśmy. Już mamy chyba coś koło 400 podpisów zebranych. Są dwa punkty stacjonalne, tak jak chyba wcześniej wspominałem, u nas w Słupcy, w sklepie wędkarskim na Niepodległości i w siedzibie kuriera słupeckiego, że można też w każdej chwili podejść i swój podpis złożyć.
4: Jak długo przewiduje pan zbieranie tych podpisów?
3: Myślę, że do końca września, koniec października. No zobaczymy, jak tutaj nam mocy przerobowej starczy i jak pogoda pozwoli, nie?
4: Czyli tutaj, tak jak pan wspominał w naszej pierwszej rozmowie, nie ma konkretnego celu, ale im więcej osób się pod tym podpisze, tym lepiej dla tej inicjatywy.
3: No dokładnie tak, no jakby nie patrzeć, no to jezioro jest naszym tutaj dobrem lokalnym tak naprawdę i całe życie się toczy tutaj koło tego jeziora, jak jest pogoda i jeszcze w chwili obecnej jak ten hotel powstał, nie? No to raczej wszystkim zależy na dobru tego jeziora i żeby znaleźć ten problem, który faktycznie tutaj leży i znaleźć strategię na to jezioro.
4: Bo tak jak też wspominaliśmy podczas tej pierwszej rozmowy, potrzeba kompleksowego programu, żeby tutaj rozwiązać sytuację, która powtarza się już od lat.
3: Zgadza się, ten problem nie jest tylko w tym roku, tylko tak naprawdę powtarza się już któryś raz z kolei. A tak naprawdę ten problem się zaczął od momentu, kiedy była woda spuszczona. To było, nie wiem, 2010-2012, już dokładnie pamiętam, ale gdzieś na przestrzeni tych lat. I od tego momentu zaczęły się tutaj problemy. I żeby rozwiązać ten problem, no tak naprawdę to trzeba zrobić kompleksowe badanie z tych informacji, jakie zaciągnąłem sobie od osób, którzy się tam znają na wodach i na zbiornikach wodnych i wyciągnąć z tego i zbudować na tej podstawie zbudować diagnozę i zbudować strategię do tego, co dalej robić, nie? Bo z tego się nie da nic zrobić tak naprawdę.
4: Chciałbym dopytać, jakie jeszcze tutaj działania ma pan zaplanowane w związku z tą sytuacją na Jeziorze Słupeckim?
3: Znaczy tak, na pewno zbieram wszystkie informacje, które są dostępne w jednym miejscu, czyli tam na tej stronie marcinwieczarek.eu, / jezioro Słupeckie, / wyniki. Są wszystkie wyniki aktualne, wszystkie, które są dostępne, które się pokazują, to staram się, żeby to w jednym miejscu było, żeby transparentne, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda. No na pewno jeszcze te podpisy będziemy zbierać. Na pewno jeszcze tutaj chciałbym też do podpisy od radnych wszystkich uzyskać. Nie ukrywam, że szykuję takie listy otwarte na sesję do Rady Gminy, do Rady Powiatu i do Rady Miasta, żeby po prostu wszyscy radni się podpisali też pod tą petycją. No i mam jeszcze jeden taki pomysł, ale nie chcę może na razie go zdradzać. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jest potrzeba po prostu paru osób do tego, żeby się zaangażować więcej.
1: To był sołtys sołectwa Koszuty Parcele i inicjator petycji Marcin Mielczarek. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat inicjatywy podjętej przez naszego rozmówcę, zajrzyjcie koniecznie na jego stronę internetową marcinmielczarek.eu. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące zarówno samej petycji, wyników badań, ale także podpowiedzi, jak zadbać o nasze słupeckie jezioro. Bo tak jak możemy przeczytać na wspomnianej stronie internetowej, czyste jezioro to wspólna sprawa. Dlatego będziemy wracać do tego tematu na naszej antenie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
5: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przybywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
1: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami w tym schronisku.

0: praktycznych, odgórnych, dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie, znacznie łatwiej i jest ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
1: Jak to wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
0: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia, natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów, także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
1: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
0: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas 6, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
1: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
0: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no, gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby, żeby po prostu pod siebie ze strachu. To wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami, czasami niestety.
1: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
0: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków, pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach są nawet niewidoczne. Także tu dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
1: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
0: Skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konińskiego.
1: Wróćmy do tematu psiaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj takie wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
0: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jest ten komplet 10 wolontariuszy i wtedy no niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywa w schronisku. To są psy z dużymi problemami, które no, boją się człowieka. Trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu, niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. No, są to po prostu zapewniane potrzeby no, z pieniędzy podatników. Tak? Także na wszystko jest. No, my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki. To już jakby poza schronisko. W postaci karmy, smyczy, obroży, to jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy no,

0: Kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie ciężko jest powiedzieć, kiedy też starsza kobieta na przykład ze słupcy dokarmiła kilkanaście kotów. Ona dokładnie nie wie, czy przychodzi jej 10, czy przychodzi jej 15, bo też nie każde wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, też dorosłych mamy jeszcze poza tutaj srumiskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej czy w ogóle karmy i też mimo, że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
1: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone, może nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
0: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, to zawozimy też karmę marketową, ale wiadomo, że chociaż ta średnia półka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek do miski.
1: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. W ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska.
0: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy między wolontariatami, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 piesków, ale to bardzo rzadko. Generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda to w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przedadopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także tu jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że na stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowany bezpośrednim pieskiem, to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzie świadoma, skoro zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek burka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i czekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
1: Jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie, jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do grona osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
0: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie i pokochaj burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nieformalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, liczyć się tutaj chęć pomagania.
1: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
0: Działać cały czas. Po prostu działać.
1: Mówiła Karolina Kanabus, a teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy, jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
2: W tej chwili prawie 2 lata, rok i 9 miesięcy.
1: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
2: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa, wiem, że potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki, naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
1: tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
2: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy przyjechać, wyjść na spacer, pogłaskać, pogadać, spojrzeć w oczy i to po prostu człowieka rozwala i przyjeżdża się kolejny raz.
1: Czyli wolontariat w schronisku wciąga.
2: Wciąga i to bardzo, tak. I naprawdę dużo dobrego. My dostajemy od tych psiaków, te psiaki od nas, także to jest taka wymiana obopólna.
1: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
3: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
1: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy, w roli wolontariusza?
3: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego, się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
1: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
3: Tak, a w moim wieku to już dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemne z pożytecznym.
1: Działa pani już bardzo długi czas, z tego co usłyszałem. Ile to jest lat?
4: Już dobre 4 lata będzie? Coś takiego, no.
1: Okej, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
4: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z psiakami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i w momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
1: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
4: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
1: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
4: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
1: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy naszą audycję, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. Co ciekawego dzisiaj przygotowaliśmy? Między innymi odwiedzimy Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Słupcy i sprawdzimy, jakie propozycje przygotowała biblioteka dla swoich czytelników.
6: Skoro jesień, skończyły się wakacje, to zaczynamy przede wszystkim z naszymi takimi stałymi działaniami, stałą ofertą dla naszych czytelników, dla tych najmłodszych, troszeczkę starszych i dla seniorów.
1: Naszą audycję zaczynamy od wizyty we Wrześni. Złote łańcuszki i bransoletki padły łupem złodzieja w 3 wielkopolskich miastach. Do tych kradzieży doszło między innymi we Wrześni, a o szczegółach opowiedział aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy wrzesińskiej policji.
7: 11 września tego roku doszło do kradzieży łańcuszków w jednym ze sklepów zajmujących się sprzedażą biżuterii. Z przekazanej relacji wynikało, że klient dwukrotnie odwiedził ten sklep, w którym fikcyjnie przymierzał się do zakupu, aż w końcu zuchwale wyszedł z przymierzanym towarem, trzymając go w ręce. Wartość skradzionych dwóch łańcuszków oraz bransoletki w wrzesińskim sklepie została oszacowana na kwotę ponad 26 tysięcy złotych. W trakcie zbierania przez kryminalnych kolejnych faktów do tej sprawy okazało się, że do podobnych zdarzeń doszło także w Lesznie oraz Poznaniu. W Lesznie wartość strat wyniosła 31 tysięcy złotych, natomiast w Poznaniu 9 800. W tych dwóch przypadkach łupem mężczyzny padły dwa łańcuszki oraz dwie bransoletki. Łącznie w tych trzech miastach wyrobów złotniczych zostało skradzionych na wagę ponad 178 gramów. Do tych kradzieży policjanci z Wydziału Kryminalnego 13 września na terenie Poznania zatrzymali 40-latka. Biorąc pod uwagę fakty, że mieszkaniec Swarzędza zrobił sobie z tej przestępczej działalności źródło dochodu oraz że popełnił kradzieże działając w recydywie, został sporządzony wniosek o tymczasowy areszt. Na posiedzeniu sądowym, które odbyło się dwa dni potem, przedmiotowy wniosek został zatwierdzony. 40-latek otrzymał zarzut kradzieży w Lesznie i w Poznaniu oraz zarzut kradzieży z Ufaj we Wrześni. Mieszkaniec Swarzędza przyznał się do przedstawionych zarzutów. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła kwotę ponad 68 tysięcy złotych.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. Jak doskonale wiecie, nasza biblioteka to nie tylko propozycje czytelnicze, ale także bogata oferta zajęć, spotkań autorskich i innych wydarzeń. O tym, co będzie działo się w naszej bibliotece w najbliższych tygodniach i miesiącach, opowiedziała nam dyrektorka tej placówki, Anna Karpińska.
6: Skoro jesień, skończyły się wakacje, to zaczynamy przede wszystkim z naszymi takimi stałymi działaniami, stałą ofertą dla naszych czytelników, dla tych najmłodszych, troszeczkę starszych i dla seniorów. I na pewno wracają Kreatywne Piątki, Biblioteczny Klub Kodowania i Robotyki, e-senior, czyli zajęcia komputerowe dla seniorów, Klub Wiedzy Gimnastyka Umysłu dla seniorów. Spotkania z przedszkolakami. Przedszkolaki co miesiąc z wszystkich przedszkoli słupeckich przychodzą do naszej biblioteki, żeby poznawać bibliotekę, zapoznawać się z literaturą, a na koniec maj, czerwiec są pasowani na czytelników biblioteki. Oprócz tego, czyli oprócz tych stałych zajęć, które oferujemy, mamy również takie, które są nowością i pojawiają się w naszej bibliotece. I tak zaczniemy od warsztatów sensoryczno-literackich i tutaj chcemy zaprosić uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Będą to warsztaty z Małgorzatą Swędrowską, autorką książek, nauczycielką, pedagogiem, a w październiku i w listopadzie będą kolejne, czyli cykl trzech warsztatów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Następnie coś dla seniorów, czyli warsztaty kreatywnego pisania, a nazwaliśmy je warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego i tutaj chcemy, aby te warsztaty były w formie wywiadów, czyli seniorzy będą rozmawiali ze sobą, będą opowiadali o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach, o swojej przeszłości, ale też o teraźniejszości, o tym, co na przykład w Słupcy się nie podoba, bądź co się podoba. Mam nadzieję, że się otworzą i chętnie się z nami tym podzielą. Warsztaty kreatywnego pisania, czyli warsztaty literackie dla młodzieży. I to nie będą takie typowe warsztaty, jak to w szkole, kiedy to młodzież siada, uczy się, pisze jakiś tekst, wypracowanie, ale to będą takie warsztaty, które pokażą młodzieży, jak zacząć pisać, a jeśli już piszą, to co zrobić, żeby to ich pisanie nie poszło na marne. Czyli prowadząca warsztaty Magdalena Genowiopek, a później też pani Bezubik, bo to będzie cykl dwóch warsztatów, pokażą młodzieży, jak podzielić się tym, co już napisali. Być może pokażą też drogę, jak można wydać te swoje dzieła, powiedzmy, a czasami też zachęcić do ujawnienia się, bo bardzo często wiemy, że młodzież pisze gdzieś tam swoje pamiętniki albo coś do szuflady i niekoniecznie chce się tym podzielić, wstydzi się albo nie wie, czy to jest dobre. Będą mieli okazję się o tym przekonać. W formie zabawy, bo oczywiście na warsztat będzie brana literatura młodzieżowa, ta, którą teraz młodzież czyta. Czyli nie będziemy się opierać na Lalce, Chłopak czy inne lekturze szkolnej, która najczęściej lektury szkolne nie są mile widziane przez młodzież, tylko to, co oni czytają. Więc myślę, że to tym bardziej będą warsztaty zachęcające ich do pracy. No i oczywiście to, co w najbliższym czasie, to spotkanie autorskie z mistrzem kryminału, z Robertem Małeckim. Już 24 września zapisy trwają, są jeszcze miejsca, także zachęcamy do zapisania się, odbioru bezpłatnych wejściówek w naszej bibliotece. 2 października planujemy otwarcie wystawy prac malarskich. W naszej bibliotece umieszczamy różne wystawy. Są to albo fotografie, na przykład Słupeckiej Organizacji Turystycznej. Są też obrazy malowane na płótnie przez seniorów, przez uczestników warsztatów. I to są najczęściej obrazy Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Dlatego jesteśmy otwarci, ponieważ mamy przestrzeń na prezentowanie różnych prac. I zgłosiła się do nas pani z Konina, która pięknie maluje i chciałaby u nas taką wystawę otworzyć. Dlatego 2 października otwarcie tej wystawy, a później przez około miesiąca będzie można tę wystawę podziwiać. Następnie coś dla młodzieży, ale nie tylko. Spotkanie z Weroniką Plotą. I to już jest 8 października. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tego spotkania. Pani Weronika jest bardzo popularną obecnie autorką powieści młodzieżowej, ale też dla dorosłego czytelnika. W październiku też będą warsztaty komiksu z Szymonem Telukiem. Tutaj zaprosimy ósmoklasistów. Będzie coś dla dzieci, czyli maskotka Fenek i Konrad Sobik, ale będzie też spotkanie autorskie z Marcelem Mossem i myślę, że to będzie hit, ponieważ wiele osób w zeszłym roku nas się dopytywało, czy jest możliwość zorganizowania takiego spotkania w naszej bibliotece. Okazało się, że jest i pan Marcel Moss już w październiku będzie naszym gościem. Będzie też spotkanie dla dzieci z Markiem Michalakiem. To jest autor książek dla dzieci, ale też były rzecznik praw dziecka. Spotkanie z Dawidem Adresem, podróżnikiem, ale też hostem znanego programu telewizyjnego Ciężarówką Przez. Także myślę, że też może być duże zainteresowanie. Spotkanie z Michałem Rusinkiem, literaturoznawcą, pisarzem, ale też byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej, z Renatą Dancewicz, aktorką. Oczywiście, jeśli już mówimy o spotkaniach, to muszę powiedzieć, że to jest to, co na dzień dzisiejszy możemy w 100% powiedzieć, że to się odbędzie, ale cały czas jesteśmy w trakcie planowania, więc być może, że jeszcze jakieś niespodzianki się pojawią. No w grudniu oczywiście spotkanie z Mikołajem, czytanie z Mikołajem, to już tradycja w naszej bibliotece, a na zakończenie mam nadzieję, że to się uda. Planujemy spotkanie z Adamem Woronowiczem, aktorem teatralnym.
1: Podsumowując, oferta jest bardzo szeroka, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, no i też seniorzy znajdą tutaj coś dla siebie w naszej słupeckiej bibliotece.
6: Tak, dla seniorów wydaje mi się, że bardzo dużo organizujemy, bo oprócz tych stałych zajęć, jak senior czy klub wiedzy, teraz pojawią się te warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego, ale nie tylko. 3 października jest Ogólnopolski Dzień Seniora i tu również planujemy coś dla seniorów zorganizować. Już wiemy, że odbędą się warsztaty, odbędzie się tak zwany pchli targ. To już mamy w planach, to wiemy, że będzie. Oprócz tego jeszcze zapomniałam powiedzieć, że październik to również Noc Bibliotek i tutaj też szykujemy niespodzianki.
1: I oczywiście poszczegóły odsyłamy na stronę internetową i na Facebooka, tam wszystko na bieżąco.
6: Tak jest, wszystko na bieżąco, będą informacje o zapisach, także zapraszamy serdecznie.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. Na koniec naszej audycji przenosimy się do słupeckiego ratusza, gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem Jackiem Szczapem, który opowiedział nam o inauguracji działalności miejskiego żłobka w naszym mieście. Posłuchajmy, mówi burmistrz Jacek Szczap.
8: Myślę, że to jest bardzo ważny moment w życiu naszego miasta, bo spełniają się marzenia wielu rodzin. Żłobek będzie bowiem służył najmłodszym mieszkańcom Słupcy, ich rodzinom. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja w przyszłość, bo każde miasto buduje bowiem swoją przyszłość poprzez inwestowanie w ludzi, a inwestowanie w najmłodszych ludzi to jest na pewno inwestycja, która będzie procentować rok do roku. stworzenie miejsc, w którym będą mogły bezpiecznie się rozwijać, odkrywać świat i otrzymać troskliwą opiekę, jest dla nas na pewno powodem do dumy, że nam to się udało. Ja tylko przypomnę, że budowa została zrealizowana jako zadanie pod nazwą utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy w ramach programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, aktywny maluch. Pracę nad żłobkiem rozpoczęliśmy dokładnie 4 września 2025 roku. Zostały one zakończone 10 lipca w tym roku odbiorem końcowym robót budowlanych. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 254 000 zł i zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków z Krajowego Planu Odbudowy na podstawie umów, które zawarliśmy 4 grudnia 2023 i aneksu do tej umowy z kwietnia 2025 roku. Utworzenie tej placówki polegało na rozbudowie istniejącego przedszkola numer 2 Miś o żłobek, w którym będą funkcjonować dwie 23-osobowe grupy dzieci, czyli łącznie 146 miejsc osiągniętych dzięki realizacji zadania, na które złożyły się prace remontowo-budowlane, wyposażenie żłobka i zagospodarowanie całego otoczenia. W rozbudowanej części budynku przeznaczonej na żłobek wykonano osobne wejście oraz wybudowano także windę. Nowo utworzona placówka posiada niezależne i wyodrębnione sale, toalety, szatnie, pomieszczenie socjalno-gospodarcze, gabinet pielęgniarski, gabinet dyrektorski. Myślę, że całość tej inwestycji uzupełnia piękna infrastruktura, która została też dopełniona poprzez nowe nasadzenia. Ja bym chciał tu bardzo podziękować wszystkim za realizację tej inwestycji, bo wiadomo, że to jest ogrom pracy włożonej przez wiele osób. Nie chciałbym tu teraz wymieniać poszczególne osoby, bo nie chciałbym też nikogo pominąć. W tej chwili gwarantujemy rodzicom, że zapewnimy dzieciom bezpieczne, wspaniałe warunki, że dzieci będą mogły wykonywać swoje pierwsze kroki ku poznaniu nowego świata, ku odkrywaniu tego świata. Życzę pani dyrektor i całej kadrze żłobka, żeby ta praca, którą będą wykonywały, była jak najbardziej z pożytkiem dla naszego całego miasta, by wszystkie założenia się udały, a nasze dzieci by spełniały swoje marzenia, by zawsze były uśmiechnięte i by żłobek faktycznie był ich drugim domem, do którego będą chętnie przychodzić.
1: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap i to byłoby wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj w naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
9: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
1: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupcy?
9: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
1: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
9: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
10: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega fajne.
1: Okej, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
9: Prywatnie, jak każdy w klubie, mam stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
10: Dokładnie tak, jak powiedział Golum. Dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy, tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
1: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem. miastem, zgadza się? I z lokalnym samorządem?
9: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd. Zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia. Tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze, nie tylko z urzędem miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami, dobrze współkorelować i oby tak dalej.
10: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
9: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupeckiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas, również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
1: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
9: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami, w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami, spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób, naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
1: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
10: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
1: którzy jeżdżą bezpiecznie.
10: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
1: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
9: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, więc każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki, niektórzy jeżdżą na zloty jak Vacanzie do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często jest to, są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia na przykład 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze są, więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
11: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
10: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
11: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
9: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w piękne 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobie reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
11: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Niektórzy zabalowali wczoraj w czasie Dobrego Melo z Meloradiem, tym bardziej cieszę się, że jesteście i będziecie mieć pewnego rodzaju fory, bo już teraz zdradzam, że po 12 podejmij wyzwanie. Będę miał dla was skiety z naszej limitowanej edycji. Ale teraz sobie trochę pogramy. Rumors i Thomas Gray, Opoka, siema.

Takie numery wspierać możecie również w 30 Meloradio, ona w każdy piątek na antenie, ale głosujecie nieustannie. To od was zależy, jak dobrze sobie poradzą w kolejnym zestawieniu wasi ulubieni artyści. Player Meloradio.pl, tam wszystko.

0: tym gościem nie ma nudy, take it slow. To taki posmak, bym powiedział, tego, co działo się wczoraj w nocy. Dzisiaj w nocy, minionej nocy. Bo Robin Schulz to przecież jedna z naszych gwiazd. Gwiazd dobrego Melo. Magic Symphony i Sibul już za chwilę pojawi się u nas w weekendowym Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, co u was. WhatsApp na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
3: So let me dry.
4: Najlepsze melo jest tylko u nas.
5: Bo nie warto stać w miejscu.
6: Bo liczy się dobra energia.
5: Bo ciągle dodają coś nowego.
4: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Po reklamie.

Ciekawe, ile stopni pokazują termometry w waszych domach. Wiem, dzięki tej muzyce robi się tam naprawdę gorąco, ale nie ma co ukrywać, że noce są już coraz chłodniejsze. Trzeba wymieniać lekkie letnie kołderki na pierzynki. Dajcie znać, czy kochacie jesień, czy nie. No, ta Polska złota może być naprawdę piękna. A w których miejscach, waszym zdaniem, Polski jesień jest najcudowniejsza? Dajcie znać, może wyślicie zdjęcia. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Niezmiennie znajdziecie go, wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Chase the Feeling, Timmy Trumpet, to jest nówka, którą gramy wam w meloradiu. Dosłownie przed momentem wypłynęła i niech płynie na szerokie wody. Ale Farben razem z nimi.

0: David Guetta i Zara Larsson. Pasuje ten duecik do siebie, musicie przyznać. This one's for you. Tuż przed godziną 11 spoglądam sobie na te piękne zdjęcia, które wysyłacie w naszej cudownej polskiej jesieni. Nawet grzyba na zdjęciu dostrzegłem. Podobno nie ma ich tak dużo jeszcze.
1: A już o 11 zagramy.
0: A u nas to jak prawdziwków po deszczu. Marlon Hofstadt. Tych muzycznych grzybków, rzecz jasna, zbierajcie żniwo. I like punktualnie o 11 w weekendowym Melo.

0: to promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbieta.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Tak gra Melo.

Siemano, Marlon Hofstadt. Jak powiedziałem, tak zrobię i zagram. Numer zatytułowany I Like. Niech dobra energia poleci w waszą stronę, bo to weekendowe Melo w Melo Radio. Poka, cześć.

Chyba jestem jednym z największych fanów Liwki, tak, uwielbiam ją. Uwielbiam jej muzykę, uwielbiam Poza Tobą Nic. Przepiękny numer w Melo Radio, to weekendowe Melo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz i tych, którzy niestety muszą pracować. No ale cóż, zbyt wielu niedziel handlowych w tym roku nie ma, więc to dobra informacja dla tych, którzy w handlu pracują, bo przynajmniej w niedzielę możecie trochę dłużej pospać. No chyba, że zrobicie teraz głośno, to już spania nie będzie u sąsiadów. The Logical Song, Scooter.

Wiem, że przy tym numerze ciężko ustać, ale nie wolno wychodzić z samochodu, nawet jak świeci się czerwone światło, nie wolno tańczyć na ulicy. Nie, w samochodzie możecie podrygiwać. Pozdrawiamy tych, którzy są w drodze teraz, wracają do domów, albo może dopiero na weekend wyjeżdżają. W końcu niedziela, to przecież też weekend. Jeszcze nawet południe nie wybiło. Neptunika, What If w Melo przed momentem.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Mleko UHT 3,2%, mleko Vita 1 litr. Tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją lub kartą. Soczysty filet z piersi z kurczaka w supercenie 17,99 za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.
2: O reklamie.

Not giving up on love. Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter. Ależ on sobie potrafi dobierać te wokalistki, które po prostu czarują swoimi głosami w jego numerach. A ja chciałbym zaczarować rzeczywistość. Jeśli troszkę brakuje na koncie, a na przykład potrzebujecie odświeżyć sobie klimatyzację w samochodzie, to chętnie pomożemy. Mamy dla was szybką kasę i już jutro, w poniedziałek, ruszamy z kolejną rundą naszej zabawy. Pytamy, na co potrzebujecie pieniędzy i rozdajemy. Wbijajcie na meloradio.pl, tam szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybko lecimy do numeru Gipsa PZ zatytułowanego Karnawał. Teraz w weekendowym Melo.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Felix Jan, Close Your Eyes w Melo Radio, to weekendowe Melo, w którym, no właśnie, w weekendy już tak mamy, że lubimy rzucać wam wyzwanka, więc wkrótce to się wydarzy. Bądźcie czujni, kto jest z nami od samego rana, ten wie, że właśnie na południe to dzisiaj zaplanowałem, a do zgarnięcia małe co nieco z naszej szafy Melo Merchu. Ale najpierw to troszkę pogramy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Na początek Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Zaraz wracam.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, wyzwanie już przygotowane. Jeśli chcesz je podjąć, no to dzwoń do studia. 321-321-777. Meloskiety z naszej limitowanej edycji czekają na Ciebie. A gramy już za chwilę. Set Girls, Bibi Rexa, David Guetta dla Was teraz. Opoka, siema.

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio.
1: Podej mi wyzwanie.
0: Michał razem ze mną, siemano.
2: Cześć.
0: Michał, po głosie wnioskuję, że szkołę masz już dawno za sobą.
2: No już przez parę lat minęło.
0: Dobra, a pamiętasz swój najbardziej taki znienawidzony przedmiot?
2: No nie miałem chyba takiego bardzo znienawidzonego.
0: A, czyli
2: biologia, historia?
0: Wzorowym uczniem, dobrze, biologia, historia. To ja chciałbym cię zaprosić do wyzwania matematycznego. Masz coś przeciwko?
2: Nie.
0: Dobrze, jesteś gotowy?
2: Tak.
0: No to zaczynamy, 2 plus 2?
2: 4.
0: Zawsze, chociaż są tacy, którzy mówią, że nie. 4 do potęgi drugiej?
2: 16.
0: 16 odjąć 7?
2: 9.
0: I pierwiastek z 9 to?
2: 3.
0: Brawo, a 3 odjąć 1 to 2 i dokładnie tyle skarpet leci do ciebie na lewą i prawą nogę. No stary, poszło ci po prostu znakomicie. Gratuluję serdecznie, możesz być wzorem do naśladowania. Pozdrawiasz kogoś?
2: Pozdrawiam Dawida z Lubonia.
0: Pozdrawiamy.
2: Problemy z nosem ostatnio.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze. Pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie na kolejne Podejmij Wyzwanie wkrótce na naszej antenie. Bądźcie czujni.

0: Ostatnie 2 lata były dla niego przełomowe. Miliony wyświetleń w socialach, mnóstwo sprzedanych singli, no i zainteresowanie ze strony największych światowych wytwórni. Gnarly, szwedzki DJ i producent u nas z nóweczką, która dosłownie paręnaście dni temu pojawiła się na naszej antenie. Gnarly, Wasted, przed momentem zapamiętajcie ten pseudonim. A za chwilę ten, którego znacie, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pisk.

ten kawałek do reklamy. Melo Radio. Podkręcamy.

Be My Lover, High Patton i David Guetta w Melo Radio. Gorący numer. Czytam, że Morze Śródziemne nagrzewa się z jakąś wzmożoną prędkością, pół stopnia na dekadę. No i różne perturbacje może to powodować, a w Bałtyku stabilnie, bez zmian, cały czas. Także aż człowiekowi nie chce się wchodzić. Gdzie byliście w tym roku na wakacjach? Dajcie znać, które morze wybraliście i czy w ogóle to było morze. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Tam przekierowanie do komunikatora. Tobi Romeo, Fly High, proszę.

0: Dzięki Switch Disco i Eli Henderson. Ten klasyk, muzyczny antyk, można by powiedzieć, został nieco odświeżony. React ze znanym wam samplem z numeru Children. Prawie 13, a my sobie lecimy przez to niedzielne popołudnie. Ciekawe, co tam w nadchodzącym tygodniu przed wami. Jak macie ochotę pochwalić się planami, proszę bardzo. Ja sobie wrócę do waszych wiadomości po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: O reklamie.
6: Siemanko, 13 na zegarkach, przed nami Lumix z numerem Self Aware, to jest mocny numer. Mam nadzieję, że wyrwie was z butów. Dobrej zabawy, opoka, siema.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Sylwa Bampa On Tonight w weekendowym Melo. Tu Melo Radio, jak się bawicie, jak się macie po południu w niedzielę, gotowi na nowy tydzień? No to pochwalcie się, jakie największe wyzwania przed wami w nadchodzących dniach. Ja mogę zdradzić, że w nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana opon. Uwaga, jeszcze nie na zimowe, a na letnie, bo są już w takim stanie, że po prostu jeździć się na nich nie da. No money, no właśnie, to też wydatek, jakby nie patrzeć, jeśli brakuje wam kasy, to za chwilę będę miał na to radę. Galantis teraz.

Heaven Thomas Gray w Melo Radio. Dobry numer. Zabieramy was wysoko, wysoko nad ziemię, żebyście mogli z innej perspektywy spojrzeć na świat, z tej, która no chyba daje takie poczucie wolności. Mam nadzieję, że tak dzisiaj z nami się czujecie. Za chwilę wracamy z numerem One Love Takes Over.

0: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz to gwiazda dobrego melo, grał w nocy z soboty na niedzielę w ramach setów największych, najgrubszych, najmocniejszych nazwisk światowej sceny EDM, bo właśnie w dobrym melo tylko po takich DJ-ów sięgamy. A jeśli wy chcielibyście sięgnąć po bonusową kaskę, no to jutro ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy. Tak, zbliża się sezon wymiany opon, to też kosztuje. Jeśli potrzebujecie na wymianę albo nowe kółka, przynajmniej na jednego kapcia, to dajcie znać, meloradio.pl, tam przyjmujemy wasze zgłoszenia. Pytamy o to, na co potrzebujecie pieniędzy, a my z szybką kasą wracamy do was już jutro w nowym tygodniu. Fate, Alan Walker i Ava Max teraz w Melo.

0: In the Name of Love, Martin Garrix, Bebe Rexha. Czekamy na nowy album Martina z niecierpliwością. Jesień tego roku, późna jesień, to ma być właśnie ten czas. Na albumie mają pojawić się oprócz niego Madonna, U2 czy choćby Ed Sheeran. Więc warto czekać. Czekamy też na kolejną godzinę weekendowego Melo. To już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid.

0: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie.
6: Siemanko, dzień dobry, wjeżdżamy do Was z kolejną porcją gorącej muzy na niedzielne popołudnie. Save My Love i Khalid już teraz. Kygo razem z nim, rzecz jasna, tu Opoka w studiu Meloradia. Fajnie, że jesteście.

Josh Baker, Popik, Bascomp, My Place. Wśród informacji, które można powtarzać na okrągło, są oczywiście te, które powodują, że no, chce nam się wstawać, że chce nam się patrzeć w przód, że chce nam się na coś czekać. Mam nadzieję, że czekacie na tegoroczne Boże Narodzenie. Wiem, jeszcze za wcześnie, żeby zacząć to wielkie odliczanie, ale na zegarze Szlachetnej Paczki to odliczanie już się zaczęło, bo Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy, więc jak macie dobre serducha i trochę czasu i chcecie pomóc, to może warto byłoby się zainteresować. A tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą bardzo długie, bo Wigilia w czwartek, wolny piątek, sobota i za tę sobotę jeszcze można odebrać dzień wolny, więc mam nadzieję, że poszalejecie w tym roku w grudniu. A teraz szalejcie przy kolejnej muzycznej propozycji od Meloradia.

Lost Frequencies, Mary Froh z numerem Paraiso w Melu Radio. To weekendowe Melo. Proszę o meldunek, gdzie jesteście i co porabiacie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Wystarczy stukać na smartfonach, na dole komunikator.

0: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Pepsi, Mirinda lub 7up aż 2 litry, jedynie 6,99 za butelkę przy zakupie 4. Longersy Abramczyk 300 gramów w super promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 6,99 za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Kermi Lumix, Kaszmir Karra w Melo Radio. Gorących numerów więcej w 30 Melo Radio na w piątki o 18 na naszej antenie, ale głosujecie cały czas. Więc wbijajcie na playermeloradio.pl i sprawdźcie, który numer jest waszym numerem uno w nadchodzącym wydaniu. Zerknijcie również do propozycji, bo mamy ciekawe numery do notowania, które jeszcze w nim nie są, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich wkrótce się tam pojawi. W notowaniu było Everlasting, Armin van Buuren, już nawet na topie. Jeśli się podoba, to zróbcie głośniej. Teraz dla was śpiewa Sasza.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: miły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Śniadanie do łóżka, później spacer, no mam nadzieję, że wy też dobrze zaczęliście niedzielę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam na wspólne popołudnie, karnawał na początek tej godziny.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Actually Bonnie, whatever turns you on. No mnie na przykład kręci to powiadomienie w telefonie, kiedy przychodzi wypłata albo w ogóle dodatkowe pieniądze na moim koncie. Coś czuję, że wy też macie podobnie, a jeżeli właśnie kasa was kręci, no to mam dobrą wiadomość, bo już jutro będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w Meloradiu. W szybkiej kasie, na to tylko potrzebujecie, na randkę, na wyjazd, na jakąś fajną kolację albo może na nowe felgi do samochodów. Chodźcie na meloradio.pl już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Offenbach i Four to the Floor. To już 27 minut po 15, to Melo Radio w niedzielę, a ja, słuchajcie, przeglądam internety i uwaga, wczoraj ktoś zgarnął 44 794 855 zł. Ponad 44 bańki. Co wy byście zrobili z taką kasą? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. No jestem ciekaw, jakie byście mieli pomysły. No jak to mówią, za marzenia nie karają. Chemistry już za chwilę u nas, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na Lotto.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.

Ten numer chyba nigdy mi się nie znudzi, Anioły i Demony. U nas 18 minut do 16, 44 bańki. Czajcie, że ktoś tyle wczoraj wygrał. Mordeczko, jak słuchasz, to pożycz chociaż jedną. Pytałem, na co wy byście wydali taki hajs. Karolina napisała na WhatsAppie, że kupiłaby za to fabrykę czekolady, bo może jeść ją kilogramami. No zupełnie się nie dziwię. Irek kupiłby sobie samolot, żeby co tydzień latać na wakacje. O, się rozmarzyłem. Z kolei Wiktoria, uwaga, wydałaby ten hajs na prawników, bo odchodząc z roboty wygarnęłaby wszystko szefowi.

0: Move Your Body, no tytuł przy niedzieli myślę, że jak najbardziej pasujący. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16:00. No a biorąc pod uwagę, że dzisiaj pewnie u niektórych rosoły, schabowe i inne, no to warto się poruszać. Po 16:00 też to zrobimy.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Dracula. Punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradio.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: 102.9 FM.
1: Do Halloween jeszcze moment, ale u nas się zrobi tak trochę wampirycznie. Dracula otwiera nam 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ile ja uchwila wymian w Melo, to jest weekendowe Melo. W niedzielę już nie tylko wiele osób jest singlami, ale i uwaga, nie organizujemy ślubów. Takie staty mi się rzuciły w oczy w internetach. W zeszłym roku zawarliśmy najmniej małżeństw od czasów wojny, ale za to rekordowo rośnie liczba intercyz, czyli tej opcji, że każdy sam odpowiada za swój hajs. No ciekawe w takim razie, kto płaci, jak żona zarysuje furkę albo za nowe torebki? No coś czuję, że nie chcę wtedy sama. Calvin Harris, Thinking About You, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Candy Night. Oj, podkręcamy tempo w Melo.

Robin Schulz i Take It Slow to Melo Radio, to 26 minut po 16, a za chwilę będę miał dla was fajną opcję na to, żeby całkowicie za darmo popodróżować sobie i w Polsce, i w Niemczech. Zagra nam też Sam Say.

0: Wstawaj na 102.9 FM. Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi.
11: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl łamane na firmy.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Wiktor Jakida i Księga Żywiołów w Melo. Co byście powiedzieli na podróż całkowicie za free? No to teraz jest taka opcja, bo powstało coś takiego jak polsko-niemiecki bilet przyjaźni. No i jeżeli macie od 18 do 27 lat, no to możecie go sobie ogarnąć. Wystarczy tam wejść, słuchajcie, na stronę, wypełnić jakiś formularz, no i cyk, macie bilet, z którym możecie za darmożkę pojechać do Niemiec, pojeździć sobie, pozwiedzać, pojeść, wrócić do Polski. No wiadomo, że to nie będzie all inclusive w Hiszpanii albo w Grecji, ale za darmo, no to kto by nie chciał. A to David Guetta i Hypaton.

0: Tiesto, Kashmir i Secrets. Tylko z Meloradiem. Jeszcze przed 17 możecie poczuć się jak na dobrym Melo, chociaż z drugiej strony podejrzewam, że niektórzy nawet jeszcze przed tą 17 mogą kontynuować imprezę, którą zaczęli wczoraj i wcale się nie dziwię.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Tak mocno uderzymy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, panie, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Mleko UHT 3,2%, mleko Vita 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją lub kartą. Soczysty filet z piersi z kurczaka w supercenie 17,99 za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: Marian, a po całym tygodniu pracy...
22: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
23: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
24: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
25: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
24: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
26: Skoda.
0: O reklamie. Autopromocja.
27: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w

0: o 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Słupca.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Alan Walker i Ava Max, tak mocno zaczniemy 17, ale za chwilę też m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie też polski akcent z Mona z tej Trips. Konrad Traczek, witajcie i zapraszam.

To już kwadrans po 17. Happiness is so sad, to Melo Radio. A kiedy ostatnio udało się wam coś utargować, nie licząc tej stronki do zamawiania ubrań, żeby jakiś taki tam rabacik sobie ogarnąć? Bo trafiłem, słuchajcie, właśnie na nagłówek w internetach. Koreańczycy poszli nad morskie oko, próbowali negocjować cenę z góralami. No, większego fopa w górach już chyba popełnić nie można. Obawiałbym się wręcz, że za targowanie to można dostać podwójną stawkę dudków. Na szczęście w Melogramy całkowicie za darmo. Galantis i Roxette to już teraz przed nami. Za chwilę też Topic i Becky G. Podkręcamy tempo w niedzielne popołudnie.

0: Dzisiaj, słuchajcie, ogólnopolski dzień przedszkolaka w kalendarzu. No chyba każdy z nas pamięta te czasy. Niektórzy też trochę tęsknią za tymi czasami. No właśnie, co wy byście chętnie zrobili teraz? Co mogliście robić jako przedszkolaki? Za czym najbardziej tęsknicie? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradio albo w wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Za czym najbardziej tęsknicie z czasów dzieciństwa? Ja na przykład najbardziej za legalnymi drzemkami w ciągu dnia. No, w sumie kto mi zabroni? September za chwilę, a ja idę na drzemkę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Anima i Ellie Goulding, tak podkręcamy tempo w Melon na 19 minut przed 18. Dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Ja pytałem was, za czym wy najbardziej tęsknicie z tych czasów, kiedy było się przedszkolakiem? No i Wiktoria się nagrała na WhatsAppie, Melo.
1: Za czym tęsknię? Za brakami sprawdzianów i za drzemkami.
0: O tak, to było totalnie najlepsze. Człowiek nienawidził zawsze tych drzemek w przedszkolu, ale teraz to by dużo dało. No i za brak sprawdzianów to myślę, że też Karo też się nagrała.
2: A najbardziej tęsknię za tym, że ktoś mnie wtedy utrzymywał w 100% i nie byłam odpowiedzialna za żadne wydatki, jeżeli chodzi o ubrania, jedzenie czy koszty utrzymania mieszkania. Myślę, że to był największy atut bycia przedszkolakiem. Pozdrawiam, Karo.
0: Totalnie, też pozdrawiam, ale na to też jest rozwiązanie, słuchajcie. To znają wszyscy ci, którzy są studentami i jadą do domu rodzinnego. Jedziecie, bierzecie dużą walizkę, a później tam wpychacie wszystko, co jest w chacie i wtedy człowiek trochę zaoszczędzi zawsze, nie?

0: Jeszcze przed 18 w Melo Fragma, tak podkręcamy tempo w niedzieli. A żebyście nie przegapili żadnego dźwięku, to pamiętajcie, że warto pobrać naszą apkę Melo Radia. No i wtedy możecie nas słuchać w każdym miejscu Polski, a nawet świata.
1: A już o 18 zagramy
0: Just the way you are. Nie tylko na świecie, ale i w kosmosie. Punktualnie 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczki. Klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.

Niezależnie, czy jesteście teraz na ploteczkach z Bestii, czy może sami siedzicie i jedziecie w furce, dla każdego coś miłego. Milki i David Guetta na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, PZT for Money i Karnawał. Tak, podkręcę ale tempo w Melo Radio. 14 minut już po 18. Ja słuchajcie, przeglądam internety. No i okazuje się, że nie wystarczy spać 8 godzin, żeby się wysypiać. No bo żeby być wypoczętym, a nie zmęczonym, no to trzeba jeszcze według tych wszystkich badaczy mądrych zasypiać regularnie o tej samej porze, także w weekendy i wstawać też o tej samej porze. No to powodzenia. To ja już chyba jednak wolę poimprezować, a wyspać się na starość.

Oh yeah, ale to dobry numer. Majo maj, to Melo Radio, to 26 minut po 18. Co można zrobić dla miłości? No okazuje się, że można przejść ponad 4000 kilometrów. O tym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Magic System, Magic in the Air. To za moment.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

To jest to Layla O i to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 19. Słuchajcie, ile można pokonać kilometrów, żeby znaleźć wymarzoną kobietę? No, jeżeli się jest takim zwierzątkiem, likaonem pstrym, no to 4000 kilometrów ponad ostatnio takie trzy zwierzaki w poszukiwaniu swoich partnerek pokonały, no i pobiły wszelkie rekordy. Także dziewczyny, jeżeli wasz facet powie, że ma za daleko, żeby pójść do piwnicy po ogórki, no to powiedzcie mu o tej historii. A to świeżynka w naszej playce, Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19. Robin Schulz, James Blunt. To taki idealny numer do tego, żeby gdzieś tam na przykład drugą połówkę złapać za rękę w samochodzie, albo za coś innego na przykład. No w każdym razie po 19 też zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Tobiego Romeo. Flyaway u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Oczywiście jeśli chodzi o to tam łapanie, to coś innego niż za rękę, to miałem na myśli na przykład za ramię albo gdzieś tam po głowie pogłaskać na przykład. No, o to chodziło.

0: Kierowca. Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM.
1: To wiadomo na początek, za chwilę też Lorin, ale będzie też John Summit i The Chainsmokers. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. To co? Gotowi? Zaczynamy? Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Alok i Jennifer Lopez. Tak, podkręcamy tempo, to już kwadrans po 19:00, to Melo Radio. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont, waszych portfeli. No bo wiecie, jesień to różne wydatki, jakieś tam pumpkin spice i inne. No więc wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, a jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, a my jutro z wielką chęcią pomożemy.

Wasted w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już za chwilę u nas Avicii i Rita Ora. Jeszcze przed 20 też Axwell i Bon. No jednym słowem, będzie można się poruszać podczas tych ostatnich godzin niedzieli.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Nie masz żadnych

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: O reklamie.

To Jax Jones i Where Did You Go? To Mel Radio, to 19 minut do 20. My jak zawsze podkręcamy tempo, a tymczasem internet zapłonął za sprawą nowych fotek Maćka Musiała, które zrobili paparazzi. Maciek, słuchajcie, spotkał się z koleżanką najprawdopodobniej. No i czytam nagłówek: Maciej Musiał gaworzy w modnej kawiarni i okłada oko lodem ze szklanki. Czyżby za nim ciężka noc? No, albo ciężka noc, albo jeden z tych patentów z TikToka pokroju wsadzania stóp do wody z octem, bananem i proszkiem do prania, żeby być wiecznie młodym.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ależ to świetnie gra. No, życzę wam, żeby ten przyszły tydzień też wam tak świetnie grał jak Sigala na antenie Meloradia jeszcze przed 20. No i w ogóle dobrego tygodnia. Ja wracam w sobotę po 15. Także powodzonka, bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy kolejną audycję, w której zaprezentujemy najciekawsze tematy ze Słupcy, Wrześni i okolic. A skoro o Wrześni mowa, to w ręce miejscowych policjantów wpadł kierowca, który prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Jednak jakby tego było mało, dodatkowy problem tego dżentelmena polegał na tym, że nie był do końca trzeźwy. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
6: 15 września w Sądzie Rejonowym we Wrześni odbyła się rozprawa, w której to rozprawie oskarżony był 47-latek. Powodem sądowego posiedzenia był fakt, że mężczyzna kierował BMW w stanie trzeźwości oraz wbrew dożywotniemu zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Do tego zdarzenia doszło dwa dni wcześniej, na terenie gminy Września, gdzie policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 47-latka. Przed samym zgłoszeniem tej interwencji oraz zatrzymaniem, wrześniani najpierw w jednym z kompleksów rekreacyjnych w napadzie agresji atakował słownie i fizycznie będącego tam 46-latka. Zatrzymany oprócz tego, że prowadził pojazd wbrew zakazowi, to jeszcze kierował BMW w stanie nietrzeźwości. Jego wynik to prawie 2 promile alkoholu we krwi. Takim zachowaniem mężczyzna udowodnił swoje lekceważące podejście do wyroku sądowego, który był wydany w 2024 roku i dotyczył dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, a dodatkowo wbrew prawnemu zakazowi prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Na rozprawie mieszkaniec Wrześni usłyszał zarzut kierowania BMW w stanie nietrzeźwości wbrew aktywnemu dożywotniemu zakazowi oraz kierowania gruźb z naruszeniem nietykalności cielesnej wobec zaatakowanego 46-latka. Pierwszy zarzut został rozwinięty o fakt, że 47-latek miał wcześniej zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za to samo przewinienie, przez co działał także w recydywie. Taka kwalifikacja wiąże się z tym, że mężczyzna po odbyciu kary pozbawienia wolności w okresie 5 lat od opuszczenia zakładu karnego ponownie wraca na przestępczą drogę. I teraz za swoje lekceważące podejście do stanu prawnego wrześnianin znowu wraca do prawnej izolacji. W swoim wyroku 47-latek usłyszał, że najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Taka decyzja wynika z uwagi na zagrożenie karą w wymiarze przekraczającym najpewniej co najmniej karę 2 lat pozbawienia wolności wobec tego mężczyzny. Teraz tą sprawą zajmie się prokurator rejonowy we Wrześni.
5: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zmieniamy temat. Za nami sesja Rady Miejskiej w Słupcy. Podczas ostatnich obrad radni jednogłośnie przegłosowali nowe stawki opłat w strefie płatnego parkowania. Ile zatem zapłacimy w Słupcy za parkowanie i dlaczego zdecydowano się na podwyżkę tych stawek? O tym opowiedział nam burmistrz Jacek Szczap.
7: 15 minut, tutaj opłata z 50 groszy wzrosła do złotówki. Za pierwsze pół godziny tu opłata ze złotówki wzrosła o 2 zł. Opłata za pierwszą godzinę wzrosła z 2 zł do 3 zł. I tam kolejne zwyżki za drugą godzinę. Opłata wzrosła do 3,60 zł. Za trzecią godzinę 4,20 i za czwartą każdą następną godzinę wzrosła do 3 zł. I tu podwyżka jest tylko o złotówkę. Wzrosły także opłaty dodatkowe, czyli związane z mandatami z 50 zł na 70 zł. Natomiast w ogóle nie wzrosły opłaty zryczałtowane, które między innymi mogą płacić mieszkańcy bądź firmy. Abonament pojazdu firmy za okres jednego miesiąca był 100 zł, nadal jest 100 zł. Abonament pojazdu firmy na okres na przykład jednego roku. Ta opłata wynosiła 1000 zł i nadal wynosi 1000 zł. Generalnie dopłacanie do parkomatów wynika z tego, że te ceny nie zostały zmieniane od 2015 roku, a przez ten czas oczywiście wiadomo, że tak, po pierwsze wymieniliśmy parkomaty, które mają możliwość także mobilnego, internetowego płacenia za postój samochodu na miejscu parkingowym. Wzrosły też koszty związane z tym, że zakupiliśmy te nowe parkomaty, wzrosły koszty koszty pracownicze, wzrosły koszty związane z obsługą, no bo wiadomo, że przez te 11 lat, kiedy nie było tej podwyżki, czyli od 2015 roku, jak sami wiemy, te ceny wszystkich produktów, usług wzrosły i tak naprawdę ta cena, która została za parkomaty podwyższona, to można by tak nawet rzec w cudzysłowie, że to była aktualizacja tego, co przez te 11 lat nastąpiło i dopasowanie do tych faktycznych kosztów, które są związane z obsługą tego miejsca na parkingi. Koszty, że tak powiem, zyski z parkomatów malały, a poza tym no, nałożyło się na to też to, że w 2025 szczególnie, kiedy był remont rynku, wtedy też ta strefa parkowania nie była w całości obsługiwana, ona na początku była tylko z jednej strony rynku, potem całościowo było wyłączona i to też się na to wszystko nałożyło, więc tak naprawdę ten rok 2026, który mamy, on będzie już takim, że tak powiem, faktycznym odzwierciedleniem, jak ta sytuacja, jeśli chodzi o bilansowanie się tego parkingu, będzie wyglądała.
5: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Teraz w naszej audycji odrobinę sportu i zaproszenie do udziału w bezpłatnych treningach w ramach akcji Biegam, bo lubię. O szczegółach mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie Łukasz Parus.
8: Akcja Biegam, bo lubię jest akcją ogólnopolską, która po raz 17 odbywa się w Polsce na 80 stadionach. Ta akcja jest koordynowana przez Fundację Wychowanie przez Sport w Warszawie. A idea jest taka oczywiście, żeby zachęcić mieszkańców Polski do przygody z bieganiem, z aktywnością fizyczną. Co najważniejsze, treningi w ramach akcji Biegam, bo lubię są bezpłatne. Czyli każdy uczestnik powyżej 16 roku życia, bez względu na to, jak jest zaawansowany biegowo, czy jest osobą początkującą i chce się uczyć biegać, czy jest osobą średnio zaawansowaną, czy zaawansowaną, znajdzie dla siebie wiele różnych ćwiczeń, związanych z poprawą kondycji fizycznej, z poprawą motoryki i te wszystkie ćwiczenia, cykl tych treningów ma oczywiście również i zapobiec kontuzjom, ale także uświadomić uczestnikom całą ideę i także poniekąd dość zaawansowaną strukturę czynności biegania. Bo wbrew pozorom każdy umie oddychać, każdy umie biegać, ale oczywiście na pewno Państwo wiecie o tym, a może nie wiecie, że 3/4 biegaczy zmaga się z kontuzjami. Te kontuzje, ja tu nie będę tłumaczyć, dlaczego one się pojawiają, bo to doskonale wyjaśnią na treningach trenerzy w Zagórowie i w tym roku trenerami są miejscowi nauczyciele wychowania fizycznego, propagatorzy sportu, aktywności ruchowej Karol Janowski i Jakub Bartłomiejczak. Zachęcamy wszystkich Państwa do przygody z bieganiem, z truchtem. Te ćwiczenia mają charakter siłowy, ogólnorozwojowy, są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, więc zachęcamy Państwa, przyjdźcie Państwo. My będziemy się spotykać na tych treningach od września do 11 listopada. Jest to niebywała okazja, żeby rozpocząć przygodę z ruchem, ze sportem, zyskać świadomość swojego ciała, być w grupie, poznać oczywiście fachowe porady trenerskie, ale także poznać osoby, które także zamierzają więcej się ruszać. Niektóre chcą zgubić parę kilogramów, inne osoby przygotowują się do zawodów. Każdy uczestnik ma jakąś swoją motywację i te treningi na stadionie zagórowskim blisko Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza teraz w tym okresie wiosennym czy wiosenno-letnim, pewnie tego lata to dopiero doświadczymy gdzieś tam w maju, no robią bardzo duże wrażenie. Słyszymy ptaki, jest zielono, jest ta energia wiosny z łąk, więc serdecznie Państwa zapraszam i cieszę się tutaj, że burmistrz gminy Zagórów każdego roku też wspiera tę akcję i dzięki uprzejmości burmistrza mamy stadion do dyspozycji. Dodam tylko, że treningi trwają 60 minut, 17.30, 18.30 celowo dobraliśmy taki termin, żebyście Państwo mogli wrócić ze szkoły i z pracy, i zjeść może jakiś lekki obiad i przyjechać do nas, więc serdecznie zapraszamy. Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Biegam, bo lubię w Zagórowie od 7 kwietnia na Stadionie Miejskim. Szczegóły znajdują się na Facebooku, na fanpage'u Biegam, bo lubię Zagórów. Ruszajmy się, bo to jest wspaniałe i daje nam dobre samopoczucie. Do zobaczenia na treningach.
5: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. Na koniec naszej audycji Starostwo Powiatowe i przypomnienie rozmowy na temat dofinansowania na modernizację Słupeckiego Orlika oraz porozumienia podpisanego przez 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu i Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie, mówi wicestarosta słupecki Piotr Kowalski.
9: No, jesteśmy niezmiernie uradowani, że od Ministerstwa Sportu otrzymaliśmy kwotę 412 tysięcy. To jest kwota dofinansowania 50%. My musimy też drugie tyle na ten remont wyłożyć. Wyremontowany zostanie Orlik, obok boisko do koszykówki i do piłki plażowej.
5: Możemy powiedzieć coś więcej na temat tych prac, jak się zmieni ten Orlik, co tutaj planujecie dokładnie zrobić?
9: Technologię, tutaj pan minister tam podpowiadał, żeby technologia była nie tak, jak jest teraz obecnie z tego granulatu, gdzie uczęszczający na Orlika przynosili w obuwiu pełno tego granulatu. Jest nowa, będziemy to przy ogłaszaniu przetargu brali pod uwagę. Sprawdzimy, jak to wygląda na innych. Inwestycja ruszy w przyszłym roku kalendarzowym. Remont Orlika obejmie właśnie wymianę nawierzchni na tym Orliku, wymianę nawierzchni na boisku obok do koszykówki i piłki plażowej.
5: Wrzucił pan moje kolejne pytanie, czyli najpierw przetarg i potem realizacja tej inwestycji. Do kiedy planujecie ją zrealizować?
9: Dokładnie myślę, że w 2027 roku zostanie inwestycja zrealizowana.
5: Dobrze, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać o to porozumienie podpisane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie z naszą bazą Powidzu. To dotyczy uczniów tamtejszego technikum. Co obejmuje to porozumienie? O co w tym chodzi?
9: Nawiązaliśmy współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. W zeszłym roku był nabór do liceum ogólnokształcącego w Słupcy, klasa o profilu wojskowym. Ze względu na małą liczbę chętnych przenieśliśmy to porozumienie z liceum ogólnokształcącego do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie, ponieważ tam utworzyliśmy kierunek technik transportu drogowego jako klasę wojskową, że uczeń kończący to technikum będzie miał prawo jazdy kategorii C, C plus E, świadectwo klasyfikacji plus to przygotowanie wojskowe. W ostatnich dniach byliśmy podpisać porozumienie w jednostce w bazie 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Podpisaliśmy to porozumienie, ponieważ uczniowie z tej szkoły będą tam mieć zajęcia praktyczne.
5: To był wicestarosta powiatu słupeckiego Piotr Kowalski. Na koniec naszego magazynu zaglądamy ponownie do wrześni. Tym razem historia o tym, że kradzież nie popłaca. Przekonał się o tym obywatel Mołdawii, który nie dość, że wpadł w ręce policjantów, to jeszcze wobec niego sporządzono wniosek do Straży Granicznej o wydalenie z terenu Polski. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
10: 16 września wrzesińscy policjanci skierowali wniosek do placówki Straży Granicznej w Poznaniu o deportację 40-letniego obywatela Mołdawii. Momentem zwrotnym w kwestii przebywania tego mężczyzny na terenie naszego kraju było jego zatrzymanie przez wrzesińskich policjantów, ponieważ obywatel Mołdawii 14 września dokonał kradzieży hulajnogi elektrycznej. Do tego zdarzenia doszło w Białymżyca. Jej właściciel określił wartość strat na kwotę 2000 zł. Zatrzymany mężczyzna swoją przestępczą zdobyczą nie nacieszył się za bardzo, ponieważ oprócz samej kradzieży zdążył jedynie ją spakować do worka i schować w zaroślach znajdujących się w Obłoczkowie. Podczas przesłuchania 40-latek przyznał się do postawionego zarzutu dotyczącego kradzieży hulajnogi elektrycznej. W trakcie analizy poczynań tego mężczyzny na terenie naszego kraju okazało się, że już wcześniej był karany za tak zwane wykroczeniowe kradzieże. Taka postawa 40-latka wskazuje na kompletny brak poszanowania prawa. W związku z tym dalszy pobyt obywatela Mołdawii na terenie Polski może stwarzać realne zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. i przez właśnie takie postępowanie dobiegł końca pobyt 40-latka w naszym kraju.
5: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą audycję i przygotowane dla Was informacje. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W ostatnim czasie uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce w gminie Strzałkowo mieli okazję poznać światowej sławy gitarzystę, który odwiedził ich placówkę. To pochodzący ze Strzałkowa Łukasz Kuropaczewski. Artysta podczas spotkania z najmłodszymi opowiedział o swojej drodze, pasji i koncertach na największych światowych scenach. Nie zabrakło również mistrzowskiego występu na żywo, a na scenie zaprezentowała się również uczennica Natasza Chudzińska. W dzisiejszej audycji przypominamy naszą archiwalną rozmowę z Łukaszem Kuropaczewskim. Posłuchajmy.
11: Chciałbym pana zapytać o samą nagrodę, czyli tą złotą strzałkę. Był pan zaskoczony taką nagrodą, która została panu przyznana?
12: Oczywiście byłem zaskoczony i bardzo uradowany. No jest to dla mnie bardzo istotna nagroda, ważna i bardzo się nią ucieszyłem, ponieważ no, pochodzę ze Strzałkowa, tam się wychowałem, tam spędziłem wiele lat mojego życia, na samym początku mojego życia, od urodzenia do okresu studiów. No jest to miejsce, z którym jestem przez to bardzo związany, jest głęboko w moim sercu. No i jeśli jest się docenionym przez swoją własną społeczność, no to jest to ogromna radość i świadomość, że jakiś tam się ślad zostawiło w tym miejscu, z którego się pochodzi i w jakikolwiek sposób zostanie się w pamięci tych ludzi, to jest to wielki zaszczyt i honor, więc niezwykle się ucieszyłem i byłem mocno poruszony tym.
11: Proszę mi powiedzieć, jak tutaj zaczęła się w ogóle pana muzyczna przygoda?
12: No, zaczęła się właśnie w Strzałkowie, mając 9 lat. Usłyszałem po raz pierwszy w życiu gitarę klasyczną, czyli taką z nylonowymi strunami, nie metalowymi. W kościele w Strzałkowie grała na gitarze pani Danusia, wtedy nazywała się Sawińska. Pani Danusia grała na gitarze właśnie z nylonowymi strunami i śpiewała z chórkiem pieśni religijne podczas mszy. No i to było dla mnie niezwykle poruszające, niespecjalnie jakby istotne były dla mnie te śpiewy, a najbardziej zachwyciło mnie to jej granie, bo grała nie tylko używając kostki, jakby uderzając akordy, tylko grała też palcami i te dźwięki, które wydobywała palcami, robiły na mnie ogromne wrażenie i to był moment, kiedy autentycznie przenosiłem się do innego świata i moja mama podczas jednej z mszy zobaczyła mnie, że mam taką minę rozmarzoną żoną i zapytała mnie po mszy, czy mi się podoba ta gitara i ja powiedziałem, że bardzo. I mama mnie zapytała, czy chciałbym się w takim razie uczyć grać na gitarze, a ja mówię, że bardzo bym chciał, że bardzo mi się to podoba i bardzo bym chciał umieć grać na gitarze. No i w ten sam dzień właściwie mama skontaktowała się z panią Danusią i kilka dni później miałem pierwszą lekcję u niej w domu. Pani Danusia mieszkała niedaleko nas, przy ulicy Górnej również i tam poszedłem na pierwszą lekcję i to mi się tak spodobało i tak bardzo chciałem grać, że materiał, który mi przekazała, od razu ćwiczyłem pilnie i już za dwa dni już to umiałem, już nie mogłem się doczekać kolejnej lekcji, żeby znowu nowy materiał mi podała. No i tak to trwało przez rok i mając 10 lat, pani Danusia powiedziała, że to już właściwie wszystko mi pokazała, co sama wie, no bo też nie jest zawodowym muzykiem, gitarzystą, tylko amatorsko zna po prostu podstawy i że czas, żeby pójść do profesjonalnej szkoły muzycznej. No i zdałem egzaminy do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Słupcy. I no i tak już się zaczęła ta moja profesjonalna droga.
11: Tutaj jak zaczął pan tą swoją edukację w szkole muzycznej, to już od początku pan wiedział, że w przyszłości jako dorosły człowiek pójdzie pan właśnie w tym muzycznym kierunku? Czy na początku to było traktowane jako taka pasja, rzecz po prostu, powiedzmy, dodatkowa? O.
12: No właśnie, to jest ciekawe, bo to różniłem się, jeśli o to chodzi, od wielu swoich rówieśników. Ja byłem od samego początku początku przekonany, że to będzie mój zawód. Będę muzykiem, będę gitarzystą, chcę to robić w życiu i absolutnie troszkę to była zgroza dla moich rodziców, bo wszystko inne przestało mnie kompletnie interesować i byłem całkowicie skupiony na graniu i przez to też nie byłem może najlepszym uczniem, bo nie zależało mi kompletnie na innych rzeczach i myślałem i zawsze byłem przy jednym. Pamiętam lekcje w szkole podstawowej w Strzałkowie, podczas których byłem kompletnie myślami gdzie indziej, bo na przykład ćwiczyłem fragment trudny, gdzie pojawił się chwyt tak zwany barre, czyli palcem płaskim trzeba przycisnąć wszystkie 6 strun. Wtedy na moją małą rączkę jeszcze niewyćwiczoną, to było dosyć trudne. Nie mogłem tego od samego początku wyćwiczyć, od pierwszej lekcji, jak mi pani pokazała w szkole ten chwyt, więc przeżywałem to, że nie mogę, że to mi tak szybko nie przychodzi, tylko że trochę brzęczy tam, że nie jestem w stanie tego mocno docisnąć. I myślami byłem w tym, że już nie mogłem się doczekać, żeby wreszcie się te lekcje skończyły, żebym mógł biec do domu, sprawdzić, czy już dzisiaj będzie mi łatwiej, czy dzisiaj już przycisnę ten akord i czy to wszystko się ładnie odezwie. Więc to była absolutna pasja. Przerwy w szkole spędzałem z Discmanem, Walkmanem na uszach, słuchając muzyki gitarowej i w ogóle później już muzyki klasycznej, poważnej tak zwanej. Więc to był mój absolutnie cały świat. Od początku wiedziałem, że to będzie to. Potem oczywiście w latach młodzieńczych miałem różne momenty takie załamania, zwątpienia, no jak to każdy młodzieniec, prawda, się boryka z różnymi, w okresie dojrzewania z różnymi tam problemami psychicznymi, no to ja też przez takie przechodziłem, ale to nie tak, że nie chciałbym być muzykiem, tylko także bardziej, że może wolałbym być może pianistą, bo ma lepszy, większy repertuar, potężniejsze brzmienie, odpowiadał mi muzykach na fortepian, odpowiadała mi bardziej przez jakiś czas niż ta na gitarę, to był bardziej tego typu rozterki, ale nigdy takie, że nie chciałbym być muzykiem. Do dzisiaj uważam się za absolutnego szczęściarza, że taki zawód jest mi dany wykonywać.
11: Dobrze, proszę mi powiedzieć, a jak wyglądało z tymi inspiracjami muzycznymi w tych młodzieńczych latach? Jakiej pan muzyki słuchał na tym Discmanie? Miał pan jakichś swoich ulubionych wykonawców, artystów?
12: Absolutnie, miałem. Przede wszystkim słuchałem pianistów różnych. Takim jeden z pianistów, który zrobił na mnie największe wrażenie, mając chyba 12 czy 11 lat, był Claudio Arrau, jego wykonanie drugiego koncertu fortepianowego Chopina F-moll. To było coś, czego słuchałem godzinami, leżąc na łóżku, patrząc w sufit i słuchając czy w Discmanie. Potem pojawił się Evgeny Kisin ze swoim nagraniem koncertu Piotra Czajkowskiego fortepianowego. To było coś, co absolutnie słuchałem całymi dniami, na wszystkich przerwach właśnie i przez wiele, wiele tygodni nie schodziło jakby z mojego repertuaru do słuchania. Potem pojawiały się już w latach późniejszych fascynacje takimi artystami o bardzo silnych osobowościach. Wiadomo, że w tamtym czasie dojrzewania człowiek szuka takich autorytetów i jak ktoś się wyróżnia, idzie pod prąd, jest troszkę taki nie klasyczny, nie taki łatwy do zaszufladkowania, no to robi na młodych ludziach wrażenie. No i na mnie robiło wrażenie Nigel Kennedy, skrzypek, który troszkę, jak to mówili krytycy, gra pod włos, trochę nie do końca tak, jak powinno się grać, interpretuje niezgodnie ze stylem, był takim

0: bo to były takie czasy, że ludzie, jak pojawiała się płyta muzyki klasycznej, jakiegoś wybitnego muzyka, to była po nią kolejka, bo przyjechało 10 płyt i trzeba było się ustawić, żeby tę płytę kupić. Ja pamiętam, że stałem dwa razy w kolejce, raz po płytę Pogorelica ze skercami Chopina, a raz po płytę Christiana Zimmermana z koncertami fortepianowymi Chopina, nagrana z orkiestrą festiwalową, którą sam stworzył. To pamiętam, że dla mnie to było coś absolutnie niebywałego i te nagrania, to zmieniły moje życie, całkowicie mnie ukształtowały, to były rzeczy, które były no, po prostu totalnie zjawiskowe. A później na studiach poznałem wielu ludzi, którzy słuchali też innej muzyki i dopiero tak naprawdę wtedy poznałem, co to jest muzyka jazzowa, co to jest muzyka pop, co to jest muzyka rap, hip-hop, poezja śpiewana. W moim domu słuchało się Stanisława Sojki, Grzegorza Turnała, Czerwonych Gitar, Skaldów, prawda, te Budki Suflera, tych dawnych nagrań. Rodzice tego słuchali, uwielbiali też muzykę jazzową, Kita Jarretta i tego typu rzeczy, czy Beatlesów też u nas się słuchało. Natomiast mnie nigdy to nie pochłonęło specjalnie. I dopiero jak już byłem starszy, to zacząłem doceniać, że też te rzeczy i też sobie dla przyjemności słuchałem tych nagrań i tych piosenkarzy i wokalistów innych, nie tylko klasycznych, ale przez wiele lat dla mnie jedyną muzyką, która się liczyła, była ta klasyczna, poważna. I dopiero z wiekiem te takie klapki na oczach się troszkę rozszerzyły.
1: Proszę mi powiedzieć, tutaj tak jak pan wspomniał, uczył się pan w liceum muzycznym w Poznaniu. Jak rozumiem, po tym liceum rozpoczął pan studia w tym muzycznym kierunku, także ta edukacja szła dalej tą obraną przez pana drogą.
0: Tak, oczywiście. No, skończyłem szkołę muzyczną, liceum muzyczne w Poznaniu i poszedłem na studia do Akademii Muzycznej we Wrocławiu, bo tam profesorem był gitary profesor Piotr Zaleski, który już uczył mnie też w średniej szkole w Poznaniu, i więc to była taka jakby naturalna kontynuacja, ale te studia szybko skończyłem w 3 lata, jakby skondensowane to wszystko było, żeby jak najszybciej te studia skończyć, i wyjechałem na już studia podyplomowe do Stanów Zjednoczonych. I tam się zaczęła ta ostatnia, jakby ostatni rozdział mojej edukacji.
1: Proszę właśnie tutaj co nieco opowiedzieć, jak wyglądała ta edukacja za oceanem.
0: To było spełnienie marzeń również, bo studiowałem u maestro Manuela Barrueco, którego w 1992 roku podczas urodzin mojej cioci w Strzałkowie na ulicy Parkowej, przepraszam, Paruszewskiej, podczas imprezy jakiejś rodzinnej, program drugi telewizji o godzinie 19:30 Grażyna Torbicka zapowiada recital wybitnego kubańskiego gitarzysty klasycznego Emanuela Barrueco na żywo ze Śląskiej Jesieni Gitarowej w Tychach z festiwalu. Proszę sobie wyobrazić, 92 rok, polska telewizja, prime time, 19:30, koncert gitarzysty klasycznego na żywo Grażyna Torbicka zapowiada. To jest coś, co w dzisiejszych czasach jest kompletnie już nie do pomyślenia, a wtedy to była norma. Pod tym względem to za tymi czasami bardzo tęsknię, ale oczywiście to tylko taki trend. Natomiast no, to był ten moment, kiedy ja usiadłem, usłyszałem to, zabawiąc się Lego czy innymi klockami z kuzynami, usiadłem, żeby posłuchać tego fragmentu, tego recitalu i słuchałem całego koncertu, wysłuchałem cały ten koncert i pomyślałem, że jeszcze w życiu nie słyszałem, żeby ktoś tak grał na gitarze. To było coś absolutnie kosmicznego, coś niewyobrażalnego. Jak to jest możliwe, że można tak grać na gitarze? No i tak historia się zatoczyła koło, że te kilkanaście lat później spotkałem maestro Manuela Barrueco na kursie w Walencji w Hiszpanii i od tego czasu zaczęła się nasza znajomość, potem przyjaźń, która trwa do dziś i jest moim mistrzem, mentorem, z którym spędziłem 5 lat edukacji, jedne z najpiękniejszych lat mojego życia, gdzie poznałem muzykę jeszcze bardziej. Nie wiedziałem, że tak daleko może sięgać czyjaś wiedza jak mistrza. No i do dzisiaj utrzymujemy kontakty z moim największym autorytetem, kimś, kto na zawsze zostanie moim wielkim mistrzem.
1: Jak to wygląda obecnie, jeśli chodzi o pana muzyczną działalność, pracę? Jak to teraz, proszę powiedzieć, właśnie wygląda na co dzień?
0: No jestem muzykiem czynnym, prawda? No, gram koncerty, jeżdżę, gram recitale w różnych miejscach świata. Mam menadżerów, agentów, z którymi współpracuję. Gram z różnymi muzykami, gram sam, gram z orkiestrami, gram z muzykami w zespołach kameralnych, w składach różnych projektach uczestniczę. Jestem wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jestem również od 5 lat profesorem na Uniwersytecie Kunst Uniwersytet Graz w Austrii, w mieście Graz. Tam prowadzę swoją klasę gitary również. No i tak to wygląda. No, nagrywam płyty, prawda? Prowadzę kursy, nagrywam również filmy instruktażowe.

0: no tak jak to muzycy czynni się zajmują tym, no to jest moje życie. Jednocześnie staram się bardzo dbać o ten balans między życiem prywatnym a pracą. Jest to praca moja, jest pasją, jest powołaniem, co chciałbym powiedzieć, i oczywiście zajmuje mi bardzo dużą część mojej głowy, ale mam szczęście, mam bardzo wielu przyjaciół, znajomych, rodzinę, która nie jest z muzyką związana, dlatego mam tę odskocznię i mam bardzo wiele różnych hobby, w których bardzo chętnie czynnie uczestniczę, więc to muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwym, spełnionym człowiekiem i wiem, że muzyka dała mi cudowne życie po prostu, że nie wyobrażam sobie, jak moje życie by wyglądało, gdybym muzykiem nie był. Nie jestem w stanie w ogóle sobie wyobrazić takiego życia, więc no jestem szczęśliwy, spełniony i uwielbiam każdy dzień mojego życia po prostu tak jak jest, i moją pracę, i pasję, i wszystko.
1: Mówił gitarzysta Łukasz Kuropaczewski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. I jak zawsze dobrze słyszeć z Wami na początku dnia i tradycyjnie mam dla Was kilka ciekawych informacji z naszego regionu. A zaczynamy od wizyty w Domu Kultury w Powidzu. Po wakacyjnej przerwie Powidzki Dom Kultury przygotował bogatą ofertę zajęć stałych, a także zaplanował kilka ciekawych wydarzeń. O szczegółach opowiedział nam dyrektor Domu Kultury w Powidzu Robert Czechorowski.
3: Jeśli chodzi o zajęcia stałe, to w tym roku mamy jeszcze bogatszą ofertę niż w poprzedniej naszej edycji. Właśnie w tym roku zapraszamy na zajęcia plastyczne dla dzieci od 4 do 6 roku życia. Mamy zajęcia artystyczno-kreatywne od 7 roku. I to jest tutaj bez górnej granicy wiekowej. Będziemy tworzyć różnymi metodami dekupaż, obrazy na płótnie, obrazy 3D, więc różne takie rzeczy kreatywno-artystyczne podczas tych zajęć. Oczywiście mamy też zumbę dla dorosłych. W tym roku rozszerzamy trochę zajęcia krawieckie i robimy zajęcia o nazwie Modeluj, Szyj i Projektuj. To jest dla dzieci od 10 roku życia i również bez górnej granicy wiekowej podczas tych zajęć. No tak sama nazwa wskazuje, nie tylko będziemy uczyć się szyć, ale również projektować stroje i takie wszystkie ogólne informacje dotyczące stylizacji. Również będziemy mieć kostkę Rubika, jogę, zajęcia fotograficzne, to jest nasza nowość, jedna z nowości. Będzie ją prowadził profesjonalny fotograf, tutaj lokalny pan Adam Andrzejewski, który zrobi znakomite zdjęcia, nie tylko aparatem, ale również dronem, więc on tutaj będzie główną osobą prowadzącą nasze zajęcia fotograficzne i też mamy zajęcia zarówno dla początkujących, jak i dla średnio zaawansowanych i również są one od 10 roku życia. Oprócz tego tradycyjnie zapraszamy wszystkich na zajęcia wokalne, pianino, saksofon, gitarę, ukulele, czyli różne gry na instrumentach muzycznych, ale też nie zapominamy o naszym największym jakby takim największych zajęciach, które cieszą się co roku największym zainteresowaniem, którym są zajęcia majsterkowicza. Jednak w tym roku nie jest to mały majsterkowicz, czyli tylko dla dzieci, ale również wychodzimy dalej. Wiadomo, wiele osób, nawet dorosłych, chciałoby nauczyć się, nie wiem, jak przybić gwoździe, przywiercić coś wkrętem, więc też takie zajęcia dla nich oferujemy, a więc zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mogą nauczyć się podstaw majsterkowania i tworzyć interesujące przedmioty. Też oczywiście z takich nowości mamy też powidzkie gry bez prądu, czyli będziemy dwa razy w miesiącu spotykać się na planszówkach wieczorami, ale to nie tylko będą nie będziemy tylko grać właśnie w planszówki takie dobrze nasze znane, które każdy lubi, ale również będziemy uczyć się grać w nowości, które wychodzą na rynku, więc też dla każdego będzie coś nowego. I to by było na tyle z naszej oferty na ten sezon artystyczny. Oczywiście cały czas trwają nabory też do naszego chóru Sonata, zespołu kapeli Powidz Band i zespołu Powidzanie. A więc i muzycznie, i rękodzielniczo, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie w tych zajęciach. I z chęcią zapraszamy do zapisów, do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, ale także w bibliotece publicznej. I tutaj właśnie zapisy trwają do 23 września. Mamy festiwal chóralny, który właśnie wspólnie z chórem Sonata i Towarzystwem Przyjaciół Powidza organizujemy corocznie, w tym roku 9. edycja, więc też zachęcamy, zapraszamy serdecznie do udziału, a oczywiście też wychodzimy dla dzieci i już 3 października, czyli pierwsza sobota października, wychodzimy z Teatrem Cienia, z sztuką Tenzung i Anoki, indiańskie opowieści, czyli coś nowego. Teatru Cienia jeszcze nie było u nas w Domu Kultury w naszej miejscowości, więc wychodzimy z opowieściami indiańskimi właśnie dla dzieci od 4 do 14 roku życia i no właśnie tutaj w wykonaniu Teatru Cienia, czyli nie taki zwykły spektakl teatralny, ale właśnie gra cieniem. Na nas indiańskie opowieści w wykonaniu Teatru Cieni obowiązują bilety. Bilet w promocyjnej cenie, ponieważ dla dzieci kosztuje on 15 zł, gdyby rodzic chciał przyjść z dzieckiem, to kosztuje 5 zł, więc troszkę skromna opłata, a na nasz festiwal pieśni chóralnej, który już 24 września, no należy też zadzwonić pod numer Domu Kultury i dokonać zapisów.
1: To był dyrektor Domu Kultury w Powidzu, Robert Czechorowski. Zmieniamy temat i zaglądamy do miejscowości Ostrowite. Jeżeli chcecie aktywnie spędzić wolny czas, a jednocześnie podziwiać piękno przyrody, a przede wszystkim jeziora Powidzkiego, koniecznie musicie wziąć udział w wyjątkowym rajdzie rowerowym, który jest organizowany przez Urząd Gminy i Bibliotekę w Ostrowitem. Warto również dodać, że wspomniany rajd rowerowy jest jednym z elementów promujących nową infrastrukturę rowerową na terenie gminy. O szczegółach mówi wójt Mateusz Wojciechowski.
0: Rajd jest jednym z działań promocyjnych projektu Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej numer 3052P, czyli tego odcinka Ostrowite Giewartów. Jest to zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski na 2021-2027, tego priorytetu numer 10 dla sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej i działania 10.5 sprawnie funkcjonujące i zdekarbonizowany transport publiczny. W ramach tego projektu powstaje droga dla rowerów o długości blisko 6 km. Inwestycja obejmuje też parking rowerowy typu bike and ride, miejsca odpoczynku wyposażone w ławki, wiaty i samoobsługowe urządzenia do naprawy rowerów oraz oświetlenie wykorzystujące lampy hybrydowe. Nowa infrastruktura przede wszystkim ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, a jednocześnie zachęcać mieszkańców do częstego wybierania roweru jako środka codziennego transportu. Pomysł na rajd wynika właśnie z potrzeby pokazania mieszkańcom dostępnych tras rowerowych oraz promowania zdrowego, ekologicznego sposobu przemieszczania się. Trasa wokół Jeziora Powidzkiego została wybrana ze względu na jej przede wszystkim walory krajobrazowe i turystyczne. Pozwala połączyć promocję niskoemisyjnego transportu z aktywnym wypoczynkiem oraz prezentacją przede wszystkim atrakcyjnych miejsc znajdujących się na terenie naszej gminy i gminy sąsiedniej w sąsiedztwie też najpiękniejszego Jeziora Powidzkiego.
1: Chciałem właśnie zapytać, co czeka tutaj po drodze uczestników rajdu. To będzie takie bardziej sportowe wyzwanie, czy raczej spokojny, rodzinny rajd, podczas którego będzie też czas, żeby rozkoszować się tymi walorami przyrodniczymi tej pięknej okolicy?
4: Trasa rajdu liczy około 45 km i prowadzi po drogach asfaltowych, ścieżkach rowerowych, a także drogach leśnych. Jest to rajd rekreacyjny, a nie zawody sportowe. Regulamin wyraźnie wskazuje, że współzawodnictwo oraz ściganie się będą zabronione. Będziemy poruszać się spokojnie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników. Zależy nam przede wszystkim, aby każdy mógł bezpiecznie pokonać trasę, podziwiać tę okolicę i czerpać przyjemność ze wspólnej jazdy. Trzeba też pamiętać, że dystans 45 km wymaga podstawowego przygotowania i przede wszystkim sprawnego roweru.
1: Czyli tutaj generalnie jesteście otwarci na każdego uczestnika, który gdzieś tam ma już do czynienia z tą jazdą na rowerze. Ja chciałbym właśnie zapytać pod kątem bezpieczeństwa tego rajdu, jak tutaj ten rajd jest zabezpieczony i właśnie o czym uczestnicy powinni pamiętać przed wyruszeniem, oprócz tego sprawnego roweru jako podstawy?
4: Przede wszystkim w rajdzie mogą uczestniczyć osoby dorosłe i pod opieką też osoby niepełnoletnie i to jest ten warunek konieczny, który musimy spełnić. Oczywiście ten rower sprawny, bezpieczeństwo przede wszystkim, przygotowanie tego pojazdu. Dzieci niepełnoletnie oczywiście, bo organizator nie zapewnia im indywidualnej opieki. Tutaj nie potrzeba być zawodowym rowerzystą ani regularnie trenować. Ten rajd ma charakter rekreacyjny, to podkreślamy. Jednak ze względu na tą 45-kilometrową trasę, każdy uczestnik powinien realnie ocenić swoje możliwości, i też stan zdrowia. Osoba jeżdżąca rekreacyjnie powinna sobie poradzić, jeżeli jest przyzwyczajona do nieco dłuższych po prostu przejazdów.
1: Jeśli chodzi o miejsce startu, kiedy dokładnie startujecie i gdzie jest miejsce zbiórki?
4: Zapisy są do wtorku, czyli do 22 września 2026 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowicy. Warunkiem udziału jest wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia. Udział w rajdzie oczywiście jest bezpłatny. Rajd odbędzie się w sobotę, 26 września bieżącego roku. Zbiórkę uczestników zaplanowano od godziny 9:30. Też na parkingu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem i start nastąpi o godzinie 10. Warto mieć kask, wodę, odzież dostosowaną do pogody, elementy odblaskowe oraz podstawowe wyposażenie umożliwiające usunięcie drobnej usterki. Rajd będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i poleceń organizatorów. Oczywiście do asysty zapewnimy ochotników strażaków, tak żeby przy ewentualnych usterkach, tak jak powiedziałem wcześniej, czy problemach, móc pomóc.
1: I jakby pan tutaj zachęcił mieszkańców gminy Ostrowite, i nie tylko gminy Ostrowite do udziału w tym rajdzie?
4: Jednym z głównych celów tego rajdu jest integracja mieszkańców i gości oraz wspólne aktywne spędzanie czasu. Rower, piękne otoczenie Jeziora Powickiego są doskonałym pretekstem do spotkania się, rozmowy i poznania też innych uczestników. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału w tym rajdzie, tych, którzy czują się na siłach. Oczywiście po rajdzie rowerowym zapraszamy na wspólny posiłek regeneracyjny przygotowany przez koło gospodyń wiejskich w Ostrowitem, a zasponsorowany przez radnego okręgu Ostrowite, Borowiec i Michałowo. Chcemy, żeby to był dzień spędzony razem, nie tylko na trasie, ale również podczas odpoczynku i rozmów po jego ukończeniu.
1: Mówił wójt gminy Ostrowite, Mateusz Wojciechowski. I tak jak już padło podczas naszej rozmowy, jeżeli chcecie wziąć udział w tym rajdzie, koniecznie zajrzyjcie do biblioteki w Ostrowitem. Tam można dostarczyć kartę zgłoszeniową, tak żeby można było wziąć udział w rajdzie. Przypominam, zgłoszenia do udziału w tym rajdzie przyjmowane są do 22 września. I na koniec naszej audycji muzyczne zaproszenie dla wszystkich melomanów. O wyjątkowym koncercie w Filharmonii Poznańskiej mówi Anita Herudzińska ze Starostwa Powiatowego w Słupcy.
5: Serdecznie zapraszam 26 września o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja Biskupa w Lądzie. Odbędzie się koncert Filharmonii Poznańskiej. Serdecznie zapraszamy nie tylko melomanów i miłośników Filharmonii, ale także osoby, które do tej pory nie były na takim koncercie, bo doznania takiej muzyki na żywo, właśnie koncert Wieniawskiego, bo to taki w tym roku będzie temat przewodni. Zupełnie bezpłatnie można tego koncertu wysłuchać, więc serdecznie Państwa do tego zachęcam, zapraszam. Przy okazji można oczywiście zwiedzić piękny pocysterski klasztor lądzki, który jest pomnikiem historii. Myślę, że wrzesień będzie jeszcze w dobrej aurze pogodowej, więc serdecznie zachęcam do tego, aby wziąć udział w, myślę, tak dostojnym i podniosłym wydarzeniu kulturalnym w powiecie słupeckim.
1: To była Anita Herudzińska ze Starostwa Powiatowego w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie.
0: To były fantastyczne miejsca i fantastyczne wspomnienia. Bardzo lubię Strzałkowski Park. Też swego czasu często chodziłem do parku i bardzo lubiłem. Tam moja babcia mieszkała przy samym parku na ulicy Parkowej, więc często w tym parku bywałem i bardzo lubiłem. Dziadek zabierał mnie na spacery tam i za park chodziliśmy jeszcze. Tam bardziej w głąb jakby tego obszaru. No, a tak z okolic, no to do dzisiaj jednym z moich ulubionych absolutnie miejsc jezioro Powickie i staram się tam być co roku. Moim marzeniem jest to, żeby trasa w Stanach Zjednoczonych ładnie się udała, a potem będę marzył o tym, żeby udały się kolejne koncerty, a potem żeby kolejne. To ja nie mam takiego marzenia, że chciałbym na przykład nie wiem, zagrać w Carnegie Hall czy coś. Zagrałem w Carnegie Hall już, więc to marzenie jest spełnione, ale podaję jako przykład. No po prostu nie ma czegoś takiego, bo ja to nie traktuję tak, też to jest marzenie. No, to jest moja praca, którą uwielbiam i każdy występ jest moim marzeniem.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę z wybitnym gitarzystą pochodzącym ze Strzałkowa. Łukasz Kuropaczewski opowiedział nam o tym, jak lubi spędzać wolny czas, kiedy odkłada gitarę na bok oraz wrócił wspomnieniami do ulubionych miejsc w rodzinnym Strzałkowie. Na koniec nasz rozmówca zdradził również plany na najbliższą przyszłość. Zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy, mówi Łukasz Kuropaczewski.
6: Przez te wszystkie lata tej muzycznej przygody pana kariery, jest jakiś taki moment, z którego jest pan najbardziej dumny?
0: Zawsze z pokorą do wszystkiego podchodzę. Staram się sukcesy pewne, czy jakieś chwile podniosłe traktować z takim, no jednak zadumą i pewną pokorą, licząc na to, że najwspanialsze rzeczy jeszcze są przede mną. Pracuję zawsze tak, do każdego koncertu przygotowuję się tak, jakby to był pierwszy mój koncert w życiu. Ja chcę dać z siebie wszystko, nie umiem odcinać kuponów, jakby nie umiem być nieprzygotowany. Jestem perfekcjonistą, więc zależy mi na tym, żeby za każdym razem było jak najlepiej. Na daną chwilę mogę się zaprezentować. Porażki zawodowe traktuję również z pokorą. Są dla mnie wielką nauką. Krytykę przyjmuję z pokorą. Staram się krytycznych uwag słuchać, uczyć się z nich, wyciągać wnioski. Nie jestem absolutnie nastawiony negatywnie do ludzi, którzy krytykują to, co robię. Absolutnie nie są to dla mnie ludzie, których skreślam. Wręcz przeciwnie, słucham ich więcej i bardziej dokładnie niż tych, którzy wychwalają moją działalność, więc wydaje mi się, że tak staram się cały czas wychodzić z tej swojej strefy komfortu. Moi idole, którzy nie są tylko muzykami, ale idole z różnych dziedzin życia, osiągnęli swój sukces właśnie nie paplając się, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, w tym swoim ciepełku, tylko wychodząc jednak poza tę strefę, w której czują się najlepiej i próbując nowych rzeczy, narażając się przez to na krytykę, na porażkę, ale dzięki temu stają się mocniejsi, idą do przodu, otwierają kolejne drzwi, przesuwają te granice możliwości swojego instrumentu czy swojego zawodu. I ja staram się tak robić. Gram rzeczy, które wydają się nie do zagrania, staram się spróbować je zagrać. Raz mi się udaje, raz mi się nie udaje, ale to, co mi się uda, to zostaje. I tak było na przykład z koncertem altówkowym Krzysztofa Penderyckiego, rzecz, która się się wydawała niemożliwa, jednak udało się to zrobić wraz z kompozytorem. Zrobiliśmy te wersje, zrobiliśmy wykonanie światowe. Wiele takich prawykonań zrobiłem właśnie dlatego, że wierzyłem w to, że to się może udać i staram się walczyć. No, mógłbym spokojnie całe życie grać rzeczy, które się pasują idealnie na gitarę, nie ma, publiczności się będą podobać, same tak zwane hity, a ja lubię jednak iść trochę pod włosy, robić rzeczy, które też są wyzwaniem dla odbiorcy i dla mnie przede wszystkim wyzwaniem, ale też dla odbiorcy i starać się przesuwać tę granicę mojej słabości. I dlatego to mnie jakby motywuje do pracy i do kolejnych rzeczy. Teraz pracuję nad cyklem utworów Chopina, nad cyklem preludiów Debussy'ego. Rzeczy, które na gitarę nie zostały napisane, kojarzą się całkowicie z fortepianem, a ja chcę pokazać, że na gitarze jest to możliwe. Jest to trudna praca, ciężka, jakby sens powiek spędza w tej chwili. Jestem w trakcie tego procesu twórczego, ale on jest niezwykle fascynujący, wzbogaca mnie jako człowieka, sprawia, że jako artysta też się rozwijam, więc to jest taka praca właśnie. No, za to tę pracę kocham, że jak zapytali Pablo Casalsa, wybitnego wiolonczelistę, jednego z najwybitniejszych w historii muzyki, jak miał 90 parę lat, dlaczego on jeszcze ćwiczy, to odpowiedział, no bo jak ćwiczę, to jestem coraz lepszy. No po prostu każdego dnia dzięki ćwiczeniu jestem lepszy. No więc to tak właśnie wygląda. Człowiek całe życie stara się być coraz lepszy i na koniec życia zdaje sobie sprawę, że jeszcze wiele rzeczy nie umie. No to jest taki zawód. Muzyka jest taką otchłanią, której się nie da po prostu całkowicie objąć i zrozumieć. To jest coś, z czym człowiek całe życie walczy i stara się zbliżyć do istoty, ale jakby tej istoty nie jesteśmy w stanie dotknąć tak naprawdę.
6: Dobrze, tak jak pan mówił, wiele lat konsekwentnej pracy, ćwiczeń, podążania do tego konkretnego celu. A ja chciałbym pana zapytać, czy był taki moment przez te wszystkie lata, taki moment słabości, zwątpienia, czy to jest na pewno ta dobra droga, czy jednak był pan tutaj w pełni utwierdzony nawet w tych słabszych momentach, że tak, to jest to, idę z tym do przodu, działam konsekwentnie dalej. Czy to jest na pewno dobra droga w jakiejś ciężkiej chwili, czy jednak nie miał pan takich myśli, tylko mimo wszystko konsekwentnie idzie pan w kierunku muzyki?
0: Nigdy nie miałem myśli, że nie chciałbym być muzykiem, że wybrałem złą drogę, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, miałem myśli, żeby może grać na innym instrumencie, czy zostać dyrygentem, bo dawałoby mi to większe możliwości, szerszy repertuar, większy wolumen brzmienia i tak dalej, ale to było w okresie dojrzewania, kiedy w głowie człowieka młodego różne rzeczy się rodzą, ale niekoniecznie mają sens. Im byłem starszy, tym bardziej rozumiałem, że to, co gitara, którą wybrałem, jest wystarczającym dla mnie narzędziem i wspaniałym, który uwielbiam i kocham po prostu za mało. Jeszcze ją znałem wtedy, żeby w pełni ją docenić. I myślę, że to tylko z tego powodu się działo.
6: A proszę mi powiedzieć, jak już przychodzi właśnie ten moment wytchnienia, odpoczynku, kiedy może pan odłożyć gitarę na bok, zająć się czymś innym, spotkać z przyjaciółmi, co tutaj właśnie jest w pana kręgu zainteresowane? Poza muzycznych. Jak pan lubi spędzić ten wolny czas?
0: Ja mam bardzo wiele hobby. Niestety, bardzo wiele rzeczy mnie fascynuje. Pierwszą taką wielką moją pasją są kulinaria i gotowanie. Jestem zapalonym kucharzem. Uwielbiam gotować, uczyć się nowych potraw, nowych smaków. Też dzięki temu, że mam to szczęście podróżować i zwiedzać różne zakątki ziemi, obserwować te kultury, te kuchnie poznawać, to dzięki temu jest mi potem łatwiej to wszystko fascynować się tym i w domu spróbować to odtworzyć. Uwielbiam wyprawiać przyjęcia, zapraszać gości, dla nich gotować i serwować kolacje wielodaniowe, opowiadać o składnikach, pozyskiwać te składniki od ludzi, od rolników, od producentów i tak dalej. To mnie bardzo, bardzo fascynuje. Jestem też zapalonym wędkarzem z moimi synami. Uwielbiam łowić ryby. Łowimy dużo, często w różnych miejscach. Jeździmy specjalnie na ryby. Siedzimy wiele godzin. Startujemy w zawodach wędkarskich na różne metody. Przez właściwie cały rok, kiedy jest tylko możliwe, to jeździmy. No i jestem też wielkim miłośnikiem tak zwanego off-roadu, czyli jeżdżenia samochodami terenowymi po terenach nieutwardzonych, poligonach i uwielbiam jeździć na wyprawy samochodem właśnie terenowym z namiotem, dachowym, kuchnią zabudowaną w bagażniku z dziećmi, z rodziną. W ekipach po kilka aut jeździmy, zwiedzamy Bałkany, Rumunię. W zeszłym roku zjechaliśmy całe właściwie Bałkany, Kosowo, Albania, Serbia, Czarnogóra, Bośnia, Hercegowina i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to objechaliśmy i taka miesięczna wyprawa, zupełnie na dziko w górach, bez prądu, bez cywilizacji. Tak samo objechaliśmy część Rumunii górską. Jeździmy też takie wycieczki w Polsce. Stworzyliśmy grupę tutaj poznańsko-swójką moich przyjaciół, też zapalonych offroadowców. Nazywa się Overlanding 4x4 Wielkopolska i mamy już ponad prawie 250 członków, czyli 250 aut, które są zrzeszone w naszej grupie. Jeździmy na tak zwane rajzy tutaj po Wielkopolsce, czy czasami weekendowe wypady, majówki, Boże Ciało, wakacje z noclegami na dziko. Wszystko zawsze legalnie ustalone z nadleśnictwami, prawda, wszystko w dokumentach, więc to jest bardzo, bardzo wielka moja pasja i kocham ten klimat i uwielbiam samochody terenowe i ten cały klimat wokół tego offroadu i tych ludzi, którzy tę grupę tworzą. Więc to jest dużo różnych pasji i dlatego też wydaje mi się, że dzięki temu mam taką świeżość, jeśli chodzi o moją pracę i nie, absolutnie po tylu latach, bo już 35 lat gram na gitarze, po tylu latach nie czuję w ogóle wypalenia absolutnie zawodowego, które często ludzie czują. U mnie to w ogóle nie ma, to ja mam wrażenie, jakbym wczoraj zaczął. W ogóle tak mam takie samo poczucie miłości do mojej pracy, jaką miałem 30 lat temu. Także myślę, że to też dzięki temu.
6: Wróćmy może jeszcze na moment do Strzałkowa. Spędził tam pan dzieciństwo, lata młodości i chciałbym właśnie zapytać, czy ma pan jakieś swoje ulubione miejsca w rodzinnej miejscowości?
0: Tak, bardzo, bardzo oczywiście jestem związany z okolicami bloku moich rodziców na ulicy Górnej 13. Tam kiedyś był za technikum rolniczym, był taki poligon, w który bardzo lubiłem chodzić i bawić się z kolegami, wspinać się po drzewach i robić kryjówki, ziemianki i różnego tego typu rzeczy. To były fantastyczne miejsca i fantastyczne wspomnienia. Bardzo lubię Strzałkowski Park też. Swego czasu często chodziłem do parku i bardzo lubiłem. Tam moja babcia mieszkała przy samym parku na ulicy Parkowej, więc często w tym parku bywałem i bardzo lubiłem. Dziadek zabierał mnie na spacery tam i za park chodziliśmy jeszcze, tam bardziej w głąb jakby tego obszaru. No, a tak z okolic, no to do dzisiaj jednym z moich ulubionych absolutnie miejsc jezioro Powickie i staram się tam być co roku w wakacje, zabierać tam moich chłopaków, moje dzieci, bierzemy łódkę, łowimy ryby, śpimy na kempingu pod namiotem, czy w jakimś domku wynajmujemy miejsce i staram się być co roku, uwielbiam to jezioro, nie wyobrażam sobie wakacji bez chociażby kilku dni tam nad Jeziorem Powickim i te okolice też Jeziora Powickiego, te lasy, szutry, no to jest absolutnie zjawiskowe miejsce, jedno z moich ukochanych w ogóle w Polsce, więc jest wokół tego Strzałkowa i w Strzałkowie sporo rzeczy, które sprawiają, że pojawia mi się uśmiech na twarzy absolutnie.
6: I na sam koniec chciałbym zapytać pana o plany muzyczne na najbliższą przyszłość i o takie pana największe muzyczne marzenie.
0: Plany, plany mam takie, że za kilka dni lecę do Stanów Zjednoczonych na trasę trzytygodniową, trasę koncertową w różnych miejscach, od Teksasu po Maryland, Waszyngton, Nowy Jork i tak dalej, i tak dalej. Będę grał, będę prowadził kursy na uczelniach muzycznych, tam tak zwany masterclass. Potem wracam, kilka dni jestem w domu, wyjeżdżam znowu na kolejne koncerty. W tym roku będzie i koncerty w Hiszpanii, i w Austrii, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii. Nie są tylko znaleźć czas na swoją offroadową wyprawę. W tym roku wybieram się do Macedonii. Poza tym chcę nagrać płytę, album solowy, więc myślę, że na wiosnę, późną, może wczesne lato będę nagrywał nowy materiał. materiał. No, mam sporo projektów z różnymi przyjaciółmi muzycznymi, więc to też na pewno będę chciał robić i być może też zarejestrować. Także jest sporo tej pracy i bardzo się cieszę, że te plany są. Kalendarz to 2027 jest na pewno już napięty, więc cieszę się, że to wszystko się będzie wydarzać. A jeśli chodzi o marzenia, moim marzeniem jest to, żeby trasa w Stanach Zjednoczonych ładnie się udała, a potem będę marzył o tym, żeby udały się kolejne koncerty, a potem, żeby kolejne. To ja nie mam takiego marzenia, że chciałbym na przykład, nie wiem, zagrać w Carnegie Hall czy coś. Zagrałem w Carnegie Hall już, więc to marzenie jest spełnione, ale podaję jako przykład. No, po prostu nie ma czegoś takiego, bo ja to nie traktuję tak, że to jest marzenie. No, to jest moja praca, którą uwielbiam i każdy występ jest moim marzeniem po prostu i cieszę się, że to marzenie bycia muzykiem spełnia.
1: Mówił Łukasz Kuropaczewski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Meloradio i wydaj ją, na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zaprosimy na wyjątkowe spotkanie autorskie organizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Zagórów. Jednak na początek naszej dzisiejszej audycji wprowadzimy nieco jesiennego klimatu. I jeżeli chodzi o jesienne skojarzenia, możemy przytoczyć wiele przykładów. Jednym z nich są pomarańczowe olbrzymy, czyli dynie. Oczywiście dynie występują w wielu odmianach, kształtach, a nawet kolorach. I właśnie takie wyjątkowe miejsce z dyniami w roli głównej powstało w Giewartowie. Tym miejscem jest wioska dyniowa, która znajduje się przy plaży nad jeziorem w Giewartowie, obok jednego z lokali gastronomicznych. O kulisach powstania tego wyjątkowego miejsca opowiedział nam jeden z pomysłodawców i inicjatorów powstania tego miejsca.
2: Michał Maćkowiak.
1: Proszę opowiedzieć o tej wiosce dyniowej, bo rozumiem, że to jest taka pierwsza inicjatywa, którą podjęliście tutaj.
2: Tak jest. Pierwszy raz w tym roku podjęliśmy próbę stworzenia takiego miejsca z jesiennym klimatem. Bo jak dobrze wiemy, jesień w Polsce kojarzy się dosyć negatywnie. My stwierdziliśmy, że wyjdziemy naprzeciwko temu i postaramy się stworzyć coś pięknego, coś niebywałego, coś, co spowoduje, że troszeczkę te promienie słońca jeszcze letnie będą nam przypominały, że mówiły, jaka ta nasza Polska potrafi być piękna również jesienią. I pomysł na taką wioskę dyniową właśnie w ten sposób powstał.
1: Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć w tej wiosce dyniowej.
2: My przede wszystkim skupiliśmy się, no tak jak sama nazwa wskazuje, na tej dyni. Jest jej tutaj sporo, wbrew pozorom to są prawie 2 tony, które tutaj w różny sposób ulokowaliśmy. Są to i tradycyjne, i takie ozdobne, także jest tego sporo. Mieliśmy taką koncepcję stworzenia wioski, czyli gdzieś tam poszliśmy w takie klimaty wiejskie, mam tu sporo słomy, siana, gdzieś tam w tym wystroju z mieścinek zrobiliśmy, mamy taki piękny zabytkowy traktorek, który też jest gdzieś tam udekorowany na początku naszej wioski, też cieszy się popularnością wśród najmłodszych przede wszystkim, gdzie można sobie zrobić fajne zdjęcie. Mamy taki wózek wystawniczy, gdzie idealnie się nadaje właśnie do takich pojedynczych sesji. Mamy kółko i krzyżyk na sianie z dyniami, no i taką wizytówką, myślę, tej wioski jest ta duża ścianka z fotelami, która gdzieś tam idealnie się komponuje do jakichś tam portretowych zdjęć i tak dalej.
1: Dokładnie i oprócz dyni na tej ściance możemy zobaczyć też obrazy.
2: Tak jest, mamy obrazy, gdzieś tam wszystko, co w tych kolorach jesieni, w tym rudym, brązowym, zielonym, gdzieś tam nam się tu dobrze skojarzyło, jest sporo kukurydzy, jest sporo tych motywów leśnych, no gdzieś tam w taki sposób chcieliśmy to połączyć.
1: Tak jak pan wspomniał, wykorzystano tutaj 2 tony dyni, tak około. Chciałbym zapytać, jak długo trwało przygotowanie tego całego miejsca, tej wioski? Ile czasu to zajęło?
2: Znaczy, ja mówię za wszystkich, którzy w tym projekcie brali udział, bo ja jestem tylko tak naprawdę jedną z osób i może nawet nie głównym wykonawcą, bo tutaj nasze dziewczyny, które gdzieś tam ten zamysł miały, byliśmy raczej panowie taką siłą roboczą, że tak powiem, a tutaj taką kreatywną i artystyczną częścią zajęły się nasze panie. No gdzieś tam ten projekt zajął nam same tworzenie, złożenie wszystkiego i tak dalej około tygodnia. Aczkolwiek no gdzieś ta koncepcja burza mózgów trwała troszkę szybciej, gdzieś tam różnego rodzaju zakupy i tak dalej. No ta część najtrudniejsza, czyli samo powstanie, no trwało około tygodnia, nie cały tydzień.
1: Te dynie, proszę powiedzieć, jak rozumiem, tutaj pochodzą od lokalnych dostawców i rolników, zgadza się?
2: Tak jest, od lokalnych dostawców. My mieliśmy jednego dostawcę z okolic Witkowa, którego udało nam się tutaj przy współpracy te wszystkie rodzaje u niego tutaj zakupić.
1: Jesteśmy też w bardzo fajnym miejscu, bo znajdujemy się tuż przy plaży nad jeziorem w Giewartowie, także miejsce idealne na jakiś jesienny spacer przy dobrej pogodzie, no i też dobre miejsce, żeby zajrzeć właśnie do waszej wioski dyniowej.
2: Tak jest, znajdujemy się nad jeziorem Powickim, na najpiękniejszym jeziorze w Polsce, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jesteśmy w Giewartowie, jesteśmy przy samej plaży, przy malowniczej marinie, przy lokalu, gdzieś tam z bardzo fajnym widokiem na to właśnie piękne jezioro. Liczymy na piękną, złotą jesień. Mamy nadzieję, że będzie nas pogoda rozpieszczała i wtedy będą Państwo mogli w pełnym wymiarze zobaczyć, jak ta wioska się prezentuje.
1: Jak długo będzie można cieszyć oko tą wioską?
2: Planujemy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wioska będzie w takim formacie gdzieś do połowy października, może do końca października. No mówię, dużo jest to czynników atmosferycznych, tych zależnych. Ważne podkreślenie jest to, że wioska w takim pełnym wymiarze funkcjonuje w soboty i niedzielę, w godzinach otwarcia lokalu, a na sesje jakieś tam prywatne też zapraszamy do ewentualnego umawiania się, ale w takim pełnym wymiarze to jest sobota, niedziela.
1: To był pomysłodawca powstania wioski dyniowej w Giewartowie, Michał Maćkowiak. A jeżeli chcecie ją zobaczyć na własne oczy, koniecznie zajrzyjcie do tej miejscowości, by poczuć zbliżający się jesienny klimat. Zmieniamy temat i przenosimy się do Zagórowa. Już 24 września do miejscowej biblioteki publicznej miasta i gminy Zagórów zawita wyjątkowy gość. To jeden z najciekawszych i najbardziej cenionych głosów współczesnej literatury. Gościem zagórowskiej biblioteki będzie Stanisław Łubieński. O zbliżającym się spotkaniu z tym autorem opowiedziała nam dyrektorka biblioteki publicznej miasta i gminy Zagórów Katarzyna Nowicka.
0: To naprawdę wyjątkowy gość i bardzo się cieszymy, że przyjął zaproszenie do naszego projektu na temat ornitologii. Stanisław Łubieński jest na pewno bardzo rozchwytywanym człowiekiem, ponieważ jest pisarzem, kulturoznawcą, ukrainistą, ale bardzo aktywnie angażuje się na rzecz ochrony ptaków i przyrody w ogóle. Pełni także funkcję prezesa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. I jeżeli Państwo właśnie oglądali media w minionym tygodniu, to organizowano trzeci bodaj konkurs w naśladowaniu ptasich głosów i ta informacja przetoczyła się przez media, bo w ten sposób właśnie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków promuje wiedzę na temat swojej działalności, czyli właśnie tego, jak ratować gatunki, i też angażuje się w to, czym zajmujemy się w naszym projekcie, i też dowiadują się tego nasi uczestnicy, mianowicie ochroną rycyka w Wielkopolsce. A dzisiaj właśnie nasi uczestnicy uczestniczyli w warsztatach w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie na temat ochrony rycyka, więc Stanisław Łubieński tutaj na pewno też dopełni te informacje. Ale jest niezwykle ciekawą osobą, dlatego że pisze o przyrodzie i o ptakach z perspektywy humanisty. Także na spotkanie autorskie zapraszamy 24 września na godzinę 17. I będzie okazja właśnie porozmawiać o ptasiarstwie, jak mówi Stanisław Łubieński w swoim podcaście. Właśnie z perspektywy osoby, która potrafi o tym pięknie pisać i uczyć nas takiej właśnie uważności na najdrobniejsze przejawy dzikiej przyrody wokół nas. Ma na swoim koncie dwie świetne książki, takie zbiory esejów, 12 srok za ogon. Książka dostała nagrodę czytelników w finale nagrody Nike. I teraz najnowsza książka, Drugie życie czarnego kota. Tego roku Stanisław Łubieński otrzymał za nią nagrodę literacką Paszport Polityki, więc jest to naprawdę uznany i nagradzany prozaik. A przy tym właśnie wydaje się bardzo taki bezpośredni i z dużym dystansem do siebie człowiek, który świetnie opowiada o tej pasji ornitologicznej i angażuje się też w to, żeby uczyć nas obserwacji ptaków, rozpoznawania ptaków. Także bardzo, bardzo ciekawa postać.
1: Tutaj nie tylko mówimy o obserwacji ptaków i przyrody.
0: No właśnie tak, to jest to bogactwo treści. Jest ich rzeczywiście bardzo dużo, tak jak pan zauważył. Oczywiście nie chcemy przeciążyć uwagi naszych odbiorców, więc będziemy się zamykać w takich standardowych ramach czasowych spotkania, ale naprawdę jest o czym rozmawiać. Dlatego, że Stanisław Łubieński zwraca naszą uwagę na bardzo różne rzeczy i mówiąc o ptakach przenosi nas na chwilę i do historii, i do Warszawy, i do muzeum, do obrazów, w bardzo różne miejsca. Rzeczywiście też na pewno Warszawa odgrywa rolę w jego utworach, bo pokazuje właśnie, jak przyroda daje sobie radę w centrum miasta. więc jest to też takie nieoczywiste. I to, co też właśnie ten kierunek, którym działają seniorzy z Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy zaangażowali się właśnie w to, żeby wybrane tutaj drzewa w Zagórowie uczynić pomnikami przyrody. Również to robi Stanisław Łubieński. On napisał właśnie takie zdanie właśnie o drzewach, o starych drzewach w Warszawie, że kiedy zacznie się zwracać na to uwagę, nie sposób już spokojnie poruszać się po mieście. Czyli on właśnie mówi, że im więcej dowiadujemy się o tej przyrodzie, o jej funkcjonowaniu i o tym, jak musi sobie radzić w tych warunkach, jakie człowiek jej pozostawia, no tym bardziej to porusza nasze serce i wtedy rzeczywiście rozumiemy, jak ważna jest ta nasza relacja z przyrodą i potrzeba jej ochrony.
1: Ale też uczy nas trochę nietypowego spojrzenia na przyrodę, bo z reguły kojarzymy to obserwowanie przyrody z wyjazdami poza miasto, na łono natury. A tutaj Stanisław Łubieński zwraca uwagę właśnie, tak jak pani powiedziała, na tę przyrodę w tym miejskim gąszczu, że tak powiem.
0: Tak, zgadza się. Zatem nie musimy się wybierać na jakieś tereny, gdzie zaatakują nas kleszcze i komary. Nie musimy nakładać kaloszy. Wystarczy, że właśnie wyjdziemy na spacer tak naprawdę najbliżej miejsca naszego zamieszkania. A nawet jak jesteśmy w mieście, żeby załatwiać zupełnie inne sprawy, jeśli mamy chwilę, to właśnie po przeczytaniu utworów Stanisława Łubieńskiego czy po posłuchaniu jego podcastów rzeczywiście możemy przez chwilę spojrzeć na te miejsca zupełnie inaczej i wtedy zwraca naszą uwagę jakieś źdźbło trawy, właśnie fakt, że możemy nagle niespodziewanie usłyszeć gdzieś śpiew ptaka. Oczywiście to wszystko zależy od pory roku. Stanisław Łubieński potrafi nawet skłonić nas, żebyśmy przyjrzeli się jakiemuś drobnemu porostowi na murze. Przekonuje nas, że to, co pospolicie nazywamy chwastami, to jest, są po prostu rośliny, które tak jak właśnie mogą funkcjonować, tak zajmują te miejsca w miastach, które pozostają opuszczone czy zaniedbane, ale one też mają swoją rolę do odegrania w przyrodzie. Więc to są naprawdę ciekawe rzeczy i myślę, że taką dużą wartością jest to, że to jest wiedza dostępna dla każdego. Nikt z nas nie musi być specjalistą, nie musi być, nie wiem, jakoś uzbrojony w wiedzę i narzędzia, żeby zacząć się jak gdyby inaczej przyglądać otaczającej nas przyrodzie. Tylko właśnie na początek wystarczy chwila tej uważności i takiej refleksji, którą autor tutaj dla nas właśnie zawiera, czy w swoich książkach, takich esejach, opowiadaniach, czy też w swoich podcastach.
1: I już tak puentując, zmierzając do końca, czyli to będzie spotkanie zarówno dla tych młodszych odbiorców, jak i dla nieco starszych, którzy no może nie tylko interesują się przyrodą, ptakami, ale chcieliby posłuchać rozmowy z bardzo ciekawym człowiekiem.
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, że zainteresowanie przyrodą jak gdyby tutaj nie ma granic wiekowych, chociaż no jest to formuła spotkania autorskiego, więc pewnie głównie tutaj dorośli najbardziej się zainteresują. No i tych wątków jest dużo do odkrycia, ale Stanisław Łubieński spędzi z nami jeszcze poranek następnego dnia i to będzie właśnie spacer przyrodniczy dla grupy przedszkolnej z naszego przedszkola Bociani Zakątek, bo mają swojego ptasiego patrona, więc partnerują nam w projekcie i właśnie z seniorami Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo to właśnie uniwersytet był tematem ornitologii zainteresowany i my chciałyśmy temu zainteresowaniu wyjść naprzeciw.
1: To była Katarzyna Nowicka z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów. A jeżeli chcecie osobiście wziąć udział w spotkaniu ze Stanisławem Łubieńskim, koniecznie zajrzyjcie do Zagórowskiej Biblioteki. I to by było wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie na naszej antenie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
4: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów.
1: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
5: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje między innymi układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
4: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
1: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
4: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych historii Słupcy.
1: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelactwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
4: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem od profesjonalnie, od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
1: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
4: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy, no bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali, no i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
1: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
4: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D. Ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
1: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
4: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą no nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj no przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
1: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie, jak to mniej więcej wygląda?
4: Jak najbardziej. Znaczy, to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec.

0: mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
1: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
0: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem w różnych okresach miasta. Miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
1: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
0: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa. Albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które no musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
1: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
0: Tak, są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta. Działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
1: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
0: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy, budynki, których już nie ma.
1: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
0: Nieprędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
1: Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
0: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tam okolice na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
1: Mówił autor makiety Słupcy, Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę

0: Można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy na temat sytuacji na Jeziorze Słupeckim. Od wielu lat problemem tego jeziora są m.in. śnięte ryby. To zjawisko wzbudza niepokój u niektórych mieszkańców i pytania, co dalej z tym zbiornikiem wodnym. Jedną z takich osób jest Marcin Mielczarek, który zainicjował akcję zbierania podpisów dotyczących naszego jeziora. Na początku września spotkaliśmy się z inicjatorem petycji, który opowiedział nam, dlaczego zajął się tym tematem i jakie są założenia przygotowanej przez niego petycji. Oddajmy mu głos. Mówi inicjator petycji, sołtys sołectwa Koszuty Parcele, Marcin Mielczarek.
2: Jako sołtys sołectwa Koszuty Parcele czuję się odpowiedzialny za ten tutaj kawałek naszej małej ojczyzny, że tak powiem. A jedna z wsi z mojego sołectwa, dokładnie Róża, leży bezpośrednio nad zbiornikiem tego jeziora. I to, co widzę od już parunastu ładnych lat, cały czas ten temat się wałkuje i trzeba by było w końcu coś może z tym zrobić, a nie tylko narzekać i przerzucać się winą. Po prostu trzeba po prostu coś zrobić, nie? Ja się czuję i poczułem się jakoś tak w obowiązku, żeby coś po prostu, coś więcej niż standardowe, tylko po prostu pisanie i narzekanie.
0: Proszę powiedzieć, bo też ostatnie miesiące poświęcił pan między innymi na rozmowy z naukowcami, specjalistami i analizowanie dostępnych badań. Czego dowiedział się pan z tych rozmów, dostępnych badań o stanie naszego jeziora?
2: Znaczy, może zacznę od tego, że faktycznie przez jakieś dwa miesiące zacząłem szukać po prostu osób, którzy się na tym znają, no bo nie ukrywam, ja też nie jestem znanym jakimś wielkim specjalistą od takiej tematyki i żeby po prostu zacząć temat, no to trzeba poszukać kogoś mądrzejszego od siebie w tej dziedzinie. No i popisałem trochę maili, poszukałem osoby, które się faktycznie znają na tym, no i parę osób mi odpowiedziało i trochę godzin spędziłem na rozmowach z tymi osobami. Te osoby, zanim do mnie się ze mną skontaktowały, też poczytały trochę informacji na temat tego zbiornika wodnego, tego jeziora, co i jak, i parę rzeczy mi naświetliły tę sytuację, jakby to, jak to wygląda w ogóle. No i zbiornik Słupecki, jezioro Słupeckie jest zbiornikiem płytkim, zmagającym się od lat z nadmiernymi substancjami odżywczymi w wodzie, co sprzyja zakwitom glonów i sinic. Dodatkowo jest podatny na wysokie temperatury, z racji tego, że też jest płytki i ta woda szybko się też nagrzewa. I te wahania poziomu tlenu, nagromadzone osadów, substancji spływających z całej okolicy buduje jakąś jedną większy problem, który trzeba jakoś rozwiązać.
0: Jeśli chodzi właśnie o te badania, czy dotarł pan do takiej informacji, gdzie pobierano próbki wody, z jakiej głębokości?
2: Tak, dotarłem do informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Oni pobierali tam próbki z dwóch czy trzech miejsc tej wody. No ale to wie pan co, no to wszystko to trochę jest, uważam, za mało, przynajmniej po tych rozmowach, po konsultacjach, które ja odbyłem w ciągu tych dwóch miesięcy. To jest wszystko po prostu za mało, żeby mieć obraz całego jeziora, nie?
0: Jasne, czyli tutaj potrzebne są kolejne konsultacje i ewentualnie dalsze badania, tak?
2: Tak, no bo w chwili obecnej, no to mamy te badania i te próbki, no to można powiedzieć, że to tak jakby było zrobione zdjęcie jednorazowe, a my potrzebujemy film, który będzie obrazował całą sytuację tego zbiornika wodnego, nie? W różnych miejscach, na różnej głębokości, o różnej porze dnia i nocy. No i nie w dwóch, trzech miejscach, tylko w kilkunastu, nie?
0: Proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o ten problem śniętych ryb, bo to też się pojawia, czy na ten moment można już powiedzieć, jaka jest przyczyna tego problemu z tymi śniętymi rybami na naszym jeziorze?
2: Na chwilę obecną nie mamy podstawy wskazywać jedną ostateczną potwierdzoną przyczynę tych ryb, ile obecnej, jaka występuje. Ciężko na chwilę obecną powiedzieć, z tego co wiem, ryby były przekazane do dalszych badań, ale chyba wyników na chwilę obecną, przynajmniej ja nie mam tych wyników i ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. Z jedną z takich informacji, czy jakby to tam, no można powiedzieć informacji, czy które ja uzyskałem, czy tam po konsultacjach właśnie też z osobami, które się zajmują zbiornikami wodnymi, tutaj akurat z jednym doktorem z Olsztyna rozmawiałem, że jedną z przyczyn może być choroba gazowa ryb, jest coś takiego, gdzieś to sobie sprawdzę. Tak jak mówię, też nie jestem specjalistą, też się wszystkiego uczę i szukam też informacji osób, którzy są mądrzejsi ode mnie i też, a nie chcę się też tutaj jakoś tam wymądrzeć, że wiem to wszystko, nie? Tu gdzieś miałem taką właśnie notatkę. Choroba gazowa ryb, nie? Że może być jedna z tych racji tego, że po prostu mało tlenu jest i na różnych głębokościach i te ryby po prostu szukają tego tlenu wyżej. Ale to tak obrazowo mówię, tak jak mówię, ja po prostu mi też tam parę osób to tłumaczyło, no ale tak jak mówię, też nie jestem jakimś tam specjalistą. Przez te dwa miesiące coś więcej się po prostu dowiedziałem.
0: Chciałbym zapytać o te dotychczasowe działania instytucjonalne osób odpowiedzialnych za te nasze wody. Czy do tej pory pana zdaniem robiono wszystko, co należało robić w tej sprawie, czy właśnie no to tak nie do końca?
2: Wie pan, co uczciwość wymaga, aby zauważyć, że wykonano jakieś działania, nie? Wody Polskie powiadomiły odpowiednie służby. Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska no, pobrał próbki, przekazał je tam do badania. Polski Związek Wędkarzy uczestniczy w usuwaniu tych martwych ryb, zbieraniu ich, które też zostały przekazane do badania. Ale to wszystko, można powiedzieć, że to są działania doraźne, nie? Które się powtarzają z roku na rok tak naprawdę, nie? I są podawane już po występowaniu problemu. Po prostu brakuje całościowej diagnozy, publicznego harmonogramu wskazania koordynatora oraz wieloletniego programu naprawczego, który by to po prostu spiął to w jakieś ramy i żeby to wszystko po prostu strategię na to jezioro obrał, nie? Bo to, tak jak mówię, to w chwili obecnej no to są po prostu doraźne działania, które są już po fakcie tak naprawdę dokonywane, nie?
0: A proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o przepływ tutaj informacji do mieszkańców w tej sprawie, jak tutaj ten aspekt pana zdaniem wygląda? Czy tutaj możemy mówić o transparentności, czy właśnie te informacje, no tak nie do końca docierają szeroko do mieszkańców, jak powinny?
2: No informacje są przekazywane wybiórczo, nie są ogólnie dostępne. Uważam, że mieszkańcy, tym bardziej naszej tutaj społeczności, czy tutaj Róży, czy miejscowości Słupca, która, no nie chcę powiedzieć, że użytkują je, no nie, bo to też po prostu jest może za duże słowo, no ale ta woda jaka jest, taka jest, nie? I to te wszystkie informacje, które są przekazywane, no to nie, one nie są całościowo i one są wybiórczo przekazywane, nie? Nie ma to jakoś tak transparentności, w moim odczuciu nie ma tej transparentności, nie? Można to naprawdę lepiej by było zrobić, nie? Żeby mieszkańcy wiedzieli, z czym tutaj się mierzymy, nie?
0: Odnośnie samej petycji, którą pan przygotowuje, jakie tutaj są założenia tej petycji i do kogo ona będzie skierowana?
2: Petycja zawiera 18 wzajemnie powiązanych postulatów. One nie są przypadkową listą życzeń. Wszystkie postulaty mają doprowadzić do stworzenia wieloletniej strategii na to jezioro słupeckie. Można je podzielić tak naprawdę na 4 obszary. Ja tu sobie tak wypisałem w skrócie, żeby tutaj powiedzieć na 4 obszary. Pierwszy to pełna diagnoza, czyli badanie całego zbiornika, ryb, osadów dennych, dopływu w całej okolicy, z której spływa woda oraz wpływu jednostek motorowych. To tak byśmy mieli pierwszy etap, nie? Czyli diagnozę. Zrobić to od punktu naukowego, czyli zrobić konkretne badania, nie? No jak człowiek jest chory, też robi badania, nie? Później drugi mamy obszar, to jawność, nie? Publikacja tych wyników, historia badań, ekspertyz, zleceń oraz wydatków ponoszonych na to jezioro, nie? Ile te badania kosztowały, kiedy były robione, no żeby to wszystko było transparentne. No w dzisiejszych czasach no, to nie jest problem nawet stworzyć jakąś stronę. Trzeci to konkretne działania, czyli procedura kryzysowa, gdybyśmy podjęli, jak będą jakieś właśnie zakaz motorówek, chociaż ja tu nie chcę nikomu zakazywać coś, dopiero to z badań powinno wyjść, nie? Zakaz kąpieli, etc. Próbne profesjonalne napowietrzenie oraz przygotowanie wieloletniego programu naprawczego. Tak jak mówię, też z pewnym profesorem rozmawiałem, mówił, że można by było na próbnie w którymś części zbiornika postawić profesjonalne powietrzenie tego zbiornika i też można by na podstawie tego też zrobić jakieś badania i można by z tego jakieś wnioski wyciągnąć. Teraz jeszcze czwarty obszar to odpowiedzialne wskazanie koordynatora, przedstawienie publicznego harmonogramu, powołanie społecznej grupy roboczej oraz społecznego pełnomocnika do spraw jeziora. Czyli dobrze by było powołać taką grupę roboczą osób, które tym jeziorem mają jakiś kontakt. Wędkarze z Wód Polskich, z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. No nie wiem, to trzeba by usiąść, przedyskutować, kto tam powinien być, żeby taka grupa społeczna powstała. I do tego też powołać pełnomocnika do spraw jeziora, czyli albo burmistrza, albo pełnomocnik burmistrza, albo pełnomocnik starosty, który by tym jeziorem, po prostu za tym jeziorem chodził, nie? Tak naprawdę, no bo jezioro to nie ma swojego, samo nie może siebie reprezentować. I te wszystkie, no, i te wszystkie funkcje powinny być wiązać się czynnie społecznym, czyli nie powinny być wynagradzane ani dietami, ani innymi uposażeniami, nie?
0: Czyli tak jak tutaj pana powiedział, potrzeba kompleksowych badań i też długofalowego programu działań, a nie tylko reagowania wtedy, kiedy pojawia się problem na przykład tych śniętych ryb. Chciałbym dopytać, jeśli chodzi o samą petycję, ile chciałby pan tych podpisów zebrać i jaki tutaj będzie dla pana realny sukces tej inicjatywy?
2: Znaczy, wie pan co, ja nie wyznaczam sobie jakiegoś sztucznego progu. Jako inicjator tej petycji, jako sołtys, no to biorę odpowiedzialność za jej przygotowanie i złożenie, ale każdy podpis, który mi tutaj mieszkańcy złożą, to będzie miał większą siłę ta petycja będzie miała większą siłę przebicia, że tak powiem, nie? Że zależy mi też na możliwie szerokim poparciu mieszkańców i wszystkich osób, którym leży na sercu dobro tego zbiornika, tego jeziora Słupeckiego. No, a uważam, że jako rola sołtysa nie jest tylko mówienie o problemach i narzekanie, lecz także szukanie jakichś rozwiązań i łączyć ludzi w jakimś słusznym celu, nie? A jezioro jest, myślę, takim tutaj naszym jednym z większych celów, jakby nie patrzeć, nie? Obserwując to już tyle lat, trochę lat też tutaj mieszkam, to wiem, co się z tym jeziorem dzieje, wiem, co było z tym jeziorem, bo żona też tutaj, dziadkowie na Róży mieszkali, żona jak była dzieckiem, to całe dnie siedziała w tym jeziorze. To się naprawdę dużo zmieniło.
0: Na początku tego tygodnia ponownie spotkaliśmy się z naszym rozmówcą, żeby porozmawiać na temat akcji zbierania podpisów pod przygotowaną petycją, a także zapytać o dalsze działania. Warto również dodać, że w międzyczasie pojawiły się wyniki badań śniętych leszczy.
3: Po części informacje do mnie dotarły, niby miały tasiemca te leszcze.
0: Czy jeszcze czegoś nowego się pan dowiedział z tych opracowań raportów, które przygotowano?
3: Na chwilę obecną nie, no jedynie, że będą robić próbny odłów, żeby sprawdzać jeszcze inne ryby, nie? A co będzie dalej, no to będę też monitorował tę informację z tych informacji dostępnych w ogóle w sieci, to nie z tych, co oni tam przekazują.
0: Proszę powiedzieć, bo też jest pan inicjatorem petycji w sprawie jeziora. Zaczął pan zbierać podpisy. Jak tutaj sytuacja wygląda z tymi podpisami i z zainteresowaniem mieszkańców tą akcją?
3: No jest duże zainteresowanie, dużo osób się interesuje, dużo osób się do mnie odzywa. Sami chcą listy i sami chcą chodzić i zbierać też podpisy. Dużo wędkarzy się bardzo zaangażowali w te podpisy. W dniu wczorajszym staliśmy też od 11 do 17 tutaj na promenadzie. Też sporo podpisów zebraliśmy. Już mamy chyba coś koło 400 podpisów zebranych. Są dwa punkty stacjonarne, tak jak chyba wcześniej wspominałem, u nas w Słupcy, w sklepie wędkarskim na Niepodległości i w siedzibie kuriera Słupeckiego, że można też w każdej chwili podejść i swój podpis złożyć.
0: Jak długo przewiduje pan zbieranie tych podpisów?
3: Myślę, że do końca września, koniec października. No zobaczymy, jak tutaj nam mocy przerobowej starczy i jak pogoda pozwoli, nie?
0: Czyli tutaj, tak jak pan wspominał w naszej pierwszej rozmowie, nie ma konkretnego celu, ale im więcej osób się pod tym podpisze, tym lepiej dla tej inicjatywy.
3: No dokładnie tak, no jakby nie patrzeć, no to jezioro jest naszym tutaj dobrem lokalnym tak naprawdę i całe życie się toczy tutaj koło tego jeziora, jak jest pogoda i jeszcze w chwili obecnej, jak ten hotel powstał, nie? No to raczej wszystkim zależy na dobru tego jeziora i żeby znaleźć ten problem, który faktycznie tutaj leży i znaleźć strategię na to jezioro.
0: Bo tak jak też wspominaliśmy podczas tej pierwszej rozmowy, potrzeba kompleksowego programu, żeby tutaj rozwiązać sytuację, która powtarza się już od lat.
3: Zgadza się, ten problem nie jest tylko w tym roku, tylko tak naprawdę powtarza się już któryś raz z kolei. A tak naprawdę ten problem się zaczął od momentu, kiedy była woda spuszczona. To był, nie wiem, 2010, 2012, już dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś na przestrzeni tych lat. I od tego momentu zaczęły się tutaj problemy. I żeby rozwiązać ten problem, no tak naprawdę to trzeba zrobić kompleksowe badanie z tych informacji, jakie zaciągnąłem sobie od osób, którzy się tam znają na wodach i na zbiornikach wodnych i wyciągnąć z tego i zbudować na tej podstawie zbudować diagnozę i zbudować strategię do tego, co dalej robić, nie? Bo z tego się nie da nic zrobić tak naprawdę.
0: Chciałbym dopytać, jakie jeszcze tutaj działania ma pan zaplanowane w związku z tą sytuacją na jeziorze Słupeckim?
3: Znaczy tak, na pewno zbieram wszystkie informacje, które są dostępne w jednym miejscu, czyli tam na tej stronie marcinmieczarek.eu /jezioro-słupeckie/wyniki i są wszystkie wyniki aktualne, wszystkie, które są dostępne, które się pokazują, to staram się, żeby to w jednym miejscu było, żeby transparentne, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda. No na pewno jeszcze te podpisy będziemy zbierać. Na pewno jeszcze tutaj chciałbym też do podpisy od radnych wszystkich uzyskać. Nie ukrywam, że szykuję takie listy otwarte na sesję do Rady Gminy, do Rady Powiatu i do Rady Miasta, żeby po prostu wszyscy radni się podpisali też pod tą petycją. No i mam jeszcze jeden taki pomysł, ale nie chcę może na razie go zdradzać. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jest potrzeba po prostu paru osób do tego, żeby się zaangażować więcej.
0: To był sołtys z sołectwa Koszuty Parcele i inicjator petycji Marcin Mielczarek. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat inicjatywy podjętej przez naszego rozmówcę, zajrzyjcie koniecznie na jego stronę internetową marcinmielczarek.eu. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące zarówno samej petycji, wyników badań, ale także podpowiedzi, jak zadbać o nasze Słupeckie jezioro. Bo tak jak możemy przeczytać na wspomnianej stronie internetowej, czyste jezioro to wspólna sprawa. Dlatego będziemy wracać do tego tematu na naszej antenie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
4: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
0: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami Stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami w tym schronisku. O szczegółach opowiedziała nam prezeska stowarzyszenia Karolina Kanabus.
4: Stowarzyszenie istnieje od grudnia 2018 roku, natomiast sam wolontariat w schronisku tak naprawdę był świadczony od początku praktycznie powstania schroniska, czyli jakieś 20 lat temu. Natomiast było to bardzo niesformalizowane. No też nie było wytycznych odgórnych dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie, znacznie łatwiej i jest ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
0: Jak to wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
4: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia, natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów, także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
0: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
4: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas szóstka, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
0: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
4: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no, gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby po prostu pod siebie ze strachu. To wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami, czasami niestety.
0: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
4: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, bo ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach, są nawet niewidoczne, także tu dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
0: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
4: W skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konińskiego.
0: Wróćmy do tematu psiaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj takie wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
4: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jest ten komplet 10 wolontariuszy i wtedy niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywających w schronisku to są psy z dużymi problemami, które boją się człowieka, trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. Są to po prostu zapewniane potrzeby z pieniędzy podatników, tak? Także na wszystko jest. No my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki, to już jakby poza schroniskiem, w postaci karmy, smycz, obroży. To jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie ciężko jest powiedzieć, kiedy też starsza kobieta na przykład ze słupcy dokarmia kilkanaście kotów i ona dokładnie nie wie, czy przychodzi jej 10, czy przychodzi jej 15, bo też nie każde wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, też dorosłych mamy jeszcze poza tutaj schroniskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej czy w ogóle karmy i też mimo, że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
0: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone, nie może nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
4: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, to zawozimy też karmę marketową, ale wiadomo, że chociaż ta średnia półka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek do miski.
0: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. Jak w ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska?
4: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy między wolontariatami, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 piesków, ale to bardzo rzadko. No generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda tu w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przez adopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także tu jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że nasze stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowany bezpośrednim pieskiem, no to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzi źle świadoma, skoro zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek burka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i czekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
0: jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie. Jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do grona osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
4: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie Pokochaj Burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nieformalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, liczyć się tutaj chęci pomagania.
0: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
4: Działać cały czas. Po prostu działać.
0: Mówiła Karolina Kanabus. A teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy. Jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
5: W tej chwili prawie 2 lata. Rok i 9 miesięcy.
0: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
5: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa. Wiem, ile potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki, naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
0: Tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
5: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy przyjechać, wyjść na spacer, pogłaskać, pogadać, spojrzeć w oczy i to po prostu człowieka rozwala i przyjeżdża się kolejny raz.
0: Czyli wolontariat w schronisku wciąga.
5: Wciąga i to bardzo, tak. I naprawdę dużo dobrego. My dostajemy od tych psiaków, te psiaki od nas, także to jest taka wymiana obopólna.
0: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
6: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
0: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy, w roli wolontariusza?
6: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
0: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
6: Tak, a w moim wieku to już dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemne z pożytecznym.
0: Działa pani już bardzo długi czas, z tego co usłyszałem. Ile to jest lat?
7: Już dobre 4 lata będzie, coś takiego, no.
0: Okej, okay, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
7: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z psiakami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i w momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
0: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
7: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
0: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
7: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
0: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha.